0: takich, którzy uprawiają sport amatorsko, ten czynnik psychologiczny jest bardzo ważny, tak? Szczególnie w momencie, kiedy przychodzą sytuacje trudne, czyli musimy radzić sobie z kryzysem. I czy to wszystko siedzi w głowie? Właściwie tak, dlatego że sport wiąże się z przełamywaniem pewnych granic, z pokonywaniem siebie. I często nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale też amatorom staram się tłumaczyć coś takiego, że to, co się dzieje w głowie, to są tylko myśli. Tutaj może podam taki przykład osoby, która rozpoczyna przygodę z bieganiem. Tak? Na początku jest bardzo trudno przebiec choćby pierwszy kilometr. Tak? Właściwie odczuwamy to, że są to takie nieprzyjemne stany, tak? Dlatego, że mamy przyspieszony oddech, że wszystko nas boli, tak? I takie osoby często się zastanawiają, a gdzie tu szukać frajdy, skoro ci ludzie biegają maratony i mówią, że to tak świetnie, a ja po prostu umieram po pierwszym kilometrze i mi to w ogóle nie sprawia przyjemności. Ważna jest cierpliwość, właśnie ta determinacja, ale też takie przetrzymanie tego początku, tak? Czyli stawianie sobie takich długoterminowych celów i jakby widzenie tego, co będzie się działo za chwilę, tak? Czyli krótkie też cele, takie metoda małych kroków, tak? Dzisiaj przebiegnę 500 metrów, kolejne 500, tak? Ale też jakby z tej sfery psychologicznej przede wszystkim jakby radzenie sobie z myślami, tak? Bo na początku nasz organizm się będzie buntował, będzie mówił, zatrzymaj się, tak? Zwolnij tempo, tak? Po co to robisz? A tutaj właśnie kwestia takiej trochę walki z samym sobą, pokazanie sobie tego, że ja jestem w stanie powalczyć o siebie, o te swoje cele i wtedy jakby to przynosi efekt.
1: Wspomniałaś o kryzysie. Ty pamiętasz swój pierwszy taki kryzys, Maksymie?
2: Więc zaczynając, właśnie nawiązuję do przykładu pani tutaj, to na początku był bardziej szybki chód niż bieg. Z czasem zacząłem odczuwać bóle w stawach mimo jakiegoś tam leczenia, może nie tyle co leczenia, a przyjmowania suplementów do odbudowy stawów. No i faktycznie na początku nie przypomina to frajdy. Później z czasem, jak nabierzemy kondycji, nabierzemy jakby techniki biegania, bo ja dużo biegałem, udało mi się jakby przebiec każdą z edycji zeszłorocznego Runmagedonu, czyli biegu z przeszkodami. Dodatkowo pokonałem najtrudniejszy półmaraton Europy w Wolverhampton, Tough Guy, jako jeden z 8 Polaków też, więc tam było ponad 4 godziny biegu. No i jakby trzeba było rozłożyć sobie siłę. Nawiązując do pytania odnośnie kryzysu, jakby kryzys pojawia się wtedy, gdy nie widzimy efektów. Jeśli wszystko jest prowadzone tak, jak powinno być, czyli odpowiednio się odżywiamy, odpowiednio trenujemy, nie mamy kontuzji, dzięki czemu widzimy efekty i nie ma czegoś takiego jak kryzys. Przynajmniej w moim przypadku tak nie było. Nigdy nie miałem chwili zwątpienia, jakby zawsze wiedziałem, co chcę osiągnąć. No i do tego dążę nadal.
1: Ale są na przykład jakieś takie, bo mnie się wydaje osobiście, że ten kryzys chyba mimo wszystko w jakimś stopniu, nawet najmniejszym, każdego spotyka. Są jakieś ćwiczenia takie psychiczne, które możemy my sami praktykować, żeby się oswoić z takimi trudniejszymi stronami treningu może?
0: W psychologii sportu uczymy przede wszystkim tego, żeby odpowiednio zarządzać uwagą, czyli kierować swoimi myślami. Zdecydowanie bardziej korzystne jest to, jeżeli myślimy o zadaniach, tak? Wynik jest jakby konsekwencją tego, że my wykonamy odpowiednie zadania, odpowiednią technikę, odpowiednie ćwiczenia, tak? Czyli bardzo często jakby kryzys wiąże się z tym, że my się skupiamy na wyniku, tak? Czy osiągnęliśmy go, czy nie? A wtedy jakby tracimy z pola widzenia drogę, która do niego prowadzi. W związku z tym zdecydowanie, jeżeli chcemy na przykład ukończyć triatlon w określonym tempie, tak, to musimy wiedzieć, w jaki sposób jakby przygotować się do tego i co ja muszę robić na poszczególnych kilku etapach, tak, czyli w jaki sposób muszę utrzymać tempo w pływaniu, tak, później na rowerze i później w bieganiu, tak. W związku z tym jakby zdecydowanie bardziej skupienie się na zadaniach, na czynnościach, które jakby nie są związane z tą oceną, z wynikiem, czy to jest, czy już nie ma, jest tutaj zdecydowanie bardziej jakby pomocne w utrzymywaniu motywacji i przezwyciężaniu sytuacji trudnych, kryzysowych.
1: A propos psychiki, o której rozmawiamy, często też zdarza się tak, że gdy przychodzimy pierwszy raz na siłownię, jest taka myśl, kurczę, inni na nas patrzą, pewnie się z nas śmieją. Spotkałeś się z czymś takim?
2: Chodzi o jakby obserwując innych uczestników siłowni, tak? Czy...
1: Nawet o to, że sam pojawisz się na siłowni i masz wrażenie tego, że inne osoby, które na tej siłowni są, nie chcą ci pomóc, ale raczej chcą się z ciebie śmiać i chcą ci zrobić pod górkę.
2: Wiesz co, no, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jakby nigdy się z tym nie spotkałem, bo ja najzwyczajniej w świecie trenuję sam, zakładam po prostu słuchawki na uszy, robię swoje, wychodzę i tyle mnie widzieli.
1: Ale na początku nie miałeś czegoś takiego, jak przychodziłeś, ważyłeś ponad 112 kilo, nie miałeś wrażenia, że inni na ciebie patrzą?
2: Wtedy miałem wrażenie, że nie tylko na siłowni na mnie ludzie patrzą. To było jakby taką traumą, która do tej pory troszeczkę się utrzymuje. Oczywiście przekształca to się w coś pozytywnego, bo teraz ludzie jakby spotykając mnie gdzieś w autobusie mówią: wow, nie poznałem cię, bo tak się zmieniłeś. A jeśli wracamy do czasów jakby początku, gdzie przychodziłem faktycznie na siłownię, no i miał miejsce ten szybki bieg, szybki chód zamiast biegu, brak techniki, brak jakiegoś tam tak naprawdę zmobilizowania i pojęcia na temat poprawnego wykonywania ćwiczeń, no faktycznie mamy prawo czuć się nieswojo, jakby, że to jest nowe otoczenie, nowi ludzie, którzy już jakiś czas trenują, a my jesteśmy nowicjuszami, ale trzeba przełamywać bariery i po prostu, jeśli mamy jakieś pytania, jakieś wątpliwości, nie wiemy co, jak w danym momencie wykonać, to po prostu najlepiej jest zapytać się, bo dzięki temu otwieramy się przed ludźmi i ludzie też nas postrzegają takimi właśnie, jakie wrażenie sprawiamy.
0: Jest z racji tego, że psychologia sportu to jest również psychoedukacja, ja się odniosę do tego przykładu, dlatego że uczymy sportowców, że między innymi tego typu zniekształcenia, tak, że być może ktoś myśli, że nam słabo idzie, że się nie nadajemy, tak? W psychologii nazywamy to czytaniem w myślach. I jakby, żeby sobie z tym poradzić, ja wielokrotnie zadaję zawodnikom pytanie, to w takim razie, co ja w tym momencie myślę, tak? I następuje moment takiego zawieszenia, zatrzymania się i oczywiście zawodnicy próbują wymyśleć określone tematy, o których być może w tym momencie myślę, ale wtedy kolejne pada pytanie, to daj mi dowód, że tak jest, tak? Jakby tutaj, aby przede wszystkim zmniejszyć koszty psychologiczne tego, że nam się wydaje, że ktoś o nas myśli, warto sobie zdać sprawę z tego, że czytanie w myślach jest niemożliwe, że to jest tylko naszą nadinterpretacją, że nie mamy dowodów, że tak jest. W związku z tym warto po prostu skupić się na sobie, na swoich działaniach, tak, a nie gdzieś tam tą uwagę kierować na zewnątrz, bo to z pewnością jakby nie przełoży się do tego, że ten trening będzie lepszy.
1: To jest pewnego rodzaju problem, ale możemy wyróżnić więcej takich problemów. Jak sobie z nimi ewentualnie radzić?
0: Zdarza się, że my też nadmiernie jakby przewidujemy przyszłość, tak? Czyli to, że co się wydarzy, że nie damy rady, tak? Że co się wydarzy, jeżeli nie osiągnę tego wyniku, który sobie zaplanowałem. I to jakby tutaj przede wszystkim to, co mówiłam o tym kierowaniu uwagą, tak? To może sprawiać trudności. Dlatego bardzo ważne jest, aby te cele były dosyć tak precyzyjnie określone, tak? Żeby nie wywoływały negatywnych emocji, tak? W postaci strachu, w postaci smutku, tak? I tutaj to myślenie o zadaniach, tak? Czyli co muszę zrobić, ja się na tym skupiam, bo widzę, że dzięki temu zwiększam prawdopodobieństwo, że ten cel zostanie, wynik zostanie osiągnięty. Tutaj będzie takim działaniem przede wszystkim konstruktywnym.
1: Czyli te cele jakby mogą się na bieżąco zmieniać, tak? Nie ma czegoś takiego, że jeden cel jest określony i do niego dążymy?
0: Zdecydowanie. My musimy też sprawdzić, czy ten cel jest możliwy do osiągnięcia, tak? Dlatego, że wiele osób właśnie zaczyna przygodę ze sportem już w wieku dorosłości, tak? I gdzieś tam, ale mimo wszystko chcą osiągać spektakularne wyniki. No też warto jakby tutaj mieć na uwadze to, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i że dla wielu osób to jest po prostu rekreacja sportowa, a nie sport profesjonalny, gdzie właściwie trzeba zacząć od dziecka, żeby ewentualnie można było liczyć na jakiś wynik, tak? Czyli jakby tutaj też świadomość tego, jakie są nasze cele, jakie są też nasze ograniczenia, w sensie takich po prostu też fizycznych, fizjologicznych, tak? I wtedy jakby przewartościować sobie te cele, żeby ten sport był przyjemnością, a nie frustracją, że czegoś nam się nie udało, co właściwie być może już z punktu widzenia wieku i fizjologii jest po prostu nie do osiągnięcia.
1: Znamy nasze cele, znamy nasze ograniczenia. Jak zatem przygotować się do pierwszego treningu? Jaki on powinien być?
2: Więc Na początku warto skonsultować się z lekarzem, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań, dzięki którym po prostu nie możemy iść na siłownię. Wiadomo, są różne dolegliwości typu nadciśnienie. Ja sam miałem z tym problem chwilowy. Jakby na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że nie poszedłem do lekarza przed rozpoczęciem jakby swojej przygody z siłownią. Na moje szczęście udało się jakby uniknąć tego. Nie było to konieczne na tyle, że po prostu nie miałem jakichś większych problemów, aczkolwiek początki jakby są bardzo trudne i możemy zrobić sobie krzywdę.
1: A na czym ty się skupiłeś na samym początku? No bo są na pewno kwestie diety, planu treningowego, tego też jak się ubrać, jakie obuwie dobrać. Gdybyśmy mogli pokrótce o tym powiedzieć, skupić się na tych kilku punktach i zaproponować tym, którzy zaczynają albo też może nie do końca dobrze zaczęli, co powinni zrobić.
2: To tak jak mówiłem właśnie, na pierwszym miejscu skonsultować się z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań. Druga sprawa, najlepiej iść jakby, jeśli chcemy zacząć trening siłowy, chcemy zacząć ćwiczyć na siłowni, na siłowni też można biegać, można uprawiać różne inne ćwiczenia cardio i tak warto iść do trenera, który znajduje się w danym momencie w klubie i po prostu poprosić go o przeprowadzenie takich podstawowych pytań, dzięki którym możemy określić cel dla danej osoby. Wiadomo, na początku może to być, nie wiem, chęć zrzucenia wagi, chęć poprawienia swojej kondycji, czy też zwykła poprawa samopoczucia, która też jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Ja idąc na siłownię nie przywiązywałem jakiejś szczególnej wagi do ubioru. Dla mnie to było jakby rzeczą na tyle zwykłą, że ubrałem się w zwykły strój jakby na WF, założyłem zwykłe sportowe buty i poszedłem robić swoje. W każdym razie ubiór, odżywianie, jakby odpowiedni trening, wszystko jest bardzo ważne i wszystko składa się w jeden wspólny cel. Odżywianie jest jakby rzeczą priorytetową w tym momencie, bo jeśli określamy sobie jakiś dany cel, to dzięki zdrowemu odżywianiu możemy te szczebelki sobie pomniejszać i pokonywać coraz to większą drogę jakby w kierunku osiągnięcia sukcesu.
1: A ty jak pracujesz ze sportowcami, to zwracasz uwagę, na co oni zwracają uwagę oprócz psychiki?
0: No oczywiście, przede wszystkim jakby tutaj staramy się podążać za zawodnikiem, tak, czyli patrzeć, jakie są jego priorytety, co dla niego jest ważne, ale też co buduje jego przekonanie, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia, czyli jeżeli są rzeczy, które wzmacniają jego pewność siebie i one są funkcjonalne, czyli mu pomagają, to tego nie zmieniamy, tak, zmieniamy rzeczy, jeśli chodzi o myślenie, o nastawienie, które sprawiają trudności, które przeszkadzają zawodnikowi. Jeżeli zawodnik lubi zawsze startować w czerwonych skarpetkach i ma przekonanie, że rzeczywiście to mu przyniesie szczęście, no to nie ma powodów, żeby jakby tutaj zmieniać to przekonanie, dlatego że ono przede wszystkim jakby wspiera to, że ten wynik jest możliwy do osiągnięcia.
1: Takie trzymanie się zasad w jakiś sposób pozwala też na zmianę stylu życia, ale może też sprawić, że w pewnym momencie stracimy kontrolę?
0: Zdarza się różnie, tak? Czyli z jednej strony na początku zaczynamy zabawę ze sportem, tak? W miarę tego, jak widzimy, że ten efekt postępuje, zdarza się, że faktycznie jakby oddalamy się od tego, co było taką motywacją do podjęcia właśnie aktywności sportowej, tak? Czyli, że nie jest to frajda, ale jest to przełożenie tego, że musi być określony jakiś wynik, dlatego że tak, moi znajomi mówią, że jeżeli pobiegnę w takim czasie, to jestem gość, a jak nie, no to niestety nie. I jakby tutaj też ja wielokrotnie byłam, sama startując w imprezach biegowych i triatlonowych, byłam świadkiem tego, że gdzieś tam na mecie uczestnicy przeżywali frustrację, dlatego że zabrakło 10 sekund, tak, do złamania jakiejś takiej wymarzonej bariery. I jakby tutaj oczywiście te cele i wyniki są ważne, tak, to nie znaczy, że się mamy na tym nie skupiać, tylko bardzo często właśnie tracimy jakby z pola widzenia to, po co my uprawiamy ten sport. Tak, czyli jakby świadomość tego, że to jest frajda, że to jest przyjemność, że to jest inwestowanie w siebie, w sensie właśnie takich zasobów psychologicznych, że przełamujemy się. siebie przełamujemy granice, tak? Jesteśmy silniejsi psychicznie, mentalnie, bo w momencie, kiedy my na przykład po ukończeniu takiego startu, tak, no, czujemy, że jesteśmy źli, smutni, frustrowani, no to pytanie, gdzie tutaj właśnie jest ta przyjemność z tego, która miała być celem nadrzędnym.
1: Ty często pracujesz ze sportowcami, a my jesteśmy w stanie wypracować w sobie taką psychikę mistrza świata?
0: Przede wszystkim, no oczywiście, że tak. Każdy może ją sobie wypracować. Sportowcy, no to po prostu jakby są osoby, które no ich ta aktywność jest, można powiedzieć, ich zawodem, tak? Czyli kwestia jakby budowania nastawienia, tak? Które przez sport może się przekładać na, również na inne sfery życia, tak? Bardzo często jest tak, że wspieramy na przykład grupy biznesowe, tak? Żeby właśnie myśleli w sposób taki mistrzowski, tak? Czyli, że formułowali cele, posiadali odpowiednią motywację, tak? Wykonywali, skupiali się na określonych zadaniach. Czyli każdy z nas przede wszystkim może nie tyle jakby nauczyć się technik, ale zbudować podejście, które będzie sprawiało, że no, będziemy chcieli jakby osiągać, tak, szczyty w życiu swoim prywatnym i zawodowym.
1: Ty, Maksymie, miałeś jakiś taki moment, że przez chwilę popadłeś w samozachwyt? Jak zobaczyłeś, jak się zmienia twoja sylwetka?
2: To znaczy może nie tyle to samozachwyt, a jakby napędzenie siebie do dalszej pracy, bo w momencie rzucenia przykładu, zdjęcia sprzed i po roku czasu zrzucenia tych 32 kg, jakby po prostu nie mogłem wytrzymać i musiałem się pochwalić całemu światu, że udało mi się osiągnąć coś takiego i faktycznie nigdy w życiu nie spotkałem się z taką ilością jakby pochwał, dzięki czemu złapałem jeszcze większego bakcyla, jeszcze bardziej chcę to robić i chcę pomagać innym ludziom właśnie jako trener.
1: Podkreśliłeś pochwalić się. Teraz mamy do czynienia często z różnymi social media, czyli chodzi mi na przykład o portale Facebook, Instagram. Tam ludzie skupiają się, mam wrażenie, nieco mniej na treningu, a bardziej na tym, żeby pokazać ewentualnie jego efekty albo też to, jak ma się umięśnione ciało. No i pytanie do was, na ile uważacie to za zgodne z samym sobą, a na ile jest to związane z wpływem społeczeństwa z zewnątrz?
2: To może, nie wiem, czy nam taki przykład jakby odpowiedni na to miejsce, ale jakby kaloryfer u chudego chłopaka jest tak samo jakby ciężko wypracowany, jak duży biust u grubszej kobiety. O, to jest taki przykład, który jest właśnie w tym momencie kreowany na portalach typu właśnie Facebook, Instagram. No i duża część osób skupia się bardziej na tym, żeby zrobić sobie sesję na tle szafki, niż wziąć się po prostu do pracy i czuć się z tym lepiej.
1: A swoim zdaniem, Martyno, z punktu widzenia psychologa?
0: No z pewnością jakby tutaj osoby, które demonstrują no, swoje atuty w mediach społecznościowych, tak, no to jest to kwestia być może wzmacniania swojej pewności siebie, szukanie akceptacji i tak jak tutaj trener powiedział, no pytanie, co jest celem, tak, czy to, że ja chcę pochwalić się efektami swojej pracy i pokazać, ile wysiłku włożyłem, czy jakby celem jest to, żeby zebrać jak najwięcej lajków, tak, no i no tutaj trudno jakby negować to, że te osoby miałyby tego nie robić, dlatego że im to jakby pewnie sprawia satysfakcję, tak? Ale też gdzieś tam właśnie skupia uwagę, tak, odbiorców na tym, że liczy się wynik, tak? A jakby nie jest pokazana praca, która została tutaj włożona, tak? I to w pewnym momencie u niektórych osób może budzić coś takiego, że ja widzę, że ktoś przynosi efekty, ale ja nie wiem, jak to zrobić, ile to czasu wymaga, tak? Co musiałbym zrobić? I to też powoduje, że czasami mogą może brakować tej motywacji do podjęcia tego działania, tak, jeśli chodzi o sport, bo nie jest pokazane jakby po kolei kroki, które do tego prowadzą.
1: No ale te lajki kuszą, no.
0: Lajki kuszą, oczywiście, że tak. No z pewnością jakby tutaj to, że tyle osób lajkuje, tak, dane zdjęcia, będzie wpływało w sposób motywujący, ale też właśnie z jednej strony być może, jeżeli no nie widzimy tej drogi, nie mamy motywacji do tego, żeby to podjąć, ale inna strona medalu jest taka, że skoro innym osobom się udało, tak, jeżeli tyle tysięcy osób, tak, mogło tutaj wypracować sobie mięśnie, podjąć wyzwanie ćwiczeń, tak, to dlatego dlaczego tutaj ja bym nie miała tego zrobić? Czyli jakby też działanie tego jest takie, że ten sport trafia do, aktywność fizyczna, tak, rekreacja trafia do też szerszej grupy ludzi, czyli ogólnie rzecz biorąc myślę, że jakby cały ten klimat tego, że teraz no modne jest ćwiczenie i cała Polska ćwiczy, biega, no generalnie rzecz biorąc jest na plus, tak, bo jeżeli jakakolwiek droga prowadzi do tego, że my jednak schodzimy z kanapy, tak, i podejmujemy to wyzwanie, no to myślę, że działa to w sposób właśnie taki pozytywny, zachęcający.
1: Mówiliśmy o początkach treningu, o tym, co robić, jak już jesteśmy w trakcie tego treningu, ale jak sobie radzić z tym, gdy czujemy, że jesteśmy blisko na przykład wypalenia?
0: Wypalenie bardzo często wynika z tego, że nie przybliżamy się do celu, który sobie założyliśmy, tak? Że widzimy właśnie to, co też trener powiedział na początku, tak? Że nie widzimy efektów swojej pracy, tak? I jakby teraz tutaj kwestia tego, że właśnie wsparcie osób, które się na tym znają profesjonalnie, tak? Jak instruktorzy, trenerzy, tak? Dietetycy, lekarze, psycholodzy, pozwala jakby zweryfikować, czy rzeczywiście ten cel jest dobrze postawiony, tak? Czy my gdzieś tam po drodze nie popełniamy jakichś błędów, które jakby powodują, że my po prostu ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia, tak? Czyli gdzieś tam weryfikacja tego, w jaki sposób jakby ta droga do celu przebiega, tak? I wtedy jakby kwestia właśnie tego wypalenia, czy ten cel jest realny, czy jest możliwy do osiągnięcia, czy zrobiłem wszystko, żeby faktycznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że jest on osiągalny, tak? To jakby pozwala na to, żeby się przed tym wypaleniem chronić. Myślenie o tym, co mam zrobić, co zadania, ale też taka samoakceptacja, tak? Tutaj się odniosę do tego, co przed chwilą mówił Maksym, że właśnie samoakceptacja siebie, tak? Już na początkowym etapie, bo bardzo często ludzie mają takie błędne przekonanie, że jeżeli schudnę, jeżeli poprawię swoją sylwetkę, to zmieni się świat, że ludzie być może będą zupełnie odbierali mnie inaczej, tak? I bardzo często, jeżeli właściwie ja osiągnąłem ten cel, tak, ale widzimy, no, że świat się nie zmienia, tak, że nadal jakby to wszystko funkcjonuje tak samo, to może być przykładem frustracji, czyli samoakceptacja, tak, tego, że robię to dla siebie, a nie z powodu właśnie takich czynników zewnętrznych, żeby być inaczej akceptowany, bo często właśnie to, że my później nie możemy jakby tego odczuć, tak, powoduje, że właśnie, no, widzimy, że pytanie, po co to robiliśmy, tak, i to jakby powoduje, że tej motywacji zaczyna już później brakować.
1: Miasto Młodości to audycja przede wszystkim kierowana do młodych ludzi. Co warto przybliżyć młodym osobom na początku tej drogi? Też kiedy oni może powinni zacząć? Czym powinni się zająć?
0: Jeśli chodzi o początek, to tak jak było wspomniane, ważna jest ta konsultacja z lekarzem, tak? Żeby jakby tutaj wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą być problematyczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, tak? Jeżeli tą weryfikację przejdziemy, to jeśli chodzi o młodych ludzi, czy też nawet to, co czasami tutaj sugerujemy, pracując z rodzicami młodych zawodników, jest to, żeby ta dyscyplina sportu była dobrana do temperamentu, tak? Żeby tu tą motywację utrzymać. Czyli jeżeli są osoby, które będą dobrze się czuły w sportach zespołowych, które będą lubiły trenować w grupie, tak? Są osoby, które będą samotnie lubiły przemierzać ścieżki leśne biegając, tak? Są osoby, które będą lubiły trening siłowy. Czyli jakby trzeba obserwować, spróbować też różnych dyscyplin sportu. Czy sprawia mi frajdę pływanie, czy jazda konna, czy tenis, tak? Bo to doświadczenie będzie powodowało, że my właściwie trafimy w to, co nas najbardziej interesuje, czyli kwestia właśnie tego, że próbujemy różnych dyscyplin i patrzymy, tak, co nam sprawia największą frajdę. Wtedy jakby ten wybór będzie zdecydowanie celowany.
1: A jest zatem jakiś sposób, żeby znaleźć taki złoty środek w tym, co chcemy robić?
0: Poprzez jakby doświadczenie w różnych dyscyplinach sportu czasami ujawniają się pewne predyspozycje. Są osoby, które mimo wszystko już marzą o grze w tenisa, no może nie będą miały predyspozycji takich, żeby tą dyscyplinę uprawiać zawodowo. Tutaj kwestia decyzji, czy na tyle to lubię, że po prostu wiem, że może w wyniku nie będzie, ale sprawia mi to ogromną frajdę i robię to dla siebie. Czy też na przykład mam fizyczne predyspozycje do tego, żeby świetnie pływać. Ale nie wszystkie osoby lubią wodę. Czyli właśnie kwestia trochę też testowania siebie, też korzystania z takiej pomocy z zewnątrz, dlatego że osoby, które są trenerami, instruktorami, też widzą pewne predyspozycje, które mogą powodować, że my w tej dyscyplinie sportu osiągniemy sukces, tak? Jakby poleganie na tym też będzie powodowało, że mamy tutaj jakby szerszą perspektywę tego, że ja mogę coś tutaj osiągnąć. Czyli pytanie właśnie, co jest dla nas ważne, tak? Czy tylko frajda, czy też jakby chcemy wzmocnić to poprzez to, że mamy jakiś cel wynikowy, tak? Jakby tutaj ta sugestia będzie na pewno pomocna.
1: To żeby tak zachęcić, jakie możemy podać takie plusy ćwiczenia na siłowni.
2: Może jeszcze raz na swoim przykładzie, jakby ja z rozmiaru XXL zszedłem do L. To jest taki jakby największy chyba mój sukces. Dodatkowo czuję się super. Moja jakby i samoocena i pewność siebie wzrosła o 100%. Otwieram się do ludzi, nie mam problemu jakby z nawiązywaniem nowych kontaktów. Moje życie osobiste całkowicie się przewróciło do góry nogami, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Czyli można powiedzieć, że dzięki temu, że inni nas akceptują, też my akceptujemy samych siebie, tak?
0: Na pewno tak to działa. No po prostu warto gdzieś tam sobie budować przekonanie, że sport jest fajny. Sport to są endorfiny, to jest poczucie pewności siebie. W trakcie uprawiania sportu gdzieś tam przełamujemy granice, które budują nam takie przekonanie, że my jesteśmy w stanie pokonać trudności też w innych sferach życia. I bardzo często właśnie ten sport pomaga do tego, że jeżeli się pojawią jakieś trudności, to ja wiem, skoro potrafiłem, tak, przebiec 10 kilometrów w mrozie, wietrze i śniegu, tak, i było mi ciężko, ale dałem radę, to dlaczego w innych sytuacjach mogę sobie nie poradzić? Dam radę.
1: No dobrze, no to czego moglibyśmy życzyć młodym osobom tak na koniec w związku ze sportem?
2: Wytrwałości, rozsądku.
0: A ja przede wszystkim życzę tego, żeby ten sport był przyjemnością i żebyśmy po każdym treningu, tak, powiedzieli sobie: świetnie, jestem krok do przodu. To jest ta kolejna mała cegiełka, którą tutaj dla siebie dołożyłem, żeby ten mur silny budować.
1: To tego wam życzymy. Gośćmi Miasta Młodości była Martyna Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS, i Maksym Ziółkowski, trener personalny. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Mężczyźni potrafią gotować?
5: Tak, myślę, że... Znaczy, nie chciałbym tutaj się od razu w konflikt między kobietami kucharzami a mężczyznami kucharzami uwikłać, ale, bo on wydaje mi się trwa, ale tak, mężczyźni umieją gotować. Jest to dużo kucharzy, którzy to potwierdzają.
4: I dzisiaj o gotowaniu będziemy rozmawiać, nie tylko męskim, ogólnie o gotowaniu. Karol Kwiatkowski w studiu, bloger kulinarny, autor bloga Gruby Wałek. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
4: Czym jest dla ciebie gotowanie?
5: Ojejku, to jest dosyć złożony temat, bo z jednej strony to sposób na zaspokojenie podstawowej potrzeby w taki dość kontrolowany sposób, ponieważ kiedy ja gotuję, to dokładnie sobie mogę wybrać produkty, z których to robię. Wiem, co jem, wiem, jak to przygotowuję, więc co mi grozi lub nie. To jedno. A drugie to też, myślę, taki relacyjno-społeczny sposób na spędzanie czasu z innymi ludźmi, z moimi bliskimi, ponieważ albo często gotuję coś dla przyjaciół, albo gotuję razem z nimi, albo kiedy wpadam na weekend do mamy, to gotuję coś, co jej akurat niekoniecznie smakuje.
4: Bo zazwyczaj tak jest, że nasze mamy mają trochę inne kubki smakowe.
5: Trochę inny smak i trochę inne produkty, które lubi. A jej czasami przywożę coś dziwnego, co zje przez szacunek, ale czego już niekoniecznie, co już niekoniecznie docenia. Więc tak, no myślę, że to są takie dwie rzeczy. Jedna to po prostu, żeby zjeść, żeby to było smaczne, zdrowe i dobre, a druga to, żeby spędzić miło czas z bliskimi.
4: A powiedz, od czego się u ciebie zaczęło? To było tak, bo ja często teraz obserwuję na przykład programy telewizyjne o gotowaniu i jak widzę sześciolatków, którzy przygotowują przegrzebki, to po prostu mam ciarki na ciele. I tak się zastanawiam, czy u ciebie też zaczęło się w tak młodym wieku, czy to przyszło z czasem?
5: Młodym, ale nie od przegrzebków. Bardzo młodym, ja tego nie pamiętam swoją pamięcią, ale zostało mi to opowiedziane, że jak miałem kilka lat, choćby, nie wiem, tam do zerówki, czy do pierwszej klasy jeszcze szkoły podstawowej, często moich rodziców nie było w domu, gdy wracałem, więc musiałem sobie poradzić sam. I czasami nie znajdowałem obiadu, który na mnie miał czekać, więc zostałem kiedyś przyłapany na dosłownie gorącym uczynku przez tatę, który wrócił wcześniej do domu i zobaczył, jak usmażyłem jajecznicę, nie spaliwszy domu, nie poparzywszy siebie, i co najlepsze, ona była zjadliwa, więc wiedziałem, gdzie jest sól. No nie wiem, czy to jest super przedsięwzięcie jak na siedmiolatka.
4: Nie, no wiesz, no jajecznica to też duże dokonanie.
5: Tak, no dzisiaj te przegrzebki trochę zawyżają poziom, ale to było parę lat temu, wtedy nie było pewnie jeszcze przegrzebków w Polsce tak łatwo dostępnych jak jajka.
4: Dokładnie, nikt o tym do końca nie wiedział. Okej, okay, teraz gotowanie, tak jak powiedziałeś, to jest zaspokajanie między innymi potrzeb, ale też jedną z twoich potrzeb jest prowadzenie bloga kulinarnego, Gruby Wałek się nazywa. Co to za projekt?
5: To jest projekt, który zrodził się z jakby dwóch tęsknot. Pierwsza z nich to była taka, że powiem to. Chciałem być po prostu drugą Magdą Gessler.
6: O nie, tak nie można. Jest jedna królowa.
5: Ja już to zrozumiałem.
6: Pogodziłeś się z tym już?
5: Pogodziłem się z tym już. Zająłem sobie swój kącik, w którym jest mi dobrze. Ponieważ dużo gotowałem, moich wielu przyjaciół bardzo dużo u mnie jadło, to też często o tym rozmawialiśmy, czy zrobienie bloga nie byłoby czymś fajnym. Tak jeszcze bez takiej koncepcji, jak powinno się mieć, tak? Żeby wiedzieć, w którą stronę ten blog miałby pójść, co tam będę gotował. I kiedyś pod wpływem impulsu go po prostu założyłem. To była taka iluminacja, łączenie z kosmosem, nie? Nazwa, logo, wszystko powstało nagle podczas jednej sesji przy komputerze nad tym wszystkim. I ta idea, czym ma być gruby wałek i co to za blog, zrodziła się później. To, jaką kuchnię tam proponuję, to już zaczęło się wykształcać w trakcie kolejnych potraw, robienia kolejnych przepisów, prób, różnych nowych rzeczy. I to jest taka kuchnia, która może dzisiaj niekoniecznie też się wpisuje w trend, bo ona jest sugarful, fatful i wszystkie te niezdrowe.
6: Nie, o diecie na razie nie rozmawiamy.
5: Tak, nie, no zależało mi na tym, żeby gotować prosto z tego, co jest dostępne, żeby to nie było takie gotowanie, które mnie na przykład bardzo zniechęca, kiedy nie wiem, ktoś dobra, super, że był, ale już niekoniecznie super, kiedy radzi tobie, gdy chcesz ugotować coś takiego, każe ci jechać po pieprz do Antananarywy na Madagaskar, bo to jest takie, hello, że nigdy w życiu tam nie pojadę. Pójdę albo do lokalnego sklepu, albo do jakiejś sieci i kupię go tam, w najlepszym wypadku, na jakimś targowisku bardziej sprawdzonego producenta czy sprzedawcy. Więc to było takie gotowanie i jest w sumie proste, z rzeczy, które są dostępne i takie, które chciałbym, żeby nie przerażało, bo ja też na początku niekoniecznie umiałem gotować. Myślę, że tego się uczysz dopiero, kiedy zrobisz coś kilkanaście razy, tak jak ja bezę. W końcu mi zaczęła wychodzić, tak? Ale w międzyczasie zmieniłem mieszkanie, więc już jest inna wilgotność powietrza, inne wszystko.
6: To stąd wszystko.
5: Inny piekarnik i myślę, że trzeba będzie znowu zacząć od zera.
6: Czyli gruby wałek to był spontan?
5: To był spontan, tak. I chodziło o to, żeby to było takie gotowanie, które nie przeraża z tego, co jest pod ręką.
6: Opowiedziałeś teraz przed chwilą o tym, że to jest takie łatwe gotowanie, w sensie nie są to jakoś mega skomplikowane potrawy i te składniki są łatwo dostępne, ale czy możesz określić rodzaj kuchni, jaką robisz? Nie wiem, to jest tylko kuchnia włoska, czy kuchnia francuska, czy po prostu to jest jakiś miszmasz smaków?
5: Wiesz, to bardziej miszmasz. No i, bardzo lubię kuchnię polską, taką tradycyjną. I
6: schabowy?
5: Też, ale też taką bardziej tradycyjną, co dopiero niedawno relatywnie zacząłem odkrywać, kilka lat temu, kiedy powstała Polona w sumie i kiedy Muzeum Pałacu w Wilanowie utworzyło tam, powiedzmy w cudzysłowie, swoją kuchnię. Z obu tych źródeł zacząłem się dowiadywać o istnieniu różnych bardzo starych książek i starych przepisów, które kiedy zaczynałem czytać i okazało się, że w książce tam Obiady na trudne czasy ktoś prosi, żeby do jakiegoś deseru, trudne czasy i deser, to już jakby, nie? Co to były za trudne czasy? Dodać litr araku i 2 kilogramy truskawek, to w ogóle było takie, o wow, po pierwsze to jest na trudne czasy, hello, a po drugie okazuje się, że no ten okres powojenny tych ostatnich kilkudziesięciu lat PRL-u, kiedy było dużo mniej dostępnych produktów w Polsce, trochę nadwyrężył tego kuchnię, chociaż z drugiej strony spowodował, że ona jest bardzo pomysłowa, a okazuje się, że wcześniej, nie wiem, XVIII-XIX wiek, to była przebogata kuchnia, pełna takich smaków, przypraw, mięs, warzyw, których się dzisiaj dopiero stara przypomnieć.
6: I teraz do tego pomału wracasz, tak?
5: Pomału wracam, ale oczywiście daleko mi jeszcze do tego, co znajdziemy w Polonii, albo co robią kucharze z Wilanowa, ale to mnie bardzo fascynuje. To jest jakby jeden obszar tej kuchni, takiej polskiej odkrywanej, ale takie klasyki jak schabowy, kotlet mielony, oczywiście też są zawsze super ekstra. Drugi obszar to trochę taki miszmasz tego, co po prostu lubię. Czyli tak, kuchnia włoska, blisko wschodnia, to nie bardzo rozróżniam na arabską i izraelską, bo to są bardzo podobne przyprawy, chociaż myślę, że
6: ktoś mógłby się obrazić.
5: Z obu tych narodów mogliby trochę powiedzieć nie, ale w takim pierwszym odruchu, jak gdzieś tam jesteś i coś jesz i nie wiem, tutaj masz kmin rzymski, tu masz kmin rzymski, tu masz hummus i tu masz hummus, to zaczynasz to trochę traktować
6: jako
5: coś wspólnego bardzo. No, więc to w sumie takie trzy obszary. Polska, gdzieś tam włoska, no bo ona jest taka względnie wdzięczna, niby prosta.
6: A jeszcze wrócę do tej właśnie kuchni polskiej sprzed lat. Co to są za potrawy? Bo tak naprawdę to chyba niewiele osób kojarzy tę kuchnię.
5: Tak, żeby ją nazwać teraz i powtórzyć, to byłoby mi ciężko nawet, bo te przepisy czasami mają 3-4 strony w tych książkach.
6: I bardzo ciekawe nazwy tych potraw są rozbudowane.
5: I bardzo ciekawe nazwy i często też przygotowanie takiej potrawy to nie jest 20 minut, tak jak byłoby nam najwygodniej w tempie tego, co się dzisiaj dzieje w naszych życiach, móc gotować. Tu też należy się weganom. Ja jem mięso, więc na przykład wszystkie potrawy z dziczyzny, nie wiem, jelenina, dziki, czy przywracano, ale tak naprawdę przecież zapomniano na długie lata gęś, czy kaczka. To się dopiero teraz pojawia. Myślę, że to też trochę...
6: I to też bardzo pomału.
5: Pomału i trochę to jest też za sprawą telewizji, która trochę generuje te trendy. Tak, jest dużo programów kulinarnych, jest wspomniana już Magda Gessler, którzy są troszkę ambasadorami takich potraw, tak? Że to też nie jest takie drogie, nie jest takie trudne w przygotowaniu, żeby trochę jeść więcej niż najtańsze, naszpikowane antybiotykami mięsotropiowe. Takich przepisów w kuchni staropolskiej jest dużo. Jest też dużo przepisów, które nie rozumiem, bo okej, kwarta, to jeszcze rozumiem, że to jest tam 250 ml, ale nazwy niektórych czynności
6: tak,
5: są dzisiaj
6: prawda.
5: Niezrozumiałe, no i tu z pomocą przychodzi właśnie na przykład Wilanów, który trochę tłumaczy te przepisy, co należy zrobić, jak już masz te 2 kg gęsiny na placie kuchennym i
6: co
5: tak
6: z tym
5: trafiasz
6: zrobić?
5: Na czasownik, który
6: czyli co wykonać dalej, dokładnie.
5: Nie, że gotuję, tylko coś.
6: Jasne, chciałem zapytać o inspiracje, ale tuż o tych inspiracjach trochę powiedziałeś, bo rozumiem, że podróże często, właśnie ta kuchnia polska. Czy coś jeszcze cię inspiruje w kuchni?
5: Wiesz co, inni ludzie, tu niekoniecznie może Magda Gessler, czy znani kucharze, ale bardziej mnie jara to, co wie tylko na przykład jedna osoba, tak? Jestem gdzieś, nie wiem, z znajomymi na Warmii, jeździmy sobie po wszystkich wioskach dookoła Olsztyna, robimy różne rzeczy, zwiedzamy różne miejsca i nagle się okazuje, że gdzieś pośrodku wsi jest otwarta knajpa, restauracja, kawiarnia, co już jest w ogóle wow, że na wsi, która ma 20 domów, jest jakaś post-hipisowska kawiarnia otwarta i są tam pierogi, które wylepia na miejscu jakaś babcia, więc to jest super, jak spróbujesz i ci smakuje i nie jadłeś tego wcześniej, żeby spogadać z taką osobą, zapytać jak to robi, czego używa, skąd się wziął ten przepis, bo najczęściej to są takie zmodyfikowane w danym domu, u tej danej babci.
6: Regionalizmy, prawda?
5: Bardzo regionalne i ograniczone obszarowo przepisy, których nigdzie indziej nie zjesz. Nie znajdziesz pewnie też w książkach, bo kto oprócz ciebie wówczas w tej wsi dotarł do takiej babci. Więc to są takie perełki, które można sobie gdzieś wyszukać, od kogoś usłyszeć. I to nie po to, żeby tam, wiesz, mieć swoją taką książkę kucharską, tajemną.
6: I nikomu nie mówić.
5: Nikomu nie mówić, bo ja się chętnie dzielę różnymi mykami, sekretami. Ale to jest najcenniejsze, no, bo te modne, głośne rzeczy zawsze znajdziesz, bo one są gdzieś zapisane albo w internecie, albo na papierze, w printzie.
6: A tak takich ludzi, których spotykasz, nie mają problemu z tym, żeby ci o tym opowiedzieć, bo kucharze...
5: Natomiast czy mówią prawdę, to najczęściej okazuje się dopiero w twojej kuchni, tak? Przy okazji pierogów to nawet jeszcze jest takiego rozumowego ogarnięcia. Jak ktoś ci mówi, mniej więcej wiesz, jak się robi pierogi.
6: Ja uwielbiam te sformułowania, wiesz, na oko.
5: A to tak, tego też niestety używam, ale to dlatego, że gotowanie jest chyba też bardzo prywatne. Niektórzy lubią coś bardziej wysmażonego, inni mniej. Niektórzy wolą więcej przypraw, inni mniej, więc...
6: Ale ciasto na pierogi na oko?
5: No tak.
6: Trzeba być bardzo doświadczonym chyba.
5: Prawda, tak. Ja już przestałem ważyć w większości rzeczy, chyba że robię coś pierwszy raz i rzeczywiście to na oko albo szklanka, przy czym moja szklanka to niekoniecznie jest ta sama pojemność, co twoja. No ale to jest też ekstra, no. Robisz i nagle coś się dzieje nie tak, już widzisz, więc musisz reagować. Jak wiesz, jak to jeszcze może się uratujesz, jak nie, to trochę gorzej.
6: Nie wiem, czy to jest ekstra. Ja bardzo nie lubię takich sytuacji. Właśnie wczoraj miałem taką przygodę, że wszystko szło dobrze i nagle nie wiedzieć dlaczego coś się zepsuło. To skoro jesteśmy przy tym próbowaniu przepisów i gotowaniu, ty umieszczasz na swoim blogu przepisy. Powiedz, czy to jest tak, że na przykład raz przygotowujesz taką potrawę i wrzucasz już przepis, jesteś pewny, że to ludziom wyjdzie? Mhm. Czy próbujesz na przykład, nie wiem, 10 razy i za każdym razem masz 5 testerów, którzy próbują i mówią, o dobra, ta wersja była okej.
5: Okay. Zależy. Jeżeli mi wychodzi wszystko gładko, nie mam niespodzianek w trakcie i to jest generalnie dość prosta potrawa, no bo takie wolę, bo też nie spędzam w kuchni jakoś strasznie dużo czasu, bo go nie mam po prostu aż tyle, żeby go przeznaczyć na gotowanie, to wtedy to jest szybka piłka. Na blogu nazywam to szybkim numerkiem, tak? Czyli obiadem, który można zrobić dosyć szybko, w miarę tanio i łatwo. Natomiast jeżeli jest tak jak z rzeczoną bezą, kiedy po pierwsze wiedziałem, że to jest trudna rzecz, po drugie przeczytałem kilkanaście przepisów i każdy się trochę różnił. No i potem zaczynasz testować i nie wychodzi, i nie wychodzi, i nie wyrasta, albo nie schnie. No to wtedy nie, oczywiście.
6: Robię szukasz
5: dodatki,
6: tego.
5: Szukam dotąd, aż to znajdę, przy czym wiem, że znowu moja kuchnia, moje naczynia, moja wilgotność powietrza, u
6: wszystko
5: kogoś
6: ma
5: może być
6: znaczenie.
5: Inaczej, może się zadziać to zupełnie inaczej.
6: A masz taką w sobie odpowiedzialność? Zastanawiasz się, jak wrzucasz taki przepis na bloga i myślisz sobie, a jak nie wyjdzie i co ci ludzie powiedzą?
5: Nie, wiesz, szczerze mówiąc nie, ponieważ no, że nie wiem, że mi wyszła, pamiętam, że nie umiałem gotować. Dobra, pewnie z każdym rokiem, kiedy gotuję więcej, troszkę umiem więcej, więc gdzieś się ta granica przesuwa. I wiem, że to są proste rzeczy, no bo nie każę nikomu nadziewać kaczki, a potem piec jej zawiniętą w ciasto drożdżowe. No to raczej każdemu wyjdzie. Jeśli by nie wyszło, no to oczywiście mogłem się gdzieś pomylić, tak? Czasami robię taki przepis, gdzie o jednym składniku zapominam i dopiero po komentarzu kogoś, ej, a te jajka to gdzie? Wszystko w głowę i szybko to aktualizuję. A jeżeli komuś nie wyjdzie, no to, to oczywiście pół winy biorę na siebie. Mogłem ja popełnić błąd i nie wiem, no to jest blog, więc można napisać maila, zagadać na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek.
6: I się dogadać.
5: I się dogadać. Ale nie boję się tego, że komuś nie wyjdzie i coś powie złego. No jeśli coś nie wyszło, to niech się skontaktuje i zobaczymy, no. Mhm. Albo ja się czegoś nauczę, albo on.
6: Trzeba mieć szkołę, żeby gotować?
5: Nie, myślę, że nie. Fakt, że jak bywam czasami na jakichś warsztatach kulinarnych, na których są uczniowie z szkół gastronomicznych, młodsi ode mnie o kilka lat i kroją jak w Masterchefie cebulę, a ja robię to 10 razy wolniej i no dobra, nie zacinam się już nożem, bo bardzo uważam.
6: Już nie jest ten etap.
5: Już nie jest ten etap, ale robię to wolniej, nieporadnie, to czuję się gorszy, ale tak to myślę, że jeżeli chcesz gotować, lubisz, to... Nie chcę w takie banały popaść, tak? Ale jeżeli smakują ci różne rzeczy, lubisz kombinować, próbować i robić to jeszcze z przyjaciółmi, no to nie wiem, czy szkoła jest potrzebna. Jeżeli ktoś chce być super ekstra kucharzem w wielogwiazdkowej restauracji, to może bardziej. Chociaż pewnie też niekoniecznie, bo są też ludzie, którzy nauczyli się wielu rzeczy sami, a potem już w drodze kariery, pracy w różnych restauracjach z różnymi ludźmi, uczą się jeszcze więcej, więc szkoła pewnie jest dobrym punktem wyjścia, ale myślę, że niekoniecznym.
6: Pytam o to, bo czasami się zastanawiam, obserwuję, jak młodzi ludzie popadają w jakieś, no nie chcę mówić w depresję, ale w zakłopotanie, kiedy na przykład opuszczają swoje rodzinne gniazdko, gdzie mieli codziennie gotowe śniadanie, gotowy obiad, gotową kolację zrobioną przez mamę, wyjeżdżają powiedzmy na studia i w pewnym momencie okazuje się, że jedzenie fast foodów, takich łatwo dostępnych w restauracjach, przestaje być fajne. Mamy ochotę na, nie wiem, żurek albo na mielonego i okazuje się, że ci ludzie nie potrafią nic zrobić i wtedy rośnie w nich frustracja i jakby co zrobić wtedy, w takim przypadku? Poddać się czy walczyć?
5: Nie, no walczyć. Ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo pamiętam, jak zacząłem studia i właśnie przeżyłem ten szok. To trwało kilka miesięcy, kiedy o kurde, nie ma śniadania, muszę zrobić je sobie sam. Jak wrócę wieczorem, to też nic nie zjem, jeśli sobie nie zrobię. I były takie czasy, że to mnie skompromituje. Brałem ugotowany ryż z domu, od mamy i na przykład słoik zupy po to, żeby było mi łatwiej. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że ugotowany ryż, słoik zupy to jeszcze, na drugi dzień, albo dwa dni później, bo na przykład na drugi dzień jesz coś innego, nie bardzo nadaje się już do jedzenia, a na pewno już nie jest taki, jak ten na świeżo.
6: Nie jest to spełnienie marzeń.
5: Nie jest to spełnienie marzeń. No i kilka takich nieprzyjemnych sytuacji sprawia, że jednak zaczynasz szukać. Owszem, trafiasz na gotowe produkty w sklepach czy w fast foodach, to znowu nie jest to i potem jakby nie masz już wyjścia. Albo umrzesz z głodu, albo zaczniesz coś gotować. I potem się okazuje, że dobra, no może mielonego nie zrobię od razu, albo schabowego. Ja bardzo długo nie robiłem nic z mięsa właśnie przez to, że w ogóle bałem się tej obróbki. Co to ja mam w ogóle dotknąć nowego mięsa? Bardzo lubię i jem, jak mówiłem na początku, ale to mnie przerastało. Zaczynałem od warzyw, no a później rozszerzasz stopniowo, tak? Czujesz się pewniej, tym gotujesz więcej. Do tego bym zachęcał, tak? Bo wszyscy umrzemy, wszystkie.
6: Nie, tak pesymistycznie nie kończmy. Nie, spokojnie. Jeść trzeba.
5: No nie wiem, to jak jem źle, to od razu mam mniej energii, słabsze pomysły, gorszy humor. Jak dbam o to, co jem, żeby było świeże, fajne i dobre, to jest wszystko lepiej. Może to efekt placebo, ale jeśli tak, to też super.
6: To też super. Karol, no ale od czegoś trzeba zacząć z tym gotowaniem? Od czego? Od przeglądania przepisów?
5: Tak sobie myślę też, jak ja zaczynałem. Zaczynałem od tego, żeby próbować najpierw gotować te takie ultra podstawowe rzeczy samemu. Tak, jajecznicę ogarnąłem w wieku 7 lat.
6: Już po studiach miałeś łatwiej.
5: Po studiach miałem już nieco łatwiej. Później już przetrenujesz jakiś taki zestaw rzeczy znanych z domu, kilka najbardziej takich, które ci utkwiły w pamięci lub smakowały, no to zaczynasz szukać i wtedy te przepisy się pojawiają jakby automatycznie. Zacząłem je czytać trochę na blogach, trochę w książkach kulinarnych mojej mamy, które zafotografowałem, kiedy do niej przyjeżdżałem. Trochę jakieś jej notatki i przepisy.
6: A dzwoniłeś do mamy?
5: Tak, czasami.
6: A mogę tu je zupę, co dalej?
5: Tak. Czasami dzwoniłem, albo dzwoniłem, jak już kupiłem niby wszystkie rzeczy, wydawało mi się, że wszystkie rzeczy na jakąś potrawę, dzwoniłem, ej, a jak ty robisz to i to? No i ona mi tłumaczy, na przykład w drugim kroku okazuje się, że brakuje kluczowego składnika, nie? Nerw, trzeba znowu iść do sklepu. Fajnie sobie zacząć od tego, co się gdzieś zna z domu, żeby móc porównać smak. Jakby wtedy masz taką, wiesz, czy te czynności, które robiłeś, prowadzą do celu, czy nie bardzo. A w drugim kroku myślę, że można sobie czytać. No i dużo gotować, tak? Jak coś się nie nadaje do jedzenia pod względem smakowym, no to zawsze jest do uratowania, bo możesz to przyprawić. Mhm. Jak nie dosmażysz mięsa, no to dobra, lepiej nie. Ale zazwyczaj jest tak, że no, nie będzie wyglądało jak fine dining, ale będzie zjadliwe, więc...
6: Da się zjeść.
5: Da się zjeść.
6: Mówisz, że... Znaczy, mam wrażenie, że stawiasz na początek na improwizację, w sensie takim, że nie trzymajmy się do końca przepisów? O to chodzi?
5: Nie. Na początek stawiałbym na rzeczy, które znamy, bo wydaje mi się, że będzie łatwiej je zrobić. Natomiast improwizacja pewnie przychodzi później. Ja się na początku kurczowo trzymałem przepisów, kupiłem sobie już elektroniczną wagę, żeby
6: co do grama
5: wymierzyć, tak jakby gram w te czy we w te przy różnych podstawowych przepisach miał aż takie znaczenie. Nie ma. A ta improwizacja przychodzi później, no bo jak już trochę kojarzysz, jak to smakuje, jakie ty coś z czym połączysz, trochę już masz tę miarkę w oczach, no to już...
6: Już możesz robić na oko.
5: Robić na oko, tak, i trochę sobie improwizować. Nie wszystkie improwizacje są udane, tak? Jak zrobić sernik bazyliowy, to było spoko. Jak zrobiłem ciasto czekoladowe z rozmarynem, to też było spoko, ale... Były takie improwizacje, które zakończyły się rozlanym na mnie i na podłodze sernikiem, który jednak się nie upiekł przez godzinę. I rano zamiast sernika do kawy był płacz i nerwy i złość i rozczarowanie.
6: Doskonale wiem, o czym mówisz. Ja jestem 100% zwolennikiem improwizowania i naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę, a często przeglądam przepisy. Pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę zgodnie z przepisem. Zawsze coś zmienię. No tak jak mówisz, efekty są tego różne. Czasami jest to naprawdę super i odkrywam, myślę, wow, zamiast tego składnika można dodać coś innego, a czasami faktycznie można się srogo zawieść na swojej pomysłowości. Czy w kuchni istnieją jakieś zasady, o których powinny pamiętać młode osoby zaczynające swoją przygodę z gotowaniem? Takim gotowaniem, wiesz, nie blogowym, tylko gotowaniem w domu na własne potrzeby.
5: Takie dwie, których ja zawsze przestrzegam, to pierwsza zasada to pamiętanie o tym, że nóż jest ostry. To taka dla własnego bezpieczeństwa. Druga, nie wiem, może to wynika z jakichś też przepisów PHP, tylko nie poznałem ich nigdy, ale też... Okej, stół zawsze staram się mieć czysty po każdej jednorazowej czynności. Ręce też, a na przykład jeżeli spadnie mi coś na podłogę, to zostawiam to tam do czasu, aż skończę, bo nie wiem, jakoś to może moja nerwica, neuroza, obsesja, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz tymi bezbakteryjnymi dłońmi dotknę podłogi przez przypadek, po której chodzę na przykład w butach, bo przecież wpadam do domu czasami w butach na szybko po coś i przebiegam, no to od razu wszystkie bakterie trafiają do jedzenia, więc staram się, jeśli coś spadło na podłogę, to zostaje to tam do zakończenia procesu gotowania i jak zacznę sprzątać, to dopiero...
6: Chyba, że ktoś ma psa w domu, to...
5: Tak, to wtedy mu może wylizać, ale oj, są takie rzeczy, żeby lepiej nie jeść. No to tak, ostry nóż, podłogę sprzątać dopiero po zakończeniu i generalnie starać się trzymać no wszystko czyste, z czego się korzysta, bo niektóre rzeczy z niektórymi nie powinny się łączyć. Ta beza na przykład, tak? Jeżeli wpadnie ci odrobina żółtka do białek, to nie wyjdzie. To są takie dwie pierwsze zasady. No i trzecia, też taka ogólna, to taka, żeby jednak, nie wiem, mi towarzyszy lęk zawsze, kiedy robię coś nowego albo coś gotuję, to żeby, jeżeli komuś też towarzyszy, no to próbował to jakoś ogarnąć, przezwyciężyć, bo tam się nie dzieje nic strasznego. Inne, no to takie, które są związane z jedzeniem, łączeniem przypraw ze sobą, smaków, no to pewnie jest ich miliardy, więc tego chyba się nie ma co uczyć. No warto sobie potestować różne rzeczy. Jeśli coś ci smakuje w restauracji, to być może zapytać, jak to było zrobione.
6: Ciekawe,
5: oczywiście wtedy
6: powiedzą.
5: Pewnie nie dostaniesz pełnej odpowiedzi.
6: Ostatnio próbowałem wyrwać przepis na sernik dyniowy, ale nie wyszło.
5: Nie poszło.
6: Karol, przygotowałem dla ciebie taki krótki test.
5: Wyjdzie, że nic nie umie.
6: I tak naprawdę ten bloger okaże się w ogóle niegotujący. Podam ci kilka składników, takich, które są dosyć łatwo dostępne i które możemy mieć zazwyczaj w lodówce. I chciałbym, żebyś wymyślił tak na szybko z tego potrawę, okej? Okay? Dobra, to pierwszy zestaw mam taki. Pomidory, czosnek, mąka i jajko.
5: No trochę tu brakuje, ale...
6: Znaczy nie, okej, okay, umówmy się, że to są główne składniki. Główne oczywiście składniki. Możesz sobie do tego dodawać inne rzeczy. Na tym bazujemy, ale możesz dodać, nie wiem, wodę, cokolwiek.
5: Dobra, no to tak. Gdybym był na pierwszym roku studiów, to w wersji hard zrobiłbym... powiedzmy takie wytrawne pancake'i i do tego podstawowy sos pomidorowy z czosnkiem. No bo wystarczy ten czosnek podprażyć na odrobinie oleju, wylać te pomidory, przyprawić solą i pieprzem i właściwie, okej, to nie będzie jakiś super ekstra sos pomidorowy, ale nie trzeba go niczym zaprawiać, niczego więcej dodawać, chyba że ma się jeszcze jakieś przyprawy. A z mąki i jajka, no to bez wody na przykład, czy odrobiny mleka, no to naleśniki czy makaron może być trudno zrobić. Albo jeszcze inaczej, i to będzie proste, można zrobić szakszukę, po prostu podgrzać te pomidory, które się ma, nie wiem, czy w puszce, czy surowe.
6: Nie, to jest, zostawmy to tak, surowe. Tak.
5: Więc można pokroić te pomidory, podsmażyć je z czosnkiem na odrobinie oliwy, masła, czego tam kto używa. I potem to jajko wbić do tego sosu, ono tam zetnie się do formy takiej, która będzie przypominała troszeczkę jajko sadzone na przykład, czy gotowane, a mąkę możemy odstawić na półkę.
6: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś jest bezglutenowcem. Dobra, drugi zestaw mamy. Migdały, śmietana, serek mascarpone i pistacje.
5: To może być na słodko, tylko brakowałoby cukru.
6: Umówmy się, że możemy dodawać.
5: Możemy dodać. Tak. Dobra, to jeszcze jeśli mamy do tego jeszcze mikser, to już w ogóle super ekstra, bo taki serek mascarpone można najpierw zmiksować z cukrem. Jeżeli to jest takie zwykłe opakowanie, tam 250 gram załóżmy, no to nie wiem, zależy jak kto słodko lubi, 2, 3 łyżki, 4, 8, 10, 12. Miksujemy ten serek mascarpone z cukrem, wlewamy tylko tu powolutku i znowu na oko śmietanę cały czas miksując, żeby ta konsystencja nadal była dość zwarta, ale jednak, no nie tak jak ser z cukrem ubity. I co tam było? Migdały, pistacje.
6: I pistacje.
5: Można to podprażyć na suchej patelni, pokroić, podprażyć na suchej patelni, albo wrzucić surowe, posypać na wierzch. I super ekstra. Ja robiłem kiedyś taki tylko z chałwą. Krem z mascarpone.
6: Cieknie mi już ślinka pomału. Trzeci zestaw. Ziemniaki, kozi ser, papryka i suszone pomidory.
5: O Boże, to brzmi dobrze. Z tego pewnie zrobiłbym zapiekankę. Ziemniaki najpierw można obrać i ugotować. Generalnie ziemniaki się gotuje tak około 20 minut w całości, żeby były miękkie. Można te trochę krócej, na przykład 15, żeby się nie rozgotowały, bo po ostudzeniu można je pokroić, ułożyć w jakimś naczyniu żaroodpornym, ceramicznym do pieczenia, czymkolwiek tam mamy. Na spodzie popruszyć tym kozim, tak? Kozim serem.
6: Tak, kozi ser sobie wymyślimy.
5: Na wierzchu położyć paprykę, potem przykryć na przykład jeszcze jedną warstwą ziemniaków i to będzie bardzo sucha zapiekanka, ale jeśli znowu mamy śmietanę, bo została nam
6: z pierwszego zestawu, z drugiego, tak.
5: To można wymieszać ją z tym jajkiem, które wprawdzie raz już zjedliśmy w szakszuce, ale może będzie jeszcze jedno.
6: Może były dwa, no w sumie.
5: Solą, pieprzem, jakimiś przyprawami, które lubimy. Rozmarynem, koperkiem, świeżą pietruszką i takim sosem polać to wszystko po wierzchu i wstawić do piekarnika na też, znowu na oko. Wszystko jest albo gotowe do zjedzenia, bo jest surowe, jadalne, albo ziemniaki w piecu już wcześniej ugotowane nie potrzebują wiele czasu, więc można to upiec, nie wiem, tam 15, też 20 minut, żeby ten sos się, powiedzmy, zarumienił. Zarumienił, to znaczy zmienił barwę na ciemniejszą.
6: Dziękuję, że takie rzeczy tłumaczysz. Nie bez przyczyny wymyśliłem sobie ten test.
5: O Boże,
6: tak, już po nie. Nie mam czwartego
5: już
6: zestawu. Spokojnie, wiesz, kolejne byłyby strasznie trudne. Bo tak mi się wydaje, że możemy ugotować coś z niczego.
5: Możemy.
6: Często jest tak, że znajdujesz w lodówce cztery składniki i można naprawdę wymyśleć coś pysznego i wspaniałego. Wystarczy ruszyć głową, a nie załamywać się, ojej, mam tylko ziemniaki, kozi ser, paprykę i suszone pomidory, prawda? Często tak gotujesz z takich składników, które ci zostają na przykład?
5: Często może nie, ale regularnie. No bo załóżmy, nie robię zakupów super ekstra regularnie, że na przykład co tydzień zawsze. Ale to jest tak, że jak zrobię takie zakupy, bo po prostu mam na jakieś rzeczy ochotę, no to potem je gotuję tam przez kilka dni z tych rzeczy, które kupiłem, no i zawsze coś ci zostanie, więc potem jest no troszkę o takie, wiesz, ślęczenie przed lodówką i otwierasz drzwi, pali się to światło, gdybyś mieszkał z rodzicami, to mama właśnie by krzyczała, żebyś zamknął lodówkę,
6: tak.
5: Bo czas mrozi. No i robisz obliczenia w głowie, mam to i to i to. I najczęściej jakoś to łączę właśnie w zapiekanki, bo to raz, że to jest
6: i można tam wrzucić wszystko.
5: Smażenie. Można wrzucić wszystko i najczęściej smakuje to, najczęściej, nie mówię, że zawsze, dość dobrze.
6: Najtrudniejsze danie, jakie ugotowałeś?
5: Nie, no najtrudniejsze było coś, co upiekłem, czyli beza, bo do tego robiłem wiele podejść. ale też stroganów, którego robiłem. Pamiętam, że na początku mnie przerażał. W ogóle ilość składników, kroków, jak czytasz nawet ten pierwszy przepis taki gdzieś, żeby mniej więcej wiedzieć, z czego się to robi i jak, co krok po kroku, no to mnie przerażało. Wydawało mi się, że to 500 godzin w kuchni, że po prostu nie wyjdę żywy. Ja lubię też rzeczy, przy których nie używam wszystkich czterech palników i nie brudzę wszystkich rzeczy, które mam w kuchni. Stroganów jest trochę taki jest, bo tam najpierw podsmażasz mięso, w drugim garnku gotujesz już tę zupę, więc trochę tych czynności jest, ale potem jak już to zrobiłem, to się okazało, że wcale to nie jest takie trudne.
6: Słodki, ostry, gorzki?
5: Wszystkie po trochu. Znaczy słodki bardzo. To jest taki atawizm z dzieciństwa. Miałem reglamentowane słodycze, żeby być zdrowym i nie udyć w dzieciństwie. Dużo ciast było na moim blogu swego czasu. Miałem taką fazę. Zerwałem z tym okresem. Zrozumiałem rodziców, że to nie jest zdrowe. A teraz różne wytrawne rzeczy. Ostrej kuchni akurat ostrej kuchni nie lubię. Znaczy zjem, ale jeżeli jest już naprawdę ultra pikantne, to wtedy już po prostu mam sparaliżowane kubki smakowe i nie czuję nic prócz bólu.
6: No tak, owszem, to się tak kończy. Jak odczuwać przyjemność z gotowania?
5: To się chyba w trakcie gotowania nie da, tylko dopiero potem, jak inni jedzą i mówią, że jest dobre, no bo raz, to jest naprawdę ciężka praca. Nigdy nie chciałbym mieć własnej restauracji, a na pewno nie pracować w tej restauracji w kuchni, bo to jest ciężka orka. Stoisz nad kilkoma na przykład parującymi, gorącymi naczyniami, męczysz się, ponieważ cały czas czegoś próbujesz, jesteś w tych oparach, wąchasz to wszystko, to jak już jest gotowe, to wcale nie masz ochoty.
6: Jesteś najedzony już.
5: Jesteś najedzony.
6: W etapie gotowania.
5: Więc no, myślę, że przyjemność gotowania zaczyna się po gotowaniu, czyli kiedy to jest przez kogoś jedzone i ten ktoś mówi, że to jest dobre. Albo kiedy na przykład robisz zdjęcie i jakimś cudem uda ci się zrobić super ekstra, to też jest przyjemne.
6: Bo chciałem cię zapytać jeszcze, jak odczuwać przyjemność z jedzenia, no ale tu już jedno z drugim się trochę połączyło.
5: To się połączyło. Nie, no jedzenie jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli... Nie, no dobra, niezdrowe jedzenie też jest bardzo przyjemne.
6: Jest! Ale... Jak dobrze, że to mówisz.
5: Jest oczywiście smaczne, jest tak skomponowany ten smak, żebyś uzależnił i chciał jeść. Uzależnił w takim sensie, wiesz.
6: Żebyś

0: i przestaję gotować, więc myślę, że regularności, bo to mam uświadomione jako złe i wadliwe. Że...
1: A jakich smaków?
0: Myślę, że dalej blisko wschodnich, bo nigdy się tym jeszcze nie najadłem do syta na tyle, żeby już z tym zerwać. Poza tym bardzo lubię Bliski Wschód, zarówno Izrael, jak i kraje arabskie, więc...
1: Ach, Izrael, tak, to coś wspaniałego.
0: Gdybyś mógł mi życzyć rychłej wyprawy do Iranu, to wtedy byłbym bardzo...
1: Dobrze, to życzę ci rychłej wyprawy do Iranu i wielu ciekawych smaków. Karol Kwiatkowski, dzięki wielkie, gruby wałek w studiu Maloradia. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Który kraj zwiedzaliście ostatnio? Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone? To, mówiąc kolokwialnie, oklepane kierunki wśród młodych ludzi. Dziś wyruszamy w podróż za naszą wschodnią granicę, konkretnie na Białoruś. A tam jest co zwiedzać. Karol Łuniewski, ruszamy.
4: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących i rozumiem miłośnik wschodu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zgadza się, jestem miłośnikiem wschodu, przyznaję się do tego bez bicia.
4: Skoro napisałeś taką książkę... To czym się kierowałeś? Miłość do Białorusi od zawsze w tobie istniała i od zawsze się w tobie gdzieś tam tliła?
5: To znaczy miłość od Białorusi, to tak jak każda miłość, myślę, przychodzi niespodziewanie i człowiek nawet nie orientuje się, kiedy wpada w połuszy i się zakochuje.
4: To kiedy się zakochałeś?
5: W 2000 roku. Miałem wtedy 11 lat i zupełnym przypadkiem trafiłem na jeden dzień do Brześcia, do miasta przygranicznego na Białorusi.
4: Pierwsza randka,
5: tak. I już podczas pierwszej randki byłem oczarowany tym, co tam zobaczyłem.
4: A czy od 2000 roku, od waszej pierwszej randki, zdarzały się sytuacje kryzysowe, jakieś ciche dni, na przykład zorientowałeś się, że kurczę, nie wszystko jest fajnie w tym kraju?
5: W 2006 roku, myślę, były takie ciche dni, to była dżinsowa rewolucja, która została brutalnie stłumiona i ja wówczas właśnie sobie, bo to była ta długa przerwa, podczas której nie byłem na Białorusi, i wówczas pomyślałem, że to jest dla mnie kraj dziwny, mimo wszystko wydawał mi się podobny do Polski, ale właśnie wówczas, kiedy zacząłem się mniej więcej orientować w sytuacji geopolitycznej, kiedy zauważyłem właśnie, jak wyglądają pewne kwestie polityczne i gospodarcze na Białorusi, zauważyłem, że tak naprawdę ten kraj jest bardzo daleko od nas, mimo tego, że jest naszym sąsiadem. Bo tutaj właśnie 2006 rok to był taki pierwszy moment, kiedy zauważyłem, jak bardzo geografia nie pokrywa się ze sposobem myślenia i pod względem sposobu myślenia Białoruś jest bardzo daleka Polsce. I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że muszę poznać lepiej ten kraj, muszę się dowiedzieć, dlaczego ta rewolucja się nie udała i muszę tam przede wszystkim pojechać, bo w 2000 roku, to powiedzmy sobie szczerze, mając 11 lat, niewiele rozumiałem i niewiele mogłem zobaczyć. No i przyszedł taki moment w 2008 roku, kiedy po 8 latach poszedłem na tak zwaną drugą randkę, jak już idziemy tym tropem. I wtedy zacząłem coraz więcej widzieć, no i potem były kolejne randki, które pokazały mi właśnie to, że tak naprawdę dużo rzeczy, które myślałem o Białorusi, zanim tam pojechałem, w ogóle nie mają racji bytu.
4: A z tą rewolucją dowiedziałeś się w końcu, dlaczego ona się nie udała?
5: Tak, dowiedziałem się. Nie udała się z tego tytułu, znaczy czynników tutaj jest wiele, jak w każdej takiej porażce. Jednym z nich jest słabość opozycji, jest siła Łukaszenki, jest zupełnie inne spojrzenie na świat Białorusinów, jest inne potrzeby, jakie mają Białorusini. Znaczy, podstawowy problem, podstawowy błąd, jaki popełniamy my, ludzie Zachodu, przy ocenie, biorąc pod uwagę Rosję czy Białoruś, popełniają ten błąd, ponieważ postrzegamy ich przez swoje schematy myślowe. Tymczasem, biorąc pod uwagę naszą najnowszą historię, historię XX wieku, te schematy myślowe za Bugiem są totalnie odmienny, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście można tu mówić o regionalizacji, że wschód Białorusi myśli inaczej, zachód Białorusi myśli inaczej, ale mimo wszystko ta granica światopoglądowa za Bugiem jest dosyć duża i to był właśnie jeden z tych podstawowych, myślę, czynników, dla których żadna rewolucja na Białorusi się nie uda i myślę, w najbliższym czasie się nie uda i dlaczego tamta się nie udała. Z tego prostego względu, że ta rewolucja nie była im potrzebna, Białorusinom. Dla Białorusinów najważniejsza jest stabilizacja. Stabilizacja gospodarcza, którą Łukaszenka zapewnia Białorusinom. Różnymi sposobami, jest to zaciąganie kredytów, jest to uzależnianie w dużym stopniu Białorusi od

0: Rosji. Typowy Białorusin, przeciętny Białorusin tego przecież nie odczuwa. Najważniejsze jest dla niego to, że 10 będzie miał emeryturę, będzie miał rentę, będzie miał płacę, w lodówce coś, będzie coś do jedzenia. Będzie to niedużo, ale ten minimalny standard mu wystarczy.
1: W Rosji jest chyba podobnie. Ludziom zależy na stabilizacji. Władimir Putin jakąś tam podstawową stabilizację im daje. Ale z drugiej strony no, jest mnóstwo wiosek w Rosji, w których cywilizacji nie ma i ci ludzie naprawdę żyją bardzo skromnie. I oni nadal kochają Putina.
0: Znaczy, Rosja jest bardziej złożonym krajem i z bardziej złożonym problemem, bo myślę, że można tu w dużej mierze mówić o problemie, ale nie zmienia to faktu, że tak, oni kochają Putina, ponieważ no, w dużej mierze, jeżeli mówimy tutaj o właśnie ludziach tak bardzo odciętych od świata, dużą wagę tutaj przykłada się do propagandy i ta propaganda bardzo silnie... Telewizja, radio, dokładnie, więc to bardzo silnie oddziałuje na umysły tych ludzi, którzy są oddaleni od rzeczywistości. Nawet jak właśnie rozmawia się z nimi na ten temat, no tak, no ale dlaczego tak chwalicie Putina, Łukaszenkę? Przecież wy tu nie macie ani wody bieżącej, ani prądu, nie macie takie problemy, nie wiem, z dotarciem gdziekolwiek, bo drogi również nie ma. Przy czym oni mówią, że no tak, ale gdyby Putin, Łukaszenko wiedzieli o tym, w jakiej my jesteśmy sytuacji, na pewno by nam pomogli, bo to jest wina tych naszych lokalnych władców, że tak powiem, a nie tych na samej górze. Zwróćmy uwagę to na te seanse, jakie Putin robi, gdzie ludzie z całej Rosji do niego dzwonią i na przykład opowiadają mu, teraz już to troszeczkę ewoluowało, więc za pomocą też Skype'a, mówią mu o swoich problemach. Przecież w żadnym normalnym kraju nikt by nie pomyślał, że to ma jakąś rację bytu. Dużo osób mówi, że to jest teatrzyk. Owszem, w połowie jest to teatrzyk, ale proszę mi uwierzyć, że mnóstwo ludzi, których dzwoni, jest również dopuszczanych oczywiście z kilkosekundowym opóźnieniem do głosu do Putina i oni pełną wiarą w sercu mówią mu o tym, że gość mieszka w wiosce, która ma 20 osób i on nie ma drogi do pracy i on wierzy w to, że Putin mu zrobi tę drogę.
1: Więc może
0: jest,
1: kiedyś zrobi.
0: Może kiedyś zrobi, ale to jest właśnie taki sposób myślenia.
1: Młodzi ludzie, którzy lubią podróżować i zwiedzają nowe kraje, raczej biegną na zachód. Raczej wyjeżdżają na zachód, a nie na wschód. Powiedz mi, co tracą?
0: Zachód jest nudny. Zachód jest przewidywalny i nie jak kiedykolwiek pojadę na zachód, bo czasami się jeszcze zdarza, to ja się tam męczę, no bo nic mnie nie zaskakuje i ja się nie czuję jak turysta przede wszystkim. No to jest pogłosie tego, że no i Polska tak zmieniła swój status w Europie, więc ja teraz nie odczuwam takiej różnicy jak jeździli nasi rodzice, tak? Jak jeździli na zachód, no to dla nich to był inny świat. My teraz, żeby zobaczyć inny świat, mamy kierunek w drugą stronę. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, wehikuł czasu istnieje. To jest pociąg relacji Terespol-Brześć i wystarczy przejechać tym pociągiem i oprócz tej zmiany czasowej, gdzie traci się godzinę, to można właśnie się cofnąć w niektórych miejscach o 10-15 lat. To nie jest tak, jak się mówi, że wiele osób porównuje sytuację Białorusi do tego, co u nas było za czasach PRL-u. Nie, tak głęboko to nie jest. No i tracą przede wszystkim wspaniałą przygodę, bo każda podróż na wschód, nawet jeżeli pojedziemy w jakieś takie najbardziej miejsce, że tak powiem, standardowe, to i tak zawsze spotka nas coś nieoczekiwanego. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że gdzie bym się nie ruszył na Białorusi, zawsze się dzieje coś, po czym potem sobie myślę, jak to się stało.
1: No, na przykład? Ja oczekuję przykładów, bo teraz, wiesz, zachęciłeś mnie. Wehikuł czasu.
0: Jest taka kraina na południu Białorusi, która nazywa się Polesie. Jest zresztą bardzo piękna. Zresztą Polesie geograficznie, niektórzy stwierdzą, że to jest również Włodawa nasza, że to również są krańce Polski Wschodniej, która się ciągnie właśnie na pasie północnej Ukrainy, południowej Białorusi i kończy się na dosłownie kawałeczku zachodniej Rosji. I kiedyś wybrałem się właśnie do Dawidgródka, jednej z takich miejscowości, które tam są po prostu przejazdem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I krok po kroku dowiedziałem się, że niedaleko znajduje się opuszczony poligon wojskowy, który właściwie nadal jest dostępny i miejscowi korzystają z jego usług w ten sposób, że tam były prowadzone jakieś próby z bronią, czy to jądrową, czy to atomową, coś w tym stylu. W każdym razie wszystkie urządzenia, które tam były, właśnie z tego względu nie zostały wzięte, tylko nie zostały zabrane, tylko zostały pozostawione tam w tym lesie. Więc mieszkańcy, niewiele bacząc na to, czy jest to napromieniowane, czy nie, przyjeżdżali sobie do tego lasu i zabierali sobie, a to lufo od czołgu. No proszę zauważyć, jaka tam była mądrość, że po co wziąć cały czołg i targać go do skupu złomu, jak można kawałek po kawałeczku, niczym tort, go odkrajać i wozić na skup złomu. No i właśnie okoliczni mieszkańcy krok po kroku doszedłem do tego, jak to wygląda, i zabrali mnie na ten poligon, więc miałem okazję brać udział właśnie w takim widowisku, jak się odkraja kawałeczek takiego metalowego. To była bodajże amfibia taka gigantyczna. No i ta amfibia została odkrojona i zawieziona, a mi pokazywano ten poligon, jak właśnie wygląda.
1: Dobry Łukaszenka. Zostawił Białorusinom możliwość zarobku.
0: Oczywiście, że tak. No słuchaj, w takich wypadkach ludzie zaczynają sobie sami radzić, tak? No myślę, że właśnie za PRL-u też Polacy umieli sobie radzić w każdej sytuacji. Teraz Białorusini też zawsze jakoś umieją coś wykombinować. No smutek był taki, że właśnie jak ja już byłem na tym poligonie, to ta amfibia to była jedna z takich ostatnich już rzeczy, jakie tam były. Nie było dane mi zobaczyć, jak jest czołg rozkręcany, ale potem właśnie powożono mnie po tym całym terenie tego poligonu i właśnie jak Polak, jak jeszcze zobaczysz jakiś czołg czy coś, to krzycz, to będzie na wódkę wieczorem, tak?
1: No widzisz, jeszcze wszystko przed tobą. Igor, nasi rodzice, dziadkowie wychowywali się w tym ciężkim ustroju dla nas i mam wrażenie, że dziś, wybierając się na wschód, możemy trochę przenieść się, tak jak mówisz, w czasie i zobaczyć, jak żyli nasi rodzice, mówiąc krótko. Powiedz mi, gdybym chciał pojechać na Białoruś, bo przyznaję, nie byłem, powinienem czuć się niebezpiecznie tam?
0: Nie, w żadnym wypadku. To jest właśnie ten jeden, to jest kolejny taki mit stereotypowego myślenia, który właśnie popełniamy przy Białorusi, raz, że ich oceniamy, właśnie chcemy myśleć przez swoje pryzmaty myślowe, a dwa, że tam jest, owszem, to nie jest, ja nie chcę teraz przedstawić Białorusi jako raju, kraju, w którym wszystko jest pięknie, tylko problem polega na tym, że tam mogą się czuć niebezpiecznie ludzie, którzy obnoszą się ze swoimi poglądami, które są właśnie antyłukaszenkowskie, tak, albo prozachodnie, lub jakakolwiek taka aktywność typu performance, tak, typu happeningi różne, to tak, to może się spotykać z ostrą reakcją władz, no i jest to smutne, no i na to póki co nie znaleziono antidotum, bo jak zauważyliśmy, czy sankcje wobec Łukaszenki, czy jakiekolwiek inne działania, nigdy to nie przynosiło żadnych skutków.
1: No dobrze, ale jedziesz na Białoruś, mówisz, tak, jestem z Polski.
0: Nie ma żadnego problemu. Więcej, jak jeszcze właśnie trafisz do dobrego miejsca i powiesz, że jesteś z Polski, to jeszcze cię ugoszczą i trzeźwy na pewno nie wyjdziesz o własnych nogach z takiego domu. Ale tak mówiąc całkiem serio, dla człowieka, który jedzie tam po prostu zwiedzać Białoruś, tak, i chce zobaczyć zabytki i nie wtrąca się w polityczne rzeczy, nie angażuje się w żadne tego typu sprawy, nie ma żadnego problemu. Może swobodnie się poruszać po Białorusi. Znaczy są problemy natury biurokratycznej, bo trzeba sobie załatwić wizę. Ta wiza nie jest tania. Trzeba zawsze mieć określone lokum, w którym się mieszka, no bo tam na przykład nie można pojechać na Białoruś pod namiot. To jest na przykład dla mnie smutne, bo kiedyś właśnie próbowałem, ale wiem już, że to jest po prostu... Można próbować kombinować, ale lepiej nie. Jeżeli ktoś nie ma tam znajomości, to lepiej nie robić takich rzeczy. Trzeba sobie załatwić wcześniej voucher turystyczny. To jest problem, będziesz miał problem natury organizacyjnej. Z dokumentami będziesz miał dużo do czynienia. Ale żeby cię czuć niebezpiecznie, żeby tam czyhały na cię jakieś niebezpieczeństwa, albo że wyjadą czołgi i nagle trafisz właśnie w środek zawieruchy jakiejś tam opozycyjnej, to tobie jako właśnie człowiekowi, który tam jedzie zwiedzać Białoruś, zupełnie nie grozi. I ja również w swojej książce chcę to przedstawić, że Białorusi nie wolno się bać, na Białoruś trzeba jeździć, bo w ten sposób pomagamy temu narodowi. Wiele osób nie rozumie tego. Dla mnie, osobiście uważam, że głupie jest protestowaniem na przykład pod ambasadą białoruską i, nie wiem, wykrzykiwanie jakichś haseł, które nie pomagają w żaden sposób demokracji białoruskiej czy czemuś, żeby ten kraj się rozwijał. Żeby pomóc Białorusinom, najpierw trzeba zrozumieć, a przez szkiełko telewizora nie zrozumiemy. Trzeba najlepiej tam pojechać i ich poznać, ich naturę, ich przyzwyczajenia, ich światopogląd i samą Białoruś. No i ja właśnie do tego namawiam, że można tam pojechać, nic się człowiekowi nie stanie, jeżeli tam pojedzie i będzie spokojnie zwiedzał ten kraj.
1: Zaczęliśmy poznawać 15 minut temu, odkąd jesteś w studiu, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jacy są młodzi Białorusini? Rozumiem, że ludzie starsi jeszcze tkwią w swoich przekonaniach pro-łukaszenkowskich, jeśli możemy to tak nazwać, ale czy młodzi ludzie jakoś budzą się z tego snu, czy też tak jak ich rodzice twierdzą, że Łukaszenka jest najlepszym władcą na Białorusi, jakiego można mieć?
0: Tutaj mamy sytuację standardową jak w innych krajach, to znaczy stolica myśli zupełnie inaczej i choć hasło młodzi wykształceni z wielkich ośrodków zostało już wyśmiane na wszelkie możliwe sposoby, no to tutaj ja mogę powiedzieć, że tak jest, że ci młodzi wykształceni z wielkich ośrodków chcą do Europy i nie za bardzo im się podoba to, co Łukaszenka robi. Natomiast jeżeli pojedziesz na wieś, no to niezależnie od wieku, większość osób powie ci, że są zadowolonych z tego stanu rzeczy. No i to też zależy w dużej mierze od charakteru osoby, z którą rozmawiasz, bo jeżeli ktoś ma ambicje, chce się gdzieś wybić, myśli samodzielnie, nie podoba mu się sytuacja na Białorusi, to trzeba mówić otwarcie. Ludzie, którzy zadowalają się takim minimum socjalnym i nie mają jakichś określonych aspiracji bardzo wysokich, tylko właśnie ta posada w kołchozie kierowcy, prawda, ciężarówki im bardzo odpowiada, no to oni będą zadowoleni. Ja kiedyś odwiedziłem taki kołchoz Chruszewka, który znajduje się niedaleko polskiej granicy i to w momencie to był 2011 rok, kiedy na Białorusi szalał kryzys i były wielokilometrowe kolejki właśnie, żeby wymieniać ruble białoruskie na dolary i w ogóle wszystko leciało na łeb na szyję. Po czym pojechałem do tego kołchozu i to tak jakbym wszedł, nie wiem, przekroczył bramy raju. I młodzi ludzie, mniej więcej właśnie tak w wieku 20-30 lat, siedzieli sobie, był piątek, godzina 12, kołchoz w ogóle nie pracował, oni sobie leżeli pod drzewkami, pili piwo, jedli, w ogóle śmiali się, było wspaniale. I się zapytałem, no to jak to, przecież dookoła jest kryzys, ludzie nie mają pieniędzy, a wy możecie tak spokojnie sobie leżeć? A oni powiedzieli, no nieważne, bo u nich działa cały czas ten system, czy się stoi, czy się leży, tyle i tyle się należy. Więc ten kołchoz nadal pracował, bo Łukaszenka też wie, że to jest ta ręka, która na niego głosuje i to jest jego żelazny elektorat.
1: I gdyby nie było pracy, wtedy mogłoby się dziać na
0: no
1: Białorusi.
0: No tak, a oni mają pracę, tylko że nie pracują, więc jest pięknie. Kredyty są przejadane. I to niezależne jest, czy to jest młody, czy starszy człowiek. Jemu to się podoba. No ale są ludzie, tak jak mówię, jak się pojedzie do Mińska, pójdziesz na uniwersytet, no to tam już sytuacja nie wygląda tak różowo. Ci ludzie mówią, że nie podoba im się to, że są właśnie za tą granicą, gdzie właśnie dla nich wyjazd do Polski, co dla nas, dla niektórzy jak to usłyszą, to może mi się to wydać nieprawdopodobne, ale dla nich marzeniem jest pojechać do Polski i w Polsce robić karierę, bo Polska to jest dla nich lepszy świat.
1: No i to są ludzie, którzy chcą walczyć o swoją przyszłość.
0: To są ci sami ludzie,
1: którzy... Tak, że ci ludzie, którzy pracują w tym kołchozie i jest im dobrze tak jak jest, są albo A, leniwi, albo B, boją się ryzyka. Bo wiesz, w demokracji jest tak, że jeśli chcesz mieć, musisz zawalczyć o to. A tam masz, co prawda mało, ale wiesz, że będziesz miał. I to jest lenistwo, czy bardziej obawa, czy wygoda?
0: Ja myślę, że to jest piękne połączenie tych trzech czynników. Naprawdę, że to jest i lenistwo, i wygoda, i troszeczkę obawy. No bo to właśnie w tym momencie, w tym jednym zdaniu określiłeś ten właśnie to pytanie, które mi zadałeś na samym początku. Dlaczego ta rewolucja się nie udała? Bo rewolucja to jest przewrót, to jest coś niepewnego, a poza tym Białorusini się dużo nauczyli po tym, co to znaczy niepewne na początku lat 90. Bo pamiętajmy, że Białoruś miała okres demokracji i to były 3 lata, które każdy Białorusin ci powie, że to było piekło na ziemi.
1: To jest program dla młodych ludzi. I teraz mam do ciebie takie pytanie. Zazwyczaj mówimy o młodzieży polskiej, ale teraz rozmawiamy oczywiście o młodzieży białoruskiej. Czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, jak myślisz, że młodzi ludzie będą coraz lepiej wykształceni, będą mieli coraz większą świadomość i coraz bardziej będą chcieli do tego zachodu, zbliżyć się mentalnie do Polski? Czy kiedyś rewolucja uda się na Białorusi? Jak myślisz? Czy Białoruś będzie jeszcze przez dziesiątki lat tkwiła w tym systemie?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że musi przejść zmiana pokoleniowa, przede wszystkim taka, żeby nie było już na Białorusi ludzi, którzy pamiętają i pamiętają w dobrym tego słowa znaczeniu Związek Radziecki. Co się tyczy młodych ludzi, u nich właśnie myślę, że młodzi ludzie ze względu na internet, ze względu na ogólnodostępność, bo też nie róbmy z Białorusi Korei Północnej. Każdy, kto chce wyjechać z Białorusi, zawsze wyjedzie z Białorusi i mają ludzie tam normalnie dostęp do internetu. Właśnie mnie śmieszy to, jak się mówi o blokadzie informacyjnej na Białorusi. to, że ktoś zakłóca radio Racja czy telewizję Belsat, które są sponsorowane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to nie jest blokada informacyjna taka, że ponieważ smutna prawda jest taka, że czy byłaby ta blokada, czy nie, to i tak niewielu osób by tego słuchało i oglądało. Ale jeżeli chodzi o internet, o Facebooka, o Wkontakcie, czyli tą rosyjską odmianę Facebooka, ci ludzie mają coraz większą świadomość i mają...
1: Rosyjska odmiana Facebooka Wkontakcie.
0: Wkontakcie, tak.
1: Okej, okay, fajna rzecz, dowiedzieliśmy
0: się. Nie, bo ja byłem zaskoczony, jak byłem pierwszy raz, mówię, jak to nie macie Facebooka, przecież to jest niemożliwe. A oni mówią, a jak to wy nie macie Wkontakcie, jak to jest możliwe? Więc spotkałem się z taką ścianą. W każdym razie, wracając do tematu, oni mają o wiele większą świadomość tego, że na przykład właśnie ich rówieśnicy w Polsce żyją o wiele lepiej. Chodzi o to, że nie jesteśmy, nie wiem, pod okupacją amerykańską, jak czasami przedstawiała nas białoruska propaganda. Mimo to żyjemy normalnie, mamy standard o wiele wyższy i nauki, i rozrywki, i wszystkiego, więc w związku z tym zaczynają się też powoli buntować, tylko że jednocześnie ta natura Białorusinów nie pozwala im się zbyt głośno buntować. Nie wiem, czy słyszałeś o tym przypadku, jak jednoręki mężczyzna został skazany za klaskanie.
1: Nie słyszałem.
0: Były takie happeningi organizowane przeciwko Łukaszence, że ludzie właśnie nie krzyczeli żadnych haseł, nie mieli żadnych transparentów, po prostu wychodzili na plac i klaskali. No ale wśród nich był Kaleka, który nie posiadał jednej ręki. Mimo to i tak dostał mandat i tak został zgarnięty przez milicję.
1: No, to są te paradoksy, które na Białorusi można zauważyć.
0: No tak, zresztą chyba dostał Łukaszenka antynobla, z tego co wiem, za ten właśnie piękny przypadek, za właśnie skazanie jednorękiego mężczyzny za klaskanie. Także to było bardzo piękne. W każdym razie liczę na to, że za parę lat już nie będzie tak mu zależało na tym, żeby robić właśnie takie cyrki, no bo to inaczej się tego nie da określić. Tym bardziej, że tak jak mówię, nawet te wystąpienia ludzi w Mińsku nie są groźne, a dla jego władzy, no bo cały kraj nie jest, że tak powiem, zadowolony z tego, co robi opozycja.
1: Zostawiając na chwilę politykę, no przyznasz, nie dało się uniknąć polityki mówiąc o Białorusi, bo jednak ona jest mocno związana, jak już ustaliliśmy, z mentalnością mieszkańców.
0: Zapytaj się Kowalskiego na ulicy, jakiego zna Białorusina. Każdy ci powie, że Łukaszenkę, więc jeżeli najbardziej znanym Białorusinem jest polityk...
1: A mój znajomy jest Białorusinem.
0: A, no to widzisz, to ty znasz jeszcze jedno.
1: Ja raczej bym takiej odpowiedzi nie udzielił.
0: Jeszcze jak ktoś futbolowi kibicuje, no to powie, że Aleksander Chleb. No to jest właśnie były piłkarz Arsenalu, ale tak, oprócz tego, to nikt nie kojarzy żadnych innych Białorusinów.
1: Słuchaj, zrobimy kiedyś taką sondę.
0: Spoko.
1: Dam ci znać, jakie są efekty.
0: Będę ciekawy.
1: Teraz już takie bardziej przeziemne sprawy. Jadę na Białoruś, ląduję w Mińsku. Co jeść? Co byś mi polecił?
0: To samo, co w Polsce.
1: Tak. Czyli jakoś tak bez... niespodzianek.
0: Różni się nomenklatura, w każdym razie kuchnia jest identyczna. I jak ktoś lubi poznawać nowe kuchnie, to jest jeden z minusów Białorusi, że będzie bardzo zawiedziony. Jedna rzecz, zawsze do zupy dadzą ci chleb, ale z tego co słyszałem, jak się pojedzie do Białegostoku, to również tak to działa.
1: Do każdej zupy?
0: Do każdej. No, ważne, żeby była zupowata, tak? No to wtedy zawsze będzie chleb dodany. Przynajmniej ja się spotkałem z czymś takim, jak przyjechałem na początku i nie jadłem właśnie zupy z chlebem, to było zaskoczenie. Ale jak to? To jest niemożliwe. A druga rzecz, dieta jest oparta na ziemniakach. Przede wszystkim. Zresztą o Białorusi mówi się w pewien sposób prześmiewczy, że to jest kartoflana republika, bo największymi bogactwami naturalnymi Białorusi są kobiety i ziemniaki. Oprócz tego Białoruś za bardzo nie ma bogactw naturalnych. Druga rzecz to jest taka, że to wynika też z historii, że właśnie w czasie wojny później była kwestia tego, że nie zawsze było, że tak powiem, kolorowo na wioskach białoruskich, więc ziemniaki jako ta najtańsza właśnie forma spożywcza, nie, no po prostu jako najtańszy produkt zawsze była szeroko dostępna i z tego wynika, że teraz bardzo duża część właśnie menu białoruskiego opiera się na ziemniakach. Zresztą sami Rosjanie o Białorusinach mówią bulbasza. Bulba to ziemniak.
1: Ale szoku dietetycznego w takim razie nie przeżyjemy, bo w Polsce też ziemniaczki lubimy jak najbardziej jeść. Niektóre zupki z chlebem też są całkiem okej. Okay. No dobrze, najedliśmy się w tym Mińsku. Załóżmy, że jestem nastolatkiem, młodym człowiekiem. Gdzie poleciłbyś mi pójść najpierw, żeby się nie zanudzić?
0: I to jest właśnie problem.
1: Oho.
0: Jesteśmy, bo to już w ogóle o innych miastach obwodowych, czy Mohylew, czy Brześć, to ja już w ogóle nie mówię, ale jeżeli chodzi o Mińsk, no to naprawdę, biorąc pod uwagę ofertę klubową, ofertę kawiarni i ofertę miejsc rozrywki, no to Mińsk wypada no strasznie smutno na tym tle. Klubów jest bardzo mało. Jak już są, no to wygląda to, że tak powiem, często jak takie, nie wiem... Tak jak u nas się na niektórych wsiach były popegeerowskie budynki, się przejmuje właśnie na, przekształca się w dyskoteki. Tak, tak zwane wichury, więc takich wichur też jest tam
1: na
0: bardzo.
1: Których można oberwać, mówiąc delikatnie.
0: Sztacheta party, tak?
1: Tak.
0: Więc sztacheta party również jest bardzo popularną formą rozrywki na Białorusi.
1: Ale wiesz, przepraszam, przerwę ci. Młodzi ludzie, którzy już jadą na Białoruś i przechodzą przez tę samą biurokrację, raczej nie jadą się tam bawić, bo w Polsce jednak ta oferta klubów jest dobra. Gdzie zrobić selfie, żeby ładne było na Facebooka?
0: Gdzie zrobić selfie, żeby było ładne na Facebooka? To jest dobre pytanie, bo czekaj, musiałbym pomyśleć. Jest kilka...
1: Wiesz, no prawda jest taka, że selfie można zrobić wszędzie, no ale...
0: No tak, ale żeby było fajne. Na pewno Twierdza Brzeska.
1: Aha.
0: Z tym, że nie wiem, jak zareagowaliby na to sami Białorusini, bo Twierdza Brzeska jest jednak miejscem takim, który wspomina ciężkie lata wojny i to były forty, które były przejmowane raz przez jedną armię, raz przez drugą. Więc niektórzy wspominają ją bardzo, bardzo ciężko, te momenty, które tam są z nią związane, ale zauważyłem, że młodzi ludzie często tam przychodzą właśnie, bo tam są bardzo ładne, duże pomniki. To jest pierwsze miejsce, to jest Brześciu przy samej granicy, gdzie poznajemy gigantomanię właśnie wschodu. Mhm. Gdzie tam pomnik nie może być normalnych rozmiarów, tylko jak dajemy pomnik, to taki, żeby w ogóle człowiekowi właśnie, jak będziesz robił selfie, to już nieba nie będziesz miał na ekranie.
1: Aha.
0: Tylko właśnie będziesz miał tylko swoją twarz i te pomniki, które tam są przedstawione. Także Twierdza Brzeska, a w Mińsku myślę, no, Plac Niepodległości jest bardzo ładny.
1: Wiesz, no, mówisz, że Twierdza Brzeska wspomina ciężkie czasy wojny. Są politycy na polskiej scenie politycznej i zagranicznej, wręcz za oceanem, którzy selfie robią wszędzie i nie...
0: A,
1: nie
0: tak, zgadza się.
1: Nie zważają, w jakich okolicznościach i gdzie je sobie robią.
0: Nie, tym bardziej, że Twierdza Brzeska to jest miejsce już typowo turystyczne, zaadaptowane dla turystów, także tam selfie można. Jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że bezproblemowo.
1: Mentalnie, ogólnie, w życiu codziennym, jacy są Białorusini, może młodzi Białorusini?
0: Spokojni. Nie są zestresowani i nie uciekają przed czołgami. Żyją w podobny sposób jak my, tylko że mają, myślę, że też ich styl życia jest różny od naszego ze względu właśnie chociażby na tą infrastrukturę rozrywkową. Oni mają jednak mniej tych możliwości. Białorusin młody tych miejsc ma tyle, że może policzyć je na palcach jednej ręki, więc nie będzie się długo zastanawiał, gdzie dzisiaj pójdzie do klubu. No, powiedzmy sobie szczerze, na przykład dla hipsterów, no to w ogóle nie ma miejsc na Białorusi.
1: Są w ogóle hipsterzy na Białorusi?
0: Ja nie widziałem. Na pewno gwiazdy są.
1: To może byłeś w bardzo mainstreamowych miejscach i dlatego nie widziałeś, bo hipsterzy się tam nie pokazują.
0: No tak, ale to właśnie to jest taka mała podpowiedź dla hipsterów, że jeżeli gdzieś jechać na wakacje, no to tylko na Białoruś, no bo czy jest bardziej właśnie miejsce mniej mainstreamowe niż Białoruś czy Rosja?
1: Mniej hipsterskie.
0: Właśnie, no także ja zdecydowanie zapraszam hipsterów na wschód, chociaż sam nim nie jestem. Jeżeli chodzi o taką różnicę subkulturową, to mogę powiedzieć jeden przykład. Jak byłem tam w 2008 roku, pojechałem tam w begach, byłem w szerokich spodniach i ludzie w moim wieku się mnie pytali, dlaczego, w ogóle o co chodzi z tymi spodniami. No to zobacz, jaka jest przepaść, jak, nie wiem, jak właśnie pod koniec lat 90. już w teledyskach Limp Bizkit czy właśnie innych zespołów, na którym była taka fala, biegałem w szerokich spodniach, a tam nie wszyscy, oczywiście nie byłem w Mińsku, tylko byłem na prowincji, ale mimo wszystko to mnie tak zaskoczyło, że...
1: Ale z modą to jest tak, że ona idzie z zachodu i po jakimś czasie dociera do Polski i później jest długo, długo nic i później dociera na wschód.
0: No ale tak, właśnie jest ta przepaść, że u nich wszystko dociera później wolniej. Teraz już się to troszeczkę bardziej wyrównało, ale to zasługa internetu.
1: Obaliliśmy dzisiaj podczas naszej rozmowy kilka mitów dotyczących Białorusi.
0: No takie było nasze zadanie.
1: Takie było nasze zadanie. Mam nadzieję, że nam się udało i śmiało możemy polecić wyprawę na Białoruś. Tym bardziej, że chyba nie jest drogo. No.
0: Wizy są tylko drogie. No ale w sumie, chociaż biorąc pod uwagę wizy do Stanów czy do Rosji, to są
1: no właśnie,
0: tanie.
1: Ale samo życie, za ile obiad zjesz, taki porządny?
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to ceny są bardzo podobne. To jest właśnie dziwne, bo Białorusini zarabiają o wiele mniej, a mimo wszystko mają ceny podobne do naszych. Ale tutaj pocieszę ludzi, którzy na przykład potrzebują zatankować samochód tańsze 3-4 razy bardziej niż w Polsce, także to są te plusy cenowe. Ale jeżeli
1: proszę
0: chodzi
1: bardzo,
0: o
1: paliwo.
0: Tak,
1: w paliwo. W Polsce ceny horrendalne.
0: No tak, można spokojnie jechać i tankować na Białoruś.
1: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących. To ja nie wiem, czy nasi słuchacze już teraz mogą z tą książką się zapoznać. Nie wiem, czy są tacy początkujący.
0: Nie wszystko jeszcze udało nam się opowiedzieć, także oczywiście zapraszam.
1: Sama książka, tam jest dużo zdjęć z tego, co mówiłeś.
0: Tak, tam są moje zdjęcia z różnych miejsc na Białorusi, bo udało mi się zjechać praktycznie całą Białoruś. Oczywiście nie byłem we wszystkich miejscowościach, ale wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które trzeba zobaczyć na Białorusi, udało mi się
1: zobaczyć.
0: Raz
1: byłeś na Białorusi?
0: Oho, to teraz mnie zagiąłeś. Wiesz co, nie więcej niż może więcej niż 10, no coś takiego. To co powiedziałem, najbardziej mi zależało na poznaniu samych Białorusinów, bo obrazki można sobie, zabytki można sobie obejrzeć. Zabytki były tym, że tak powiem, moim pierwszym krokiem do samego Białorusina, żeby potem mu się, że tak powiem, brzydko wedrzeć w duszę i zabrać to co najważniejsze i przełożyć właśnie na karty książki.
1: Igor Sokołowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
3: Cześć wszystkim, ja nazywam się Natalia Ryba i dzisiaj debiutuję jako prowadzący, jeden z dwóch prowadzących właściwie, programu o nazwie Miasto Młodości. Bardzo mi miło, no i mam nadzieję, że nie zawiodę. Moim pierwszym gościem dzisiaj, z czego niezwykle się cieszę, jest artystyczna, zdolna dusza, a mianowicie chciałabym wam przedstawić i zaprosić na wysłuchanie rozmowy z Karoliną Gwóźdź. Karolina jest aktorką, wokalistką, autorką tekstów i muzyki i zajmuje się też dubbingiem. Między innymi możemy ją usłyszeć w produkcji Netflixa Szybcy i Wściekli w wersji animowanej. Cześć Karolina.
4: Dzień dobry.
3: A może się przywitaj jakimś takim śmiesznym głosem dubbingowym?
4: Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że mogę tutaj dla państwa teraz coś powiedzieć.
3: Cudownie. Żeby zacząć w ogóle rozmowę o aktorstwie, wydaje mi się, że warto zacząć od twoich początków. Czyli takie bardzo sztampowe, banalne pytanie na początek. Jak wyglądała ta twoja droga aż do tego momentu teraz, kiedy grasz w teatrze?
4: To wszystko zaczęło się, myślę, że w podstawówce, kiedy najczęściej recytowałam różne wierszyki na jakichś szkolnych uroczystościach, a później zaczęłam grać w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu. To był taki amatorski teatr dla mieszkańców właśnie Nowego Sącza. Później razem ze znajomymi zaczęliśmy interesować się bardzo Tadeuszem Kantorem i zaczęliśmy się spotykać na takich cotygodniowych warsztatach, ale takich zajęciach teatralnych, trochę na zasadzie wymiany naszych pomysłów, naszych inspiracji. Nawet tworzyliśmy jakieś spektakle. No było to dla nas na pewno wielkie, wielkie przedsięwzięcie w tamtym czasie i bardzo się dużo przez to nauczyłam. Improwizowaliśmy. No i przede wszystkim wymienialiśmy się naszymi inspiracjami, czyli to, co nas interesuje, jakąś muzyką, jakimiś aktorami, autorami dramatów itd., itd. I później dostałam się do szkoły teatralnej w Warszawie. To było w 2015 roku, czyli zaraz po maturze. I tak od szkoły teatralnej sobie jestem w Warszawie i próbuję swoich sił tutaj w warszawskich inicjatywach artystycznych.
3: No właśnie, bo ja głównie chciałabym się podczas tej rozmowy skupić na tym epizodzie w twoim życiu, jaką była szkoła teatralna, co niewątpliwie wywarło na pewno na tobie duży wpływ, ale najpierw muszę cię zapytać, w jakich produkcjach mogliśmy cię oglądać, zanim znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, w jakiej trwamy do tej pory?
4: Więc zanim zamknięto teatry, to miałam okazję występować w Teatrze Syrena. Związałam się z nim jeszcze właśnie w trakcie studiów, ponieważ moja pierwsza produkcja w Teatrze Syrena to był Next to Normal w reżyserii Jacka Mikołowicza. Mikołajczyka. Z kolei wzięłam udział w spektaklu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, również w Teatrze Serena, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. No i cóż, i w trakcie jeszcze pandemii zrealizowaliśmy również w reżyserii Wojciecha Kościelniaka Pretty Woman w Teatrze Varieté w Krakowie.
3: Jak ci się w ogóle pracowało z takim nazwiskiem jak Wojciech Kościelniak?
4: Wspaniale. To jest jedno z najbardziej wartościowych dla mnie spotkań dotychczas.
3: Mhm. No dobra, no to tak, zaczniemy temat szkoły teatralnej. Na początku takie pytanie, czy ty uważasz osobiście, i chcę, żeby to była szczera odpowiedź, czy uważasz, że żeby zostać aktorką, trzeba skończyć szkołę teatralną?
4: Nie, wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe, na pewno to może być pomocne.
3: I twoim zdaniem dla ciebie było pomocne?
4: Tak, na pewno, dlatego że szkoła teatralna nauczyła mnie przede wszystkim warsztatu. W sensie mam poczucie, że po tych 4 latach kształcenia tam każdy wychodzi z taką, takim zbiorem pomysłów, jakichś wzorem warsztatowych rzeczy, takich rzeczy, których właśnie uczy szkoła teatralna, czyli tego, jak można myśleć o teatrze, jak można myśleć o budowaniu postaci. Wiadomo, że później i tak każdy z nas robi to tak, jak uważa za najlepsze, czyli każdy ze szkoły teatralnej wybiera to, co dla niego jest najlepsze, natomiast na pewno spotkanie z takimi osobistościami, jakie uczą właśnie w szkole teatralnej i jakby zmierzenie się z ich energią, z ich doświadczeniem, z ich radami, to po prostu jest wielka, wielka nauka i przede wszystkim, gdzie możemy nauczyć się warsztatu, jak nie właśnie od osób, które od, nie wiem, 10, 20, 30 lat są na scenie i mogą podzielić się takimi praktycznymi radami, które my musielibyśmy zdobywać właśnie przez 10, 20, 30 lat. Więc z pewnością dla mnie szkoła teatralna była absolutną trampoliną do tego, żeby się później gdzieś odnaleźć na próbach po prostu.
3: Szkoła teatralna też w moim odczuciu, z tego co wiem i się orientuję, ma trochę taką łatkę, trochę takiego wojska, no bo jednak dużo rzeczy poświęcasz idąc do szkoły teatralnej, to znaczy bywasz tam od rana do wieczora właściwie, często też jesteś zajęta w weekendy. Czy dla ciebie to było duże poświęcenie i czy myślisz, że nie wiem, wyniosłaś z tego najwięcej jak się dało?
4: Czy wyniosłam z tego najwięcej, jak się dało? Myślę, że nie. Myślę, że zawsze da się wynieść więcej i da się zawsze zaangażować bardziej, da się zawsze czerpać z czegoś bardziej. Natomiast czy uważam to za poświęcenie? Nie. Uważam to za pewien etap, który był jednym z najbardziej kolorowych, ciekawych, wymagających. Bardzo ten czas nauczył mnie siebie. To znaczy miałam okazję poznać siebie w różnych sytuacjach i to jest niekiedy trudne i tak dalej, ale to jest wszystko bardzo potrzebne. Niemniej jednak myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że szkoła rzeczywiście jest, przynajmniej wtedy jak ja chodziłam do szkoły, to była wymagająca o tyle, że rzeczywiście czasowo, zajmowało sporo czasu. Angażowała nas rzeczywiście, no od rana do wieczora raczej, ale nie, to było myślę, że piękne zahartowanie. I też poznałam bardzo dużo wspaniałych, kolorowych ludzi, więc to było też kosztem czegoś. Natomiast kiedy ktoś pyta mnie, czy szkoła teatralna jest poświęceniem, to jednak warto o tym powiedzieć, że trzeba się przygotować na to, że może pewne rzeczy się przewartościują. To znaczy spotkania ze znajomymi, powiedzmy z tego poprzedniego okresu, zanim się dostało do szkoły teatralnej, są dużo trudniejsze i było kilka takich sytuacji, gdzie ktoś na przykład, nie wiem, urządzał coś, jakieś urodziny, wyjazdy i tak dalej. Ja nie mogłam tego zrobić i wtedy się na to złościłam, że nie mogę. Dlaczego jakby nie mogę poświęcić też czasu na swoich znajomych z tego okresu przed dostaniem się do szkoły? Natomiast myślę, że jakby to jest kwestia powiedzenia sobie, że to jest ten czas na rozwój i dlatego warto.
3: Powiedziałaś o tym, że to jest dla ciebie to był taki czas, kiedy mogłaś się poznać i mi się w ogóle wydaje, że jakby aktorstwo jako zawód, tak całościowo, to jest absolutnie coś związane z poznaniem siebie, z tak. Psychologią, z swoim umysłem, nie tylko jakby z taką świadomością ciała, ale też umysłu.
4: Tak.
3: I chciałam cię zapytać o to z twojej perspektywy, czy mogłabyś, nie wiem, może masz takie wspomnienie, w którym momencie przekroczyłaś siebie, jakby wyszłaś z jakiejś swojej takiej sfery komfortu, albo, nie wiem, bałaś się może w jakimś momencie?
4: Przede wszystkim każdy egzamin, pomimo tego, że przygotowujemy go skrupulatnie pod opieką profesora na zajęciach, każdy egzamin jest pewnego rodzaju przekroczeniem. To znaczy, trzeba w pewnym momencie wszystkie rady profesora zebrać, ale też znaleźć trochę właśnie siebie w tych tekstach mówionych, czy w tych piosenkach, które wykonujemy. Dlatego, że to było za każdym razem uczenie się, jak pokonać stres, jak pokonać strach, wiadomo, cała atmosfera w szkole jest raczej wspierająca, to znaczy wszyscy na egzaminach słuchają nas bardzo, bardzo nam pomagają, widać, że są zaangażowani w nasze, jakby w nasze występy. Występy oczywiście, traktuję to w wielkim cudzysłowie. Natomiast na pewno każdy egzamin był przekroczeniem, chociaż takie moje jedno z większych, myślę, że z większych stresów, ale też z takich większych właśnie moich strachów, przekroczenia swojej jakiejś takiej strefy komfortu. To były zajęcia na trzecim roku, kiedy graliśmy, kiedy przygotowywaliśmy fragmenty spektaklu Szefera Amadeusz Mozart pod kierunkiem Bartosza Porczyka. I ja wtedy miałam okazję właśnie grać Mozarta, ponieważ nasz profesor miał pomysł na to, żeby wszystko przeinaczyć. To znaczy świat mężczyzn zamienić na świat kobiet zamienić na świat mężczyzn. Więc przypadła mi właśnie wówczas rola Mozarta, a właściwie pani Mozart. I pamiętam, że właśnie Bartosz Porczyk próbował jakby wyzwolić we mnie jakąś taką niegrzeczność, jakąś taką brutalność, taką nieoczywistość, jakąś niebanalność. I dla mnie to był duży krok. W sensie dużo to, kiedy on mówił, ale dobra, to skorzystaj z tego, co teraz masz, z tego, co teraz partner ci dał. Jakby w ogóle nie myśl, co miałaś powiedzieć. Po prostu to powiedz. I nagle trochę się traci grunt, bo nie wiadomo, z czego korzystać, bo trzeba być bardzo czujnym, bardzo skoncentrowanym na to, co się wydarzy na scenie wówczas. A on jeszcze jakby prowokował mnie do tego, co było super, żeby jakby nieoczywiście myśleć o tym tekście, żeby gdzieś tam się pojawiły jakieś takie nagłe jakieś zachowania, nagłe moje, to znaczy pani Mozart, jakieś lęki, jakieś żarty. Ona była strasznie nieoczywistą postacią i wtedy pamiętam, że rzeczywiście to była jedna z takich ciekawszych prac pod względem budowania roli, czyli nie iść sztampowo, tylko gdzieś tam kombinować w bardzo różnoraki sposób i to było na pewno przejściem przede wszystkim mojego grzecznego powiedzenia tekstu i tak dalej, tylko gdzieś tam wyjścia właśnie i bycia trochę poza tym, jaka jestem prywatnie.
3: Trochę wyprzedziłaś moje pytanie, które miało być później, a mianowicie jak ty teraz budujesz rolę? Jak zaczynasz w ogóle ten proces? Czy najpierw sugerujesz uwagami reżysera, czy wręcz przeciwnie, najpierw dajesz jakieś swoje propozycje?
4: Nie, myślę, że najpierw sugeruję się tym, co mówi reżyser i zwykle tak jest, że na próbach czytanych albo na takich pierwszych próbach gdzieś tam dialogowych, gdzie zaczynamy mówić o tych postaciach, to zwykle reżyser wie więcej o tej postaci niż ja. Dlatego, że bardzo często on już poznał ten materiał wcześniej, zanim ja dostałam scenariusz. Więc na początku to jest tak, że raczej reżyser proponuje, jak gdzieś tam on widzi to. Natomiast to jest zawsze w dialogu. W sensie to zawsze jest na zasadzie wspólnego gdzieś tam myślenia, wspólnej burzy mózgów na temat tej postaci, a nie, że on mi powie, że ona jest taka i mimo tego, że ja się z tym nie zgodzę, to ja muszę to zrealizować. Nie. To jest właśnie zawsze wspólne myślenie. No i na przykład tak jak Wojciech Kościelniak, przynajmniej tak jak ja miałam okazję z nim współpracować, to on wspaniale naprowadza na jakieś różne pomysły, dlatego że to jednak on widzi nas z zewnątrz i gdzieś tam jest w stanie odczytać nasze intencje, albo to na przykład, co my myśleliśmy, że zagraliśmy, ale to nie przeszło przez scenę, w sensie gdzieś tam nie zrobiliśmy tego na tyle dokładnie albo na tyle wiarygodnie, że gdzieś tam to się zatarło dla widza, więc on jest tym pierwszym widzem, który powie, nie zadziałało, twój pomysł jest jednak, nie wiem, nie przechodzi przez scenę. I mimo tego, że ja mogę sobie wymyślić nie wiadomo jakie rzeczy, to po prostu nie przechodzi i tyle. Więc jakby wtedy muszę się dogadać z nim jakoś, co zrobić, żeby albo mój pomysł przeszedł na tę postać, albo coś zmienić, żeby to było jakby lepsze.
5: Żeby to była współpraca po prostu.
4: Dokładnie
5: też.
4: Tak. I wydaje mi się, że w tym momencie rzeczywiście bardzo jestem czujna na uwagi reżysera, bardzo jestem też czujna na to, żeby to właśnie było w zgodzie jakby z moim gdzieś tam myśleniem. I jakoś póki co w tym moim skromnym doświadczeniu jest okej, jakby gdzieś tam się chyba dogaduję. Że nie miałam takiej sytuacji, w której musiałam na przykład zacisnąć zęby i powiedzieć: dobra, okej, zagram to, bo ty tego chcesz. Nie, ani też nie było na odwrót, że musiałam kłócić się o swoją rację a propos pomysłu na tę postać, więc na szczęście póki co miałam właśnie takie doświadczenia, że to była współpraca i raczej dopowiadanie sobie różnych pomysłów, skręcanie w jakąś stronę, niż walka o jakieś pomysły na tę postać. Czasem zamiast gadać o danej postaci, o swoich pomysłach, czasem jest dobrze to zrobić i po prostu pokazać, bo czasem nie umiemy opisać tego, co chcemy zrobić, a jak to zrobimy, to okazuje się to dobre lub złe.
5: Czy nie jest też tak w życiu, że lepiej mniej gadać, a po prostu działać, prawda? Wracając do murów akademii, bo myślę, że egzaminy wstępne mają trochę taką, no wręcz legendę. W ogóle krążą wśród ludzi, którzy mieli z tym styczność, nie mieli z tym styczności. Już znamy te historie chociażby z łódzkiej szkoły, czy krakowskiej, gdzie ktoś miał zagrać mleko, usiadł i powiedział, że zagrał, tak, zsiadłem mleko.
4: Albo jajko, tak.
5: Tak. Tak. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, wiem, że to jest bardzo długi też proces, ale tak pokrótce jakby się powiedziała, czy to dla ciebie było trudne doświadczenie? No i w ogóle, jak to wspominasz?
4: Wspominam to bardzo dobrze. Akurat wiem, że egzaminy do szkoły teatralnej mogą być traumatyczne, dlatego że dla niektórych osób, które miały okazję spotkać się z jakimiś takimi nietypowymi zadaniami, niekiedy takimi niekomfortowymi, wiem, bo słyszałam takie różne historie, to rozumiem, że to może być kiepski jakby okres, ten czas egzaminów. Natomiast ja wspominam go bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że to jest gdzieś tam takie wyjęcie trochę z życia. To są 2 miesiące jeżdżenia po różnych miastach. Natomiast jest to czas na pewno stresujący. To znaczy, jestem zdania, że trzeba poznać siebie w trakcie egzaminów, trzeba poznać też siebie w trakcie w ogóle jakichkolwiek działań takich artystycznych przed widownią, bo to jest stresujące. Musimy wiedzieć, że, i to jest oczywiście kwestia doświadczenia, że w trakcie, kiedy się stresujemy, to nasze ciało reaguje tak albo tak. Że nie wiem, brakuje nam oddechu, albo brakuje nam śliny, albo pocą nam się ręce, albo drżą nam nogi. W sensie to są takie rzeczy, które nagle na egzaminach w szkole są zaskakujące. Że nagle, nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć, albo zapominam tekstu, bo to mnie stresuje i takie różne sytuacje. Ale jeśli chodzi o ten czas też egzaminów, on jest bardzo ciekawy, dlatego że możemy poznać siebie, też swoją wyobraźnię w kontekście zadań aktorskich, bo na każdym egzaminie jest też, oprócz tego, że mówi się tekst w swojej interpretacji, śpiewa się piosenkę w swojej interpretacji, to są też zadania aktorskie na danych tekstach i piosenkach. No i wówczas możemy się gdzieś tam zmierzyć z tym, jak powiedzieć dany tekst w innej zupełnie sytuacji, czyli kompletnie przeinaczyć interpretację tego tekstu, który przynieśliśmy na egzaminy. I to jest na przykład dla mnie super zabawa. No to jest trochę to tak jak, nie wiem, jak wymyślanie sobie różnych historii, jak jest się małym i po prostu graniu tych sytuacji, że moja koleżanka teraz będzie, nie wiem, jakimś, nie wiem, księciem, a ja będę księżniczką i my musimy, bo jesteśmy rozdzieleni, musimy się jakoś odnaleźć. No więc to jest dla mnie strasznie zabawne i naprawdę to była super zabawa. I też myślę, że każdy na egzaminach jest taki pełen nadziei, zestresowany, ale pełen nadziei, bo to jest gdzieś tam taki próg, jeżeli się go przejdzie, w sensie dostanie się do szkoły, no to rzeczywiście spełnia się marzenia. I każdy jest podekscytowany, każdy jest naprawdę pełen właśnie takich jakichś nadziei, takich pełen nadziei. Każdy jest podekscytowany, pełen nadziei, pełen takiego wigoru, jakiejś energii pozytywnej, która się, wiadomo, w nas wszystkich, nam się wszystkim udziela. I to jest super w egzaminach.
5: To na pewno i to też mega wpływa, jakby w ogóle to, że się jest tam razem z tymi wszystkimi ludźmi. Wydaje mi się, że to na pewno taką buduje atmosferę trochę społeczności, no nie? Że jedziemy na jednym wózku.
4: Tak,
5: trochę.
4: Dokładnie. Razem się wspieramy, razem sobie pomagamy, w sensie mówimy na przykład, że nie wiem, ja dostałem takie zadanie, ty dostałeś takie zadanie, nie wiem, ktoś był miły, ktoś był niemiły, nie wiem, brakuje mi na przykład leginsów na fragment taneczny, na egzamin taneczny.
5: Albo dziura ci się zrobiła w leginsach.
4: To ktoś mi pomoże, ktoś mi pożyczy, albo na przykład, nie wiem, czeka mnie egzamin teoretyczny, ja miałam taką sytuację, czekał mnie egzamin teoretyczny następnego dnia i student powiedział, a weź poczytaj sobie o tym i o tym. I rzeczywiście dostałam to pytanie. Dostałam pytanie na temat tego, co jakby na ten temat, który polecił mi gdzieś tam pogłębić jeden ze studentów, więc to jest absolutnie taka atmosfera wspierania się, jakiejś takiej radości i bardzo, bardzo to jest fajne, przynajmniej dla mnie. Fajne wspomnienie.
5: A dlaczego myślisz, że dostałaś się do szkoły teatralnej? Jak myślisz z perspektywy czasu, co przeważyło? Jaka twoja cecha, nie wiem, charakteru albo może jakaś kwestia zdolności, umiejętności?
4: Co mogło przeważyć? Nie wiem, wydaje mi się, że to powinno być pytanie do komisji, która mnie przyjęła. Nie wiem.
5: Ale okej, okay, no ale jak o tym myślisz, to myślisz, że... Jak o tym myślisz, to myślisz. Jak sobie to wspominasz, to myślisz, że bardziej byłaś mocna w tamtym momencie w tekście czy w piosence?
4: Myślę, że z racji tego, że dostałam się na kierunek muzyczny, czyli aktorstwo teatru muzycznego, na pewno plusem było to, że ukończyłam wówczas szkołę muzyczną, czyli miałam podstawy stricte muzyczne, takiej wiedzy ogólnomuzycznej, a też miałam doświadczenie rzeczywiście w śpiewaniu, dlatego że uczęszczałam na zajęcia wokalne, występowałam na różnych jakichś koncertach, brałam udział w jakichś festiwalach, więc też miałam okazję się zmierzyć z tym i gdzieś tam poszerzyć swój repertuar i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście, no to ja lepiej na pewno, w sensie lepiej czułam się mocniejsza, czułam się bardziej pewniejsza czułam się w piosence na pewno niż w tekstach. Mhm. Ale czy to przeważyło? Nie wiem. Bo jest mnóstwo przecież bardzo dobrze śpiewających osób i to jakby...
5: Oczywiście. Na pewno też jakaś charyzma, energia, która od ciebie biła, kwestia charakteru, to na pewno też miało wpływ. A powiedz mi, czego ty nie lubisz w tym zawodzie?
4: Teraz?
5: Nie sugeruj się tym okresem teraz, bo teraz to wszystkim jest trudno i w ogóle myślę, że jak ktoś tego słucha i chce iść do szkoły teatralnej, to gdy mówisz o tym, że super atmosfera i sobie pomagaliście, a te osoby będą zdawać do tych szkół online,
4: tak,
5: to jest wręcz po prostu smutne, więc postaraj się jakby odciąć to, że teraz nie możesz wykonywać tego zawodu wcześniej, w sensie jak sobie o tym myślałaś wcześniej, jak mogłaś grać, jak chodziłaś na próby.
4: Jakby w tym zawodzie ja uwielbiam wszystko to, co się łączy z zawodem, z pracą samą w sobie. A czego nie lubię, to jest niestety, co może być czasem frustrujące. To znaczy, że jest nas bardzo dużo, bardzo zdolnych. Jest nas, tak. I myślę, że przez to, że jest bardzo duża konkurencja, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie zawsze się nam uda, że możemy do jakiegoś projektu nie zostać zaangażowani, że możemy jakiś casting przegrać, że po prostu, że nie zawsze się nadajemy, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli. Za każdym razem, jak idę na casting jakiś, to bardzo chcę. Bardzo chcę się znaleźć w tym projekcie. No i się nie udaje. No i wtedy wiadomo, że jest przykro. I to jest na pewno coś, czego nie lubię, bo... Ojejku, muszę teraz przyznać to sama przed sobą, mimo tego, że to jest bardzo bardzo źle o mnie świadczy, ale myślę, że to ludzkie, że czasem jak wiem, że ktoś inny się dostał, to pojawia się taka chora niestety, ale bardzo niedobra, ale zazdrość.
5: To jest absolutnie ludzkie.
4: Dlaczego jej się udało, a mi nie? Dlaczego jemu się udało, a mi nie? Jakby co jest ze mną nie tak? Co zrobiłam źle, że nie udało mi się? I zwykle wtedy się pojawia. I nie udało mi się. Wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy.
5: I to,
4: wtedy,
5: jest, i to jest
4: naprawdę... Tak, i to jest wtedy takie dość mocno ciągnące w dół. I trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzieć, okej, nie udało mi się dzisiaj, okej, pójdę na casting za, nie wiem, 2 miesiące, bo przecież tych castingów znowu nie jest nie wiadomo jak dużo. I może wtedy mi się uda, muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało. To jest trochę, tak psychicznie to jest trochę trudne, szczególnie dla młodych chyba, tak mi się wydaje, że dla młodych, którzy nie mają tych propozycji nie wiadomo jak dużo. W sensie, my dopiero zaczynamy, więc te castingi, my jesteśmy zawsze no-name'ami. Zawsze idziemy na zasadzie, proszę nam coś o sobie powiedzieć, no i mówisz o tej szkole teatralnej, jak 100 innych osób przed tobą. I gdzieś tam to nie jest tak na zasadzie, że już z kimś pracowałaś, więc już ktoś cię zna, kojarzy, zaprosi. To już nie jest tak. Znaczy za każdym razem jednak trzeba się starać na nowo. I to jest okej, tylko po prostu kiedy to się nie udaje, to myślę, że to może nas tak trochę dołować.
5: Troszkę już zaczęłaś odpowiadać na moje kolejne pytanie, to znaczy, czy uważasz, że ten zawód jest okrutny, a przy tym jest takim trochę sitem, które bardzo łatwo odcedza ludzi, którzy się w tym utrzymają i ludzi, którzy się w tym nie utrzymają. No bo pomyśl sobie, że ktoś taką porażkę, kończy szkołę teatralną, tak? Myśli, że skończył studia, ma super wykształcenie, jest przygotowany, idzie na casting, jeden, nie udaje się, drugi, nie udaje się, trzeci, nie udaje się. Więc z mojej perspektywy, ja uważam, że ten zawód bardzo łatwo robi selekcję, no ale ja nie mogę się wypowiadać, bo nie jestem aktorką. Więc jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie.
4: Jest tak, że ten zawód nie polega tylko na graniu w teatrze. I to jest, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy. To znaczy, może być tak, że rzeczywiście przesiewa nas jeden, drugi, trzeci casting, na przykład do spektaklu teatralnego, i nagle okazuje się, że dostajemy propozycję zagrania, nie wiem, w serialu, w filmie. Albo okazuje się, że super się odnajdujemy w dubbingu i mamy mnóstwo propozycji dubbingowych. Albo, tak jak niektóre osoby z mojego roku, znajdują swój pomysł na siebie jako artystyczny twór i na przykład piszą swoje piosenki. Super. W sensie, myślę, że szkoła teatralna daje podstawy, natomiast ona nie powie ci, zostaniesz aktorem teatralnym. Nie, później tak naprawdę trzeba gdzieś tam znaleźć swój pomysł na siebie, swoją niszę. I myślę, że dla każdego jest miejsce, chociaż czasem sama w to nie wierzę, ale rzeczywiście jest coś takiego, że to, że nie udaje nam się na pierwszym, drugim, trzecim castingu do serialu, nie znaczy, że nie uda nam się, nie wiem, właśnie napisać swojej piosenki, wydać jej i gdzieś tam na przykład odnaleźć się na rynku muzycznym. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś nie uda nam się w spektaklu teatralnym, dostać się do spektaklu teatralnego, to kto wie, czy nie będziemy pracować jako, nie wiem, instruktorzy. W sensie to jest bardzo...
5: Subiektywne, indywidualne.
4: Bardzo subiektywne, dokładnie. W sensie można się odnaleźć na różnoraki sposób po szkole. Ale sama czasem w to nie wierzę. Więc to jest takie...
5: Dobrze, bo teraz tak bardzo depresyjnie brzmimy w ogóle w tym wszystkim. W takim razie zapytam cię o coś przyjemniejszego. Twoje aktorskie marzenie.
4: Zagrać w filmie.
5: U kogo?
4: Bardzo. Myślę, że najbardziej chciałabym... u pana Wojtka Smarzowskiego.
5: Kto by nie chciał? Nawet ja bym mogła grać siekierkę nawet. No,
4: tak, znaczy... tak, bardzo bym chciała. Oczywiście, że to by było super doświadczenie. Ale myślę, że w ogóle doświadczenie na planie. W sensie, z tego co wiem, nie wiem tego, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale wszyscy mówią o tym, że granie przed kamerą jest zupełnie inne. Znaczy zupełnie. Jest inne niż granie w teatrze. Więc wydaje mi się, że to by było dla mnie super doświadczenie, super przygoda zmierzyć się z czymś takim. Tak, więc zagrać w filmie. Ale też nie ukrywam, że pragnę dubbingować. To jest też takie moje jedno z większych marzeń, jeśli chodzi o ten zawód. No to jest niesamowita przygoda z dubbingiem, więc jeżeli tylko miałabym powiedzieć, jakie są moje dwa marzenia, no to zagrać w filmie i dubbingować.
5: Życzę ci tego z całego serca. I jeszcze cię chciałam zapytać, już tak kończąc trochę, kto jest twoim największym autorytetem? Tylko teraz jakby chciałabym, żebyśmy się zamknęły w tym środowisku teatralnym. Może to być aktorka, aktor, reżyser. Ktoś, kim się inspirujesz, kogo rolę podziwiasz, kogo pracę podziwiasz?
4: Myślę, że jedną z takich najbardziej inspirujących i ciekawych osobowości jest pani Agata Dudogracz. Miałam okazję widzieć kilka jej spektakli muzycznych. Miałam okazję z nią uczestniczyć w warsztatach, które szkoła teatralna zorganizowała. I to było dla mnie jedno z takich ważniejszych spotkań i bardzo, bardzo inspirujących.
5: I na koniec, ku takiemu trochę pokrzepieniu serc, no bo jednak powiedziałaś bardzo dużo prawdy związanej z tym zawodem i jestem ci za to ogromnie wdzięczna. Co byś powiedziała ludziom, którzy chcą w przyszłym roku akademickim startować do szkół teatralnych w całej Polsce?
4: Próbujcie! Próbujcie! Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy. Więc trzeba próbować. Jeśli tylko ktoś czuje w sobie takie zacięcie, taki mus, to koniecznie.
5: Moim gościem była Karolina Gwóźdź. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do naszego studia, do Meloradia i szczerze otworzyłaś się, porozmawiałaś o tym, co przeżyłaś, jakie jest twoje doświadczenie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020 roku.
1: Po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Witamy się w świetnych humorach, bo o tej porze na ulicach mamy jeszcze błogi, przedszczytowy spokój. Oczywiście pomijając remonty, które rozgościły się na kieleckich ulicach, ale korzystajcie z tych wolnych dróg póki czas, bo dzisiaj będzie bomba na Batalionów Chłopskich.
1: Jeżeli najciężej jest zacząć i zrobić pierwszy krok, to w najtrudniejszym macie już za sobą. Teraz to środa już z górki. Żeby łatwiej było, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak, hej, siemano!

16, Jack Stein, Turn the Lights Off w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co by tu zrobić, żeby ta środa była jeszcze lepsza? Najlepiej już teraz zadzwońcie do Melo Radia, bo do zgarnięcia mam dla was torbę 321-321-777, numer do nas, korzystajcie. Przyda się taka torba na pewno na co dzień, a na plażę i w wakacje to już na pewno. Dzwońcie szybko pod 321-321-777, torba Melo Radia i trzy poranne szoty dla was w Melo o tej porze.

0: Paradox i How Does It Feel? Tak Melo rozkręca środę i podkręca tempo od samego rana. Cześć, siemanko Martyna, hej, dzień dobry.
1: Cześć, witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. No i co tam, jakiś sukces już za tobą dzisiaj od rana?
1: Słuchaj, grunt wstałam, zjadłam śniadanko, jedziemy z synkiem Wiktorkiem do przedszkola, później robota, a po robocie zapowiadają się rowery.
0: O, no i to jest to, słuchaj, aby pogoda dopisała, żeby fajnie było, można będzie się fajnie poruszać i trochę czasu spędzić tak bardziej aktywnie.
1: Dokładnie.
0: Martyna, po głosie słyszę, że lubisz. Słuchaj, jest też coś, co ja lubię i mam nadzieję, że ty też lubisz. Uważaj. 3 szoty w Melo. Melo. Sprawdzamy się. Martyna, na ostro czy na słodko?
1: Ostro.
0: Ostro, dobrze, dobrze się zaczyna. To teraz uważaj. Pająk czy wąż?
1: Możesz ty. Pająk.
0: Szachmat, nie? Dobra, okej. I teraz uważaj na koniec. Wypić wodę po śledziach, czy wodę po ogórkach?
1: Po górkach.
0: Po górkach. Dobra, no to byśmy się podzielili jakoś. Słuchaj, a póki co melotorbę mam dla ciebie na fajny początek tej środy. Już
1: super,
0: pakuję.
1: Dziękuję.
0: Już wysyłam. Działaj w środę. Cześć Martyna, pa, hej. 3 szoty w Melo. Teardrops in an innocent ocean, 4 walls painted white.

0: Future Colors w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Wy nie widzicie, to ja wam powiem. Człowiek w najbardziej kolorowej marynarce na świecie teraz przed wami i za chwilę o newsach wam powie.
1: A w nich będą dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się samochodem do Zakopanego.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time w Melo. A czy ci specy od przepowiadania pogody to też mają dla nas dobre info? To za chwilę w prognozie na środę w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: O reklamie.

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: No powiem wam, że dzisiaj to całkiem przyjemnie do pracy jechało się rowerem, w końcu cieplej o poranku. 15 stopni pokazują kieleckie termometry. Mam dobrą wiadomość, że chyba w nocy ktoś wymazał nieco gumką absolutnie wszystkie szare chmury. Jest pięknie, ptaki też śpiewają, taki koncert rano dają. Jest to wspaniałe, po prostu wspaniałe. Czuć, że idzie latko.
2: Już prawie siódma. News MLO Radia, Marcin Sikora.
3: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w związku z zabójstwem mężczyzny w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest artysta Simon Skrepecki, który publicznie krytykował władzę w Moskwie. Nieznany dotąd mężczyzna oddał w kierunku Rosjanina w sumie 5 strzałów. Teraz dobre wiadomości dla kierowców. Drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki. To droga łącząca rondo Klimka-Bachledy z ulicą Chramcówki w rejonie dworca kolejowego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
4: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
3: Nowa droga ma nieco ponad 300 metrów długości. Kamil Majchrzak pokonany. Przegrał w pierwszej rundzie turnieju tenisowego ATP w Londynie z czeskim tenisistą Jirim Lechecką 5-7-6-7. Mecz trwał blisko 2 godziny.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: Środa wypadła tak jakoś w samym środku tygodnia dzisiaj. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo w Melo tak jak lubicie od samego rana. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę 17 czerwca nam tak wjechał całkiem sympatycznie. 12 minut po godzinie 7 rano. No i słuchajcie, fajnie, bo się ma w końcu lato rozkręcić też. Tak zapowiadają przynajmniej synoptycy. Znowu będzie sobie można ponarzekać, że upały, że za gorąco i w ogóle. Ale jak tak myślę o wakacjach, o lecie i że gorąco, no to co? To co, Daria? Co koniecznie?
1: Lody!
0: Słuchajcie, pytanko mamy do was. Jaki byłby najdziwniejszy, najbardziej oryginalny albo najgorszy smak lodów, którego próbowaliście albo może o którym słyszeliście, co? Wejdźcie na meloradio.pl, nagrajcie nam głosówkę, bo fajny merch mamy w zamian. Czekamy!

0: Idę.
1: Bambi Ankle Osia w Melo, tak z samego rana podkręcamy tempo. Chodźcie na meloradio.pl i czekamy na wasze propozycje. Jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy albo najgorszy smak lodów, co? Dajcie znać, czekamy na głosowy. Wchodźcie na meloradio.pl, tam na dole wystarczy tą słuchawkę tylko nacisnąć i już nagrywacie i wysyłacie i najfajniejszy mecz mamy dla was. Uwaga, a co ludzi z zagranicy mocno zaskakuje w Polsce, słuchajcie? Może góry, a może zabytki, co? A wcale, że nie, jak tak pomyśleliście, no. Bo uwaga, najbardziej zaskakują ich wesela.
2: Nie dziwi im się.
0: Ja pracowałam na kelnerce i tam naprawdę sporo hajsu idzie, więc mnie to chyba nie dziwi.
1: Się dzieje. Słuchajcie, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, zachwycają się różnymi rzeczami. Ostatnio pochodząca z Kanady dziewczyna była gościem na polskim weselu, no i zrobiła z tego relację na swoich socialach. Się poniosło, bo to było doświadczenie, którego zupełnie się nie spodziewała. Jak napisała sama, wesele w Polsce to kompletnie inna liga.
0: Wow, widzę, że zachwycała się jedzeniem, w ogóle zabawą, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że zachwyciła się łazienką. Że jest piękna, że jest super.
3: Może oni tam w Kanadzie nie mają takich ładnych.
1: Słuchajcie, wiadomka, w weselach i dobrym melo to my jesteśmy najlepsi na świecie. Będzie szansa w tym sezonie to oczywiście udowodnić, a my podkręcamy tempo w Meloradiu Loco Loco. Gordo i Rainer Zonnewald już teraz. To jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam też będziemy bawić się mocno razem z wami w samym środku lata. No i jasne, że podpowiem wam, że dzisiaj znów do zgarnięcia dla was bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W te wakacje. Bądźcie z melo.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj pytamy was, jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy, a może najgorszy smak lodów, jaki próbowaliście, albo może jaki byście wymyślili. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl na wasze głosówki. Za najfajniejsze pomysły mamy Melomerch.
1: Lody niskiej jakości, tylko słodkie i nic więcej.
0: Okej, a tu jaka propozycja?
2: Uważam, że najciekawszym smakiem byłby lód o smaku ogórka kiszonego.
0: Czekamy na wasze propo na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Melo!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: promocja. Reklama.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
9: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
8: Kiedy wyruszasz?
9: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
10: Podkręcamy tempo od rana w Meloradio. Za 27 minut będzie 8, a teraz już Sigma.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora na wokalu. Taki super numer u nas, a wasze super propozycje na temat smaków oryginalnych, odjechanych, najdziwniejszych smaków lodów są mocne, uwaga.
1: No ja myślę, że najdziwniejszym smakiem lodów byłby smak szynki albo takiej milonki.
0: Uwaga, uwaga, jeszcze jedno propos.
2: Myślę, że lody o smaku powrotu do byłego.
0: Uwaga.
3: Myślę, że bardzo ciekawym smakiem mógłby być cebulowo-octowy.
0: Aha.
4: Najgorszym smakiem lodów, jakie jadłam, to była macza. Po prostu coś okropnego. Poczułam się jak krowa na pastwisku.
5: Zgadzam się.
0: Uwaga, jeszcze jedno.
6: Lody o smaku?
7: Ryby z frytkami.
6: Na pewno tańsze niż prawdziwy odpowiednik na morzu.
0: To na pewno. Ryby z frytkami.

0: Meloradia. Moonlight w Meloradio, a już jutro, już pojutrze, trochę przyspieszyłem piątek, chcielibyście co? 30. Meloradia na żywo w ramach cyklu imprez płynę z Melo. To będzie wyjątkowo dobre Melo. Jolek poprowadzi 30. Meloradia na żywo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Za chwilę w Meloradiu też newsy i najświeższa prognoza pogody, a teraz za 8 minut 8.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Temperatury na łódzkiej dają popalić, a dziś dochodzą kolejne utrudnienia. Uważajcie na batalionów chłopskich, bo jazda tylko w jednym kierunku. Myślę, że zaskoczy dziś wielu kierowców. Ruch jednokierunkowy mamy od ronda Bończy-Zeleńskiego w stronę transportowców. Południowa strona jezdni idzie pod klucz. Zamiast powolnego rozruchu mamy od razu konkretne uderzenie ciepła, bo już 16 stopni. No wiem, trochę może szaleję z tym uderzeniem ciepła, ale to dobry początek dnia, prawda? I do tego jeszcze słońce, a będzie tylko cieplej. Dzisiaj temperatura w Kielcach w tym najcieplejszym momencie dnia ma wynieść 22 stopnie i zero deszczu.

0: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Na początek pijany kierowca karawanu w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
2: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Kierowcy grożą za to grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniamy temat. 6 zł i 10 groszy za litr benzyny 95 oraz 6,44 za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Na koniec jeszcze podsumowanie ostatnich meczów na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0 w Kansas City, Francja pokonała Senegal 3-1 w East Rutherford koło Nowego Jorku, z kolei Norwegia pokonała Irak 4-1 w spotkaniu w Foxborough koło Bostonu.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Przed nami też niezła rozgrywka, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Zaczynamy kolejną godzinę z Melo, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na was już teraz, bo za chwilę startuje zabawa. Gotowi na wszystko? Jak czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień, wasza środa, to pokażcie to innym i dzwońcie teraz pod 321-321-777, bo fajny merch czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie do Melo Radia.

0: sobie Alice Backstory, Armin Van Buren w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz też mamy niezły duet, który wystąpi oczywiście solo. Cześć, dzień dobry, jest Andrzej. Hej, hej.
2: Siemanko,
0: Andrzej dzisiaj jakieś prace pod tytułem podlewanie w planach ma. No to fajnie, znaczy się, że temperatura rośnie, cieszymy się. I jest Krzysiek też, cześć Krzysiek.
3: Cześć, witam słonecznie.
0: Siema Krzysiek, słonecznie już nastawiony dzisiaj do urzędowych spraw. Podobno to się zapowiada trochę taki dzień, no, do poodhaczania niektórych spraw. Słuchajcie, to my teraz wejdziemy w tę środę naprawdę mocno. Zabawa gotowi na wszystko, w niej do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną malotorba i teraz pamiętajcie panowie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada tej zabawy. Czy wszystko jasne?
3: Okej.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jaki konkret dzisiaj, Daria, nie? Okej, okay, no, tak.
4: Lecą.
0: Zaczynajmy. Nie przedłużaj, zaczynaj. Dobra, pierwsze pytanie dzisiaj. Najdłuższy okres w dziejach ludzkości to prehistoria czy starożytność?
2: Andrzej.
0: Andrzej był pierwszy, czy Krzysiek był pierwszy,
4: ja
0: Daria?
4: Ja słyszałem Krzyśka pierwszego, tak? Trochę ja też... cicho, ale był.
0: Dobra.
3: Prehistoria.
0: Prehistoria. Dobrze.
4: Dobrze.
0: Dobrze, gratulacje. Bardzo dobrze, wierzymy, że Andrzej też wiedział. Za chwilę będzie szansa udowodnić. Uwaga, jeden punkt na koncie Krzyśka. Na razie 1-0. I pytanie numer 2 dzisiaj. Jakie zwierzę najdłużej śpi w ciągu doby? Koala czy kot?
2: Andrzej
0: tym razem.
2: Koala.
0: Koala, dobrze. Ja myślałem, że kogoś tutaj zaskoczę. 22 godziny koala. No, niezły wynik jak na 24 godziny doby, nie? Za to kot tak mniej więcej 13-16, chociaż mój kot to i potrafi na dobę 26 godzin
4: pospać.
0: Masz
4: dziwnego kota, Waldek.
0: 1-1 dzisiaj, nie? Dobra, słuchajcie, no to jest nieźle, podzieliliście się punktami, ale nie musicie się dzielić merchem od nas. Wysyłamy. Andrzej i Krzysiek dostają od nas melotorby. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego dnia.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Pan cykla I Can't Wait w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj pytaliśmy was o najbardziej oryginalne, najdziwniejsze, najlepsze albo najgorsze smaki lodów.
1: Lód o smaku sukcesu byłby najlepszym.
0: No i ja się zgadzam, słuchajcie, nie? To by było dopiero. Umieć kręcić takie lody, no? Od samego rana, 27 minut po 8 mamy.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, szorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: O reklamie. Autopromocja.
19: Wieczorami
18: idę w Melo.
19: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: Blaze i Kisses. Halo Radio, tak podkręcamy tempo, a już w lipcu zabieramy was do magicznego świata Tomorrowland. Najlepsi DJ-e, super klimat i ludzie z całego świata. No i emocje, jakie możecie przeżyć razem z Meloradiem. Kolejni słuchacze mają już swoje miejsce w autobusie do Boom w Belgii.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Chcecie też? To wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na was na meloradio.pl, a na naszym Insta możecie zobaczyć, co takiego wymyślili Marta i Sylwek. A teraz David Guetta będzie na Tomorrowland, możecie być razem z nim. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Just the way you are. W Melo za 17.09.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Można głosować na ten numer, bo to propozycja do 30 Beloradia, a Olek Pych dla was 30. Najnowsze notowanie poprowadzi już w piątek pojutrze, 19 czerwca na żywo, prosto z barki przy Bulwarach Wiślanych. Słuchajcie koniecznie 30 Beloradia. Posłuchajcie też newsów już za chwilę. Marcinie, Marcinie.
1: Bo w tych newsach dowiecie się, dlaczego do 10 jeszcze lepiej nie iść do ZUS-u załatwiać szaki. Jakieś sprawy. O, w końcu.
2: A już o 9 zagramy.
0: And Dust is Zokaria w Melo Radio. To my mamy sprawę. Jakbyście chcieli jakieś info pogodowe, to za chwilę będzie w Melo. Za 9:09.
2: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
14: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
13: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Żeby nie zwariować od stania w korkach na zachodzie miasta, sprawdzamy, co słychać u pieszych. Na batalionów chłopskich cała komunikacja piesza została właśnie przeniesiona na północną stronę ulicy. Uważajcie też na zwężenia i pracujące maszyny. Piesi pod górkę mają też na Fosforytowej, gdzie trwa regulacja studzienek i zamykane są kolejne przejścia. Słońce świeci na całego, a nad Kielcami rozciąga się bezkresne, błękitne niebo, no po prostu bez ani jednej chmurki. No i mamy już bardzo przyjemne 17 stopni. Ruch w powietrzu jest minimalny, wiatr ledwo dmucha, naprawdę ledwo, więc warunki na spacer, na rower, na wolne od pracy życia są idealne.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: I jeszcze do 10:00 lepiej nie załatwiać spraw w ZUS-ie. Od 8:00 trwa dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. Mogą być problemy z obsługą. W Polsce przybyło studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, czyli o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci spoza Polski, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców. Przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
3: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Lech Poznań ma nowego piłkarza. Klub pozyskał bramkarza Mateusza Lisa. Ostatnio występował on w drużynie z tureckiego Izmiru.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Ale razem lecimy z tą środą. No i tak będzie dalej. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemak, dzień dobry. Już 9:00, inni gadają, a my już gramy.

0: Prince Lloyd in Bad World. W Melo Radio podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Wiecie, w firmach są różne rodzaje dni, prawda? Jakieś tam owocowe czwartki są, inne takie fajne, nie? A ty dzisiaj masz chyba dzień śpiewania.
1: Tak, ja wam dzisiaj pięknie śpiewam, ale czyż nie jest miło, kochani?
2: To chyba nie jest benefit. Mam wątpliwości.
1: Rzućcie mi słowo i zaczynam śpiewać.
2: Kapusta.
0: A można się nie zgodzić?

0: słuchajcie.
1: Ale powiem ci, to lepiej ci wychodziło tak, jakby to było konieczne. Jakbyś mogła tak jeszcze raz.
0: Jakby to było konieczne.
2: No brzmisz prawie jak Kizno. Nadajesz się na sobowtóra, tylko trzeba cię trochę ucharakteryzować.
0: Dobra, damy radę, nie ma problemu.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Koniecznie musicie usłyszeć o tym, co zrobili japońscy kibice na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pokazali klasę i znów no zrobili to, z czego są znani na całym świecie, czyli po meczu z Holandią dokładnie posprzątali swój sektor stadionu. Byli jak zwykle przygotowani, bo wiesz, oni na mecz zabierają ze sobą worki na śmieci. Japończycy tak robią od mundialu pierwszego, na którym byli w 98 roku. Na poprzednich mistrzostwach to oni posprzątali nawet po meczu, w którym ich drużyna wcale nie grała.
2: O, popatrz, a ja ci powiem, że tak samo dobrze zachowali się piłkarze japońscy, którzy w szatni zostawili bardzo duży porządek, a wielu piłkarzy nie potrafi tego zrobić.
1: No, a z kolei na tych samych mistrzostwach niezły bałagan w ekipie Anglików, bo okradziono ich ciężarówkę ze sprzętem i słuchajcie, zawinęli... Ty się nie śmiej, Daria! Zawinęli im... Ej, no proszę cię, zawinęli im między innymi, uwaga, buty! A oni dzisiaj, no...
2: Będą do kupienia na takich portalach zużywanymi.
1: Ona miała coś z tym wspólnego. Oni dzisiaj wieczorem z Chorwacją grają, Daria! Pożycz chłopakom...
0: To na
1: pożycz chłopakom klatki! Słuchajcie, kto pozamiata w tym meczu? Początek o 22:00.
3: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
4: Mambeppe.
3: Mambeppe. Mambeppe.
4: Mambeppe.

0: Ej, Benny, halo, w Meloradio takich numerów u nas nie brakuje, no i nie brakuje szans na szybką kasę dla was do zgarnięcia. 200 mogą polecieć do was i najlepsze jest to, że tą kasę będziecie mieli od ręki i od razu będziecie mogli ją wydać. Tylko pytanie na co? Jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. No i zgarnijcie 200.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.

Troll, jest to, jest to. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i gramy dla was w środę rano, już za 18 minut 10, a przed nami już niedługo trzy wyjątkowe dni. Tysiące fanów muzyki elektronicznej, no i zachody słońca nad polskim morzem przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Potężne show i mega klimat na Sunrise Festival, gdzie będziemy bawić się razem z wami. Zagrają Axwell, Paul Van Dyk, Rehab, Seagala i Hughel i wielu innych wyjątkowych DJ-ów. Możecie tam być i bawić się razem z Melo Radiem. Bilet dla was już dziś do zgarnięcia w Melo, więc bądźcie bliska. Teraz już Kygo, Kality Griffin.

wypuszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Adi, wsiadaj i lecimy dalej, bo to środa, jest jeszcze trochę czasu, żeby było jeszcze fajniej.
1: No. Dobra, ja tylko zapnę pasy, bo ja jestem ten bezpieczny i możemy jechać. No, tylko bardzo zatankowaliście dobrze samochód, tak?
0: No pewnie, tak. Spokojnie, no wszystko
1: to
0: gra.
1: No to jedziemy, dobre melo.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, to będzie ten Impala, Dracula w remiksie Jenny.
0: No, to ja będę jutro. Rano.
1: Ja dzisiaj prawie zaspałem, ale udało mi się i jestem nawet pełen energii, także zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Trafik.
7: W mieście kierowca nareszcie odpuszcza tam, gdzie może, bo oczywiście mamy sporo drogowych utrudnień w związku z remontami. Pamiętajcie o batalionów chłopskich, że ruch jest tam jednokierunkowy, a rowerowy lifting wciąż trwa za to na Krakowskiej. Uważajcie na drogowców. Słuchajcie, środa nie myśli zwalniać z tym letnim klimatem, który opanował Kielce. Słońce grzeje bez żadnych barier. Temperatura błyskawicznie skoczyła do 19 stopni. Wiatr wprawdzie minimalnie przyspieszył, ale przy tak czystym błękicie to wręcz powiedziałabym zbawienna, delikatna, bardzo delikatna ochłoda. Ciśnienie mamy dobre, żadnych meteozjazdów na dzisiaj nie powinno być.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Ewelina Walczak. W ostatni weekend czerwca odbędzie się Święto Kielc. Miasto przygotowuje 8 stref i ponad 100 wydarzeń, w tym koncerty gwiazd, mówi prezydentka Kielc Agata Wojda.
8: Dom będzie zespół Jam, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert to będzie Fukaj.
7: Harmonogram jest dostępny na stronie świętokielc.pl. Większa prędkość czeka nas na koncertach, z kolei na drogach trzeba drastycznie zwolnić, bo fotoradar w Mniowie bije rekordy. Od początku roku zrobił już ponad 1300 zdjęć. Raport Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pokazuje, że kierowcy najczęściej wpadają też w Sandomierzu, Osieku oraz na odcinkowym pomiarze w Radlinie. Mniej gazu przyda się też podczas hamowania w drodze do teatru, gdzie oklaski i nagrody rozda sama publiczność. Kielecki Teatr Żeromskiego zaprasza na 34. plebiscyt o Dziką Różę. Od 23 do 27 czerwca widzowie ocenią 4 konkursowe spektakle i wybiorą najlepszych aktorów mijającego sezonu. Laureatów poznamy 28 czerwca.
9: Minuta do 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
10: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym.
9: Kiedy sprawa wyciekła, warszawski radny złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wegeburger zostaje, ale kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. A Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała dziką kartę.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Siemanko, jest 10 na zegarach, ja jestem Adi, no i fajnie, że jesteście, bo dzisiaj środa, mały piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Za chwilę ruszamy z Daj Pytanie, ale najpierw Temi Pala i Dracula. Marcin się do mnie uśmiecha, bo mam pewien problem techniczny, ale naprawdę zaraz będzie. Ewentualnie zrobimy to na żywo.
9: Uwierzę, jak usłyszę.
11: Dobrze. Temi Pala, Dracula, to jest nuta, na którą wszyscy czekali. Robimy głośniej, bo mamy środę, piątek blisko. Przypominam,

0: Alok Kali, tutaj Finto Me. 16 minut po 10, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, czas ruszyć z zabawą Daj Pytanie. I jeżeli chcecie zgarnąć coś fajnego z Melo Merchu, no to dajcie pytanie na odpowiedź o treści...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Czyli musicie zadać pytanie dosłownie na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl, dosłownie jednym kliknięciem. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie to brzmiało zdecydowanie lepiej. Daję jeszcze raz wam przykład.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego potrzebujemy jakiegoś fajnego pytania. Działajcie, Melo Merch do zgarnięcia. Hej!

0: Dub Dog Fezo is Ork, How Does It Feel w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o naszej zabawie, daj pytanie, no i właśnie, mamy odpowiedź.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego trzeba nagrać fajne pytanie na WhatsAppie Meloradia. Zapraszam serdecznie, bo jak będzie fajne pytanie, to fajnie zabrzmi, o, coś przyszło. No, merch Meloradio do zgarnięcia, a w tej godzinie jeszcze Natalia Nykiel i Error, czyli coś, co właśnie też mi wyskoczyło na laptopie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
14: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
12: Iga Dudziuk
13: i Mikołaj Kujawiński.

0: Natalia Nykiel i Error, a to nie jest żaden error. To się dzieje naprawdę, serio. To nie jest żaden błąd Matrixa. Jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland. Spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem. Jest to pewnie. Kogo byście chcieli najbardziej zobaczyć na Tomorrowland? Pytaliśmy o to Tosię, która już wie, że jedzie.
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No generalnie ekipa dość solidna, przyznacie. A jeżeli wy chcecie jechać tam razem z nami, no to koniecznie. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego. No i też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. A to na pewno będziemy słyszeć na Tomorrowland.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. 10 minut do 11, tak, podkręcamy tempo. Mamy daj pytanie. Jest z nami Marcin Sikora, który przed momentem użyczył swojego pięknego głosu. Witamy ponownie.
1: Witamy ponownie.
0: I dałeś odpowiedź, Marcin, co to było?
1: To było...
0: Jeszcze
1: 5 minut właśnie.
0: O, no i mamy pytanie.
2: Kiedy wyjdziesz z tego kibla?
0: No, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. No, akurat odpowiedź jeszcze 5 minut, to myślę, że akurat tu jest bardzo adekwatna.
1: No bo jeszcze 5 minut,
0: no. No i krótko, no.
3: A już o 11 zagramy
0: Gips i Win, czyli będzie trochę motoryzacji. Prosto ruszamy, gdzie nas konie. Marcin, a co masz w newsach?
1: A w newsach zajrzymy na Wimbledon na przykład.
0: Proszę bardzo, czyli na sportowo. Bądźcie z nami, bo ten numer, który słyszycie, punktualnie o 11.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Mielecka Środa oficjalnie wchodzi w tryb pełnego rozgrzania. Zapomnijcie o tym szarym niebie z ostatnich dni. Nad miastem króluje błękit. Gdzieniegdzie może jakaś minimalna, symboliczna chmurka, ale tak naprawdę to słońce. Słońce dzisiaj opanowało Kielce i będzie tak przez cały dzień. Teraz 19,5 stopnia, a w najcieplejszym momencie dobijemy do 22. Wiatr wciąż minimalny.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Nowa aplikacja Time for Bus ułatwi podróżowanie po regionie, oferując głosową nawigację dla osób niewidomych i słabowidzących. System prowadzi do przystanku z dokładnością do metra i podpowiada, kiedy wysiąść z pojazdu. Bezpłatny program można już pobrać na telefony. Apka ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, mówi wojewoda Józef Bryk.
2: To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą.
0: Z kolei 1,8 mld złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Pieniądze zasilają konta mieszkańców, z kolei spore sumy ze swojego portfela musi odliczyć pewien kielecki policjant. Funkcjonariusz ruszył radiowozem z piskiem opon i paleniem gumy na ulicy Sandomierskiej. Nagranie trafiło do sieci, a kierowca błyskawicznie dostał 1000 zł mandatu i 10 punktów kar.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 10 tysięcy osób podpisało się już pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce wyciąć nawet 8 tysięcy drzew. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Mówią, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby w Ukrainie.
5: To tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu.
4: Plan musi zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia, tak twierdzi Wall Street Journal. Dziennik powołuje się na źródła znające treść umowy. Lionel Messi zagrał w aż 6 mundialach. Argentyńczyk dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii. Dziś może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
3: Marcin, oglądasz mundial?
4: Nie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Ty, bo powiem ci szczerze, że ja też tak kurczę nie bardzo i to jakoś nie wiem, no jak Polska nie gra, to jakoś nie mam takiej motywacji. No.
4: Jak mundial się toczy, to ja już śpię.
3: A no, no, no
4: albo to dopiero wstaję.
3: No bez kitu. Siemanko, ja jestem Adi i gramy razem do 14.

Najgorętsza propozycja tej wiosny, a może i lata, przekonamy się. Jugel i Moving to the Sun w Meloradio. Super jest to, że my usłyszymy ten numer na żywo, no bo Jugel przecież będzie na tegorocznym Sunrise Festival i wy też tam będziecie oczywiście razem z nami. Jeżeli tylko chcecie się pojawić na tej wyjątkowej imprezie, która zadba o to, żebyście mieli o czym opowiadać znajomym i zadba o to, żebyście mieli dużo pozytywnej, tanecznej energii, no bo w tym EDM-owym brzmieniu będziemy tak naprawdę bez przerwy, no to słuchajcie po 18 Meloradia, bo w Idę w Melo jest szansa zgarnąć wloty na tę imprezę. A ja wiem jedno, pogoda ma być wtedy rewelacyjna, bo właśnie sprawdziłem radary. Kiedy? 31 lipca, bo wtedy w Kołobrzegu rusza Sunrise Festival. A ja teraz wam zaproponuję nutkę, którą bardzo lubię i dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że wam też siądzie. Uncle Funkle i Oh Natalie.

0: Lottery, Talk to You w Meloradio. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Bardzo imprezowy numer, który mam nadzieję, że daje wam dużo pozytywnej energii. Przyświeca wam cel tego, że weekend jest naprawdę turbo blisko. A w tej godzinie jeszcze weekendowo pojawi się Nicki Minaj i Starships.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships w Melo Radio. To teraz pogadajmy o marzeniach. 18 minut do godziny 12. Wiem, że marzycie o tym, by pojechać na Tomorrowland. Możecie to zrobić z Meloradiem. No i tak się składa, że Dominika akurat śmiga. No i Dominika, powiedz mi, no dlaczego warto?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No, to, tak? Okej, no to dobra. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę dobrze się bawić i przeżyć coś niesamowitego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przy okazji dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, bo to bardzo nam pomoże. Mówię serio. Dojazd na imprezę, czyli to wielkie przeżycie Tomorrowland macie za friko. Będzie też w trakcie potężna integracja.

0: Shimza i Fire Fire w Meloradio. Prawdziwy ogień. 10 minut do 12 podkręcamy tempo, a razem ze mną Marcin Sikora.
1: No cześć. I przynoszę... Co ja przynoszę? Ja dużo rzeczy w newsach przynoszę.
0: Traktujemy to jak oficjalną zapowiedź newsów Meloradia. Tak. To już punktualnie nawet minutę przed 12.
2: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray i Rumors. Ty wiesz, że jesteś Sigmą, nie?
1: Wiem. Jakoś tak coś mi się nie wydaje, że to, co mam przed oczami, to wam przynoszę. Ale chyba wam przynoszę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii...

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian?
3: Mm?
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
1: Kielce dosłownie kąpią się w słońcu. Czuć, że kalendarzowe lato zbliża się wielkimi krokami. W tym tygodniu zamierza zameldować się u nas wyjątkowo konkretnie. 20 stopni mamy już na kieleckich termometrach. Co najważniejsze, do końca dnia deszczu nie będzie, a kolejne dni zapowiadają się pięknie. W weekend 30 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Od rockowej legendy po nowoczesny rap. Muzyczna scena rozgrzeje do czerwoności Święto Kielc. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół Jam, który zagra w Parku Miejskim, oraz Natalia Schroeder, która wystąpi na rynku. A kogo zobaczymy w niedzielę? Mówi Agata Wojda, prezydentka Kielc.
2: Gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas konsultacji wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj.
1: Oprócz koncertów zaplanowano warsztaty przygotowane przez miejskie instytucje kultury. Kielce szykują plenerowe widowiska, tymczasem na teatralne deski wraca artystyczny spokój. Nowy dyrektor teatru imienia Żeromskiego Jacek Jabrzyk przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział 6 premier. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół. Aktorzy zostają w starym składzie, z kolei w kieleckim sporcie doszło do wzmocnienia. Korona odpaliła transferową bombę. Reprezentant Czech Patrick Helebrant podpisał 3-letni kontrakt z kieleckim klubem.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje od przyszłego roku podnieść podatek. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Nie wywołuje to politycznych sporów. Na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
5: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
4: A Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jeszcze Serena Williams, która wystąpi na Wimbledonie, legendarna amerykańska tenisistka, otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
3: A potem z bratem Marsem.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Dobrze, że nie z Bruno Marsem.
7: O-ho-ho!
4: Bo nie wiem, czy on umie grać w tenisa.
7: Nie wiem, ale wiem, że facet naprawdę nieźle sobie radzi muzycznie. A Thomas Gray? No to jest dopiero zdolniaka. A ja jestem Adi i Tomasa Greya daje znać, że usłyszycie na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się wybrać, to wbijajcie na meloradio.pl.

Lubię cię jak lato, modelki Włodarski. Podkręcamy tempo, 15 minut po 12. No mam nadzieję, że dajecie radę. Z czym? No z pracą, bo wiem, że nikomu się nie chce, dlatego od tego macie mnie, żeby was trochę zaktywizować i w międzyczasie możecie się podzielić tym, co u was, gdzie jesteście, co robicie i ewentualnie dlaczego wam się nie chce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Jak zawsze za najciekawsze odpowiedzi będę miał dla was coś z Melomerczu, także myślę, że warto nagrać głosówkę i dzięki temu pojawić się na antenie Meloradia. A kto wie, może razem zrobimy coś dobrego, zainspirujemy, zmotywujemy, zobaczymy.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Mikolas, Trips i Hard to be Humble w Meloradio. Bardzo epicka nutka, naprawdę. Liczę na to, że zostanie z nami na dłużej i że będzie też szansa usłyszeć to gdzieś na żywo, bo panowie bardzo się ładnie muzycznie zgadali. Dużo nawiązań, między innymi do Aviciiego. Naprawdę dobrze to siada. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust i Zakaria, będą też Galantis i Runaway.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: Galantis Runaway, You and I w Meloradiu i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. 126 uderzeń na minutę, ale jakie ładne. Przy okazji sprawdzam, co się dzieje na WhatsAppie Meloradia. Andrew, co tam u ciebie?
1: No ja podlewam cały czas, cały sezon paprotki pod folią i trochę mi się nie chce, bo już jest gorąco, a będzie jeszcze gorącej.
0: Stary, to ja mam dla ciebie świetną propozycję. Weź to na chwilę zostaw, weź swojego smartfona i wejdź na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam zobaczysz wielki baner z napisem Tomorrowland. Tam wchodzisz, piszesz z kim i dlaczego chciałbyś się wybrać do Belgii na najpotężniejsze melo na świecie. Dajesz fotę, jak imprezujesz z tą wybraną przez siebie osobą, albo jakiś filmik, no i potem czekasz, odbierasz telefon i my ci mówimy, że jedziesz na Tomorrowland. I dojazd za darmo.

0: Nie no, bez kitu, ta piosenka brzmi jak kolenda. David Guetta, Alok. Run, run, run, Angels Above Me w Melo Radio. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. 8 minut do 13. Ula Harciarek w studiu. Siema.
1: Jestem.
0: Co tam masz?
1: W newsach będą nowe ustalenia w sprawie śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej, ale będą też nowe ceny maksymalne paliw.
0: No okej, okay, to czekamy. A już o 13 zagramy Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że do tego czasu wróci mi internet.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
8: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
9: Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, powiedział o tym przed chwilą premier Donald Tusk. Jutro ceny maksymalne paliw nieco spadną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, benzyny 98 6,72, a diesla 6,36. Na koniec Śląska, tam trwają samozbiory truskawek, a dokładniej w Księżym Lesie. Organizuje je pan Manfred, najpopularniejszy chyba plantator w regionie. Chętnych nie brakuje.
10: Zamiast siedzieć przy telefonie, idą z babcią na truskawki. Godzina 7 koszyczków.
11: Zrywam takie, jak lubię. Pełne brzuszki. Przynajmniej smarkate lata się przypominają.
12: To jest ze smakiem zjeść taką truskawkę prosto z pola.
9: Dziś na polu pojawiły się tłumy smakoszy.
8: Ale by sobie wrzała taką truskawkę.
9: O, ja też.
8: No, pychota.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Siemano, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i rozgrzewamy was, bo pogoda, mam wrażenie, że chyba zaczyna się uspokajać i przychodzi do nas więcej słońca. A w tej godzinie Save My Love, od tego zaczynam i to usłyszymy na Tomorrowland. I wy możecie tam być. Szczegóły na meloradio.pl.

Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradio. Buja! No, słuchajcie, mam dobre wieści dla spragnionych słońca. Wiem, że w ostatnim czasie pogoda raczej nie była dla nas zbyt przychylna, ale chyba mam w końcu dobre newsy, no bo tak, od dzisiaj de facto w większości kraju słonecznie i to ma z nami zostać na całkiem długo, no bo deszcz widzę, że pojawi się gdzieś tam w niedzielę, ale to też nie tak w 100%, bo ma być wówczas 30 stopni. No i na termometrach już faktycznie zrobi się tak, jak być powinno w czerwcu, czyli mocno wakacyjnie. No i miejmy nadzieję, że potrwa to długo, ale myślę, że rzeczy jakieś można na weekend spokojnie planować. Na przykład jakiegoś grilla albo coś takiego. Jak już się będziecie integrować, bawić doskonale, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Przekażemy.

0: Bob Singler, Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. Ja już się nie mogę doczekać weekendu. Ale to dlatego, że ma być no ponad 27, nawet i 8 stopni, także będzie bardzo wakacyjnie i szczerze wolę chyba w tę stronę. W tej godzinie jeszcze pojawi się Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli zrobimy sobie taką małą Bieberczelę. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.

0: One with the Wolves i Robin Schulz w Melo Radio, 18 minut do 14. Spełniamy wasze marzenia, szczególnie te imprezowe, szczególnie te muzyczne, no bo jedziecie z nami znowu na tegoroczny Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam na maloradio.pl, a Kasia i Tosia jadą na Tomorrowland i chyba z tego powodu mega się jarają.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Dobrze, że tak to wybrzmiało. Jeżeli chcecie śmignąć razem z nami do Belgii, zapraszam, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie z kim i dlaczego, dajecie waszą wspólną imprezową fotę albo filmik, no i w zasadzie to tyle. No i przypominam o Melo Integracji, bo dojazd na Tomorrowland będziecie mieli za friko, a w trakcie coś mi się wydaje, że będzie grubo.

Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Właśnie reakcje motoryczne mi się zbugowały i najpierw włączyłem mikrofon, tak? Po czym go wyłączyłem.
1: Świetne.
0: I nie wiem, co się stało.
1: Ale to chyba... do domu.
0: Nie, internet wrócił po prostu.
2: Wow! Internet!
0: Łączy ludzi. Iga i Mikołaj w studiu, siemano.
1: Tak, siemano. Hej.
0: Jak zdrówko?
1: Bardzo dobrze.
0: O! Stawiasz Mikołę.
1: Nice. Nie, o, przegrałam, najgorzej.
0: No i wydatki.
1: Nie, bez sensu, nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na merch.
0: To może szybka kasa?
1: Mogę?
0: Nie, no, na słuchaczy.
1: Okej.
0: Okay. A już o 14:00 zagramy Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. Muszę zadać to pytanie. A czy wiecie, gdzie będzie James Hype? O, stary, oczywiście,
1: na Tomorrowland,
0: że tak. No też. Bo będzie też na Sunrise Festival.
1: Aha.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na Newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Oszustwa podatkowe w branży kosmetycznej wykryła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o prawie 800 milionów złotych. W mechanizm zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. A teraz dobry news na wakacje, bo Poloregio uruchomi połączenia weekendowe z Poznania nad Bałtyk. Pociągi pojadą do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu. A na koniec o benefitach w pracy, których Polacy najczęściej szukają. To pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Pracuj.pl i Anna Goreń.
3: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
2: Wysoko na liście jest też wsparcie psychiczne dla pracowników.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Mikołaj, ja chciałam ci powiedzieć, że masz niesamowite szczęście, że ze mną pracujesz.
5: Dlaczego?
0: Zaraz powiem.
5: Okej.
0: Ale w ogóle co to za pytanie, dlaczego?
5: No nie wiem, jakaś taka, wiesz, radiowa mas... samo zaspokojenie weszło.
4: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: To będzie piękny dzień, a ty masz naprawdę szczęście, bo ja przynoszę szczęście. Nałożyłam wczoraj koszulkę z Messim i co? Strzelił hat-tricka w meczu z Nigerią? Afryką?
5: Tak, w meczu z Argentyną Messi strzelił im hat-tricka. Dobrze.
0: No ale wiesz, o co chodzi. Tam dużo strzelił tych bramek, nie?
5: Pracuję z tobą już całkiem sporo czasu i co? I gdzie jest mój hat-trick?
0: Przed tobą, aha, obiecuję, naprawdę, okay. Przyrzekam. No w ogóle...
5: Muszę ci zrobić koszulkę z moim ryjem po prostu, tak?
0: I będziesz strzelał gole.

0: Overdrive, Offenbach, Melo.
1: A wiesz, że pojedziemy sobie na wakacje za chwilę?
0: A gdzie? W jakieś drogie miejsce?
1: Bardzo drogie.
0: Super!
1: Takie lubimy
0: najbardziej. Czyli Dubaj na pewno jakiś, albo inny taki turystyczny.
1: Aha.

0: no to Mikołajki na Mazurach. Słuchajcie, dla rodziny 6 nocy 6266 zł. To 3 razy drożej niż w Egipcie i 2 razy drożej niż w Turcji.
1: Kto by się spodziewał, ale u nas jest bezpiecznie.
0: No tak, jest pięknie. Widziałaś kiedyś takie piękne jeziora w Egipcie na przykład? Przecież tam nic nie ma, tylko piasek, kupa piachu i jakieś tam piramidy, nie? Kogo to obchodzi w ogóle?
1: Czyli jedziemy
0: a na Mazurach to Brogowa. Kręcili nóż w wodzie.

0: prągowa. Albo możemy pojechać do Mikołajek, wiesz?
1: Oj, ale tam drogo jest.
0: Drogo, ale oj, tam pięknie.
1: No pięknie, jeżeli chcecie pojechać właśnie na jakieś takie ekskluzywne wczasy, nie dla biedaków,

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, a modelki tam z Fagatą się bujają trochę. Nowy singiel będzie.
2: To spoko.
1: No chciałam taką nowinkę ci przedstawić, Mikołaj.
2: Nie, no dobrze, no fajna nowinka. A jeśli chodzi o nowinki, to no w kinach w przyszłym roku, jeżeli się nie mylę, nowy Shrek. No właśnie. Pojawił się pierwszy zwiastun, może posłuchajmy polskich głosów.
1: Na pewno?
2: No.
1: Okej, okay. Sam chciałeś, będzie na ciebie.
3: Sorry, ale jednak nie.
4: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
3: nie,
4: pełna...
3: Nie, kończ!
4: Dwóch wiernych przyjaciół...
3: Ale ja nigdzie nie idę!
4: I podróż pełna...
3: Poszle!
4: Wielkowiejski!
5: Wow, to ciacho rośnie, kiedy je piecze!
2: No tak, ten Shrek do siebie niepodobny jakiś taki z głosu, nie?
1: W ogóle nie jest podobny ani z głosu, ani z wyglądu. Co to jest? Ja słyszałam, że twórcy skupili się po prostu na młodszej publiczności i to jest skierowane do Gen Z, więc będą szybkie kadry, słabe teksty.
2: Aha, no to już wiem, że zostanę na dwójce.

0: Udowodnimy wam, że możecie pić tę samą wodę, którą pije bardzo znany piłkarz.
1: Ale co, tak z jego ust, czy co?
0: Jak się postaracie?
1: No dobra, to ja może powiem, że chodzi o tego drugiego najlepszego. No, co chcesz powiedzieć?
0: Nie, no tak.
1: Liczysz, ilu jest najlepszych?
0: Tak, trzech, czterech? Nie wiem.
1: To zależy, czy wliczasz Roberta.
0: No, Robert jest najlepszy. On jest poza skalą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalne

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Jadą! Eric Prince, podkręcamy tempo w Meloradiu. A na meloradio.pl jest beka.
1: Jest beka, ale jestem rozczarowany strasznie. Jest psychotest, którym Pokemonem jesteś i jakiejkolwiek byście odpowiedzi nie zaznaczyli, zawsze wychodzi Pikachu.
0: Bo mi się wydaje, że to przez to, że każdy zawsze chciał być Pikachu.
1: A każdy kiedyś za dzieciaka, kto grał w piłkę, chciał być jak albo Messi, albo jak Cristiano Ronaldo.
0: A ten ładny, czyli ten Cristiano ładny, Ronaldo,
1: tak,
0: będzie miał wodę.
1: Georgina, czy jak to tam.
0: Georgina, tak.
1: Będzie miał wodę swoją własną i ona wchodzi do Polski też. W sensie on już ją ma, tylko no teraz będziemy mogli kupić.
0: Trzaskowski już sprawdził tę wodę.
2: Proszę Państwa, przyjęło się.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Kochani, jeżeli macie plany na weekend, to zmieńcie je.
1: Ja już zmieniłem.
0: Zmieniłeś?
1: Będę siedział w domu i spróbował nie spłynąć.
2: Ale czekaj, bo chodzi o pogodę?
0: No. Chodzi o pogodę.
2: Bo o pogodzie będzie w newsach.
0: Chodzi o pogodę, ale Mikołaj mnie wybił z rytmu.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben i Renee Miller.
0: Ja chciałabym, żeby każdy zmienił plany, żeby do Warszawy przyjechał.
1: Dlaczego każdy?
0: No bo szykują się fajne rzeczy w Warszawie w piątek.
1: Faktycznie.
0: A o 15:00 zagramy ten kawałek.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak? To Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek, on the mic. Premier chce kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To pokłosie afery młodego lekarza, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Donald Tusk liczy na szybkie działania władz stolicy.
11: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
10: Premier zapowiedział także ustawę, która umożliwi nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Spędzacie czas nad morzem, to uwaga, większość kąpielisk nie jest jeszcze strzeżona. Ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. No to jeszcze sprawdzamy pogodę. Robi się coraz cieplej. Od jutra 27 stopni, ale najbliższe dni mogą być jeszcze pochmurne i deszczowe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, co zrobić, aby wasze kłótnie były bardziej przyjemne.
9: Wow, wystarczy tylko jedno słowo. I to nie jest przepraszam.
12: Wypłata?
9: Nie.

0: Wow, jak wybuchłeś.
1: Jak Tayo Cruz gra, to zawsze.
0: Bo Dynamite.
1: Zawsze, zawsze.
0: A my wiemy, jak sprawić, żeby wasz partner był zadowolony. Bo od nienawiści do miłości jest jeden krok.
1: Tak,
0: najpierw kłótnia, a potem...
1: A potem

0: Aha, no. No dobra, ale to jaki to jest ten krok, który trzeba wykonać?
1: Otóż, nie możesz mówić do partnera, ty coś tam, ty to w ogóle jesteś beznadziejny. Mhm. My jesteśmy beznadziejni.
0: A my? Oj, Iga, wiesz co, jesteśmy strasznie podobni do twojej matki.

0: DJ Flash, Lita Ora, Hot Right Now. A teraz zmieniamy repertuar. Wszystkie dzieci drogie są.
1: No i niestety są. Centrum imienia Adama Smitha przeprowadziło kalkulacje,
0: tak.
1: Sprawdzili wszystkie liczby na świecie i wszystkie dzieci na świecie i wyliczyli, że słuchaj,
0: tak.
1: Koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to około 371 tysięcy złotych, co daje nam 1716 zł miesięcznie. Ale jakby tam, wiesz, jakaś prywatna szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe wydatki, to może być nawet 600 tysięcy w górę.
0: To jest niesamowicie ogromna suma.
1: No, a to tylko do 18, a potem na studia jeszcze pójdzie.
0: Czyli co? Robimy te dzieci, płacimy dużo pieniądze, żeby te dzieci potem nas nie lubiły i mówiły, że źle je wychowaliśmy?
1: Dokładnie.

0: Jaka soczysta nowość, Moving to the Sun, Użel w Mleo Radiu. A tego pana usłyszymy i zobaczymy na White Stage.
1: Tak jest, 31 lipca wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, właśnie na białej scenie. Nie będzie tam sam, śledźcie i stronę, i sociale Sunrise Festival i słuchajcie Mleo, bo my jesteśmy pierwsi z ogłoszeniami nowych artystów, którzy tam właśnie wystąpią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie miał jacht Roberta Lewandowskiego.
1: To takie 10 mieszkań, w którym mieszkam.
0: A i tak chyba droższe by to było, co?
1: No zdecydowanie. 366 metrów kwadratowych jachtu zakupił sobie Robert Lewandowski za około 33 miliony złotych. To jest katamaran z gdańskiej stoczni i w ogóle geszege, nie, tam jakieś ocean lounge, szmery, bajery.
0: Ej, nasza barka jest fajniejsza.
1: I za darmo.
0: No właśnie, bo wy możecie popłynąć z Melo już w ten piątek. To już pojutrze.
1: To już pojutrze.
0: Ja się pakuję, ty też?
1: Ja będę realizował.
0: Niech będzie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: taki karnawał tylko w Molo Radio. Słuchacie Freak Fightu, Gibbs, PZ, For Money, Mikołaj. Szykują się nowe zakupy.
1: Ile znowu zamierzasz wydać i na co?
2: Wiesz, się boję, ja nie wiem, o co
0: wiesz,
2: chodzi.
0: Ula.
2: Wiem?
0: O kurtkę chodzi.
2: A, o taką kurtkę, no to od naukowców tak i będzie w newsach, tylko nie wiem, ile będzie kosztować.
0: Jest bezcenna.
2: Bezcenna.
3: A już o 16 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix, Janek, Kaskada.
0: Ja myślę, Mikołaj, że tak działasz na kobiety właśnie.
1: Dzięki.
0: A to no, zagramy punktualnie o 16.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat. W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem. W bajce czy w chęcinach?
12: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
11: Kiedy wyruszasz?
12: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr! 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka! Limit 8 sztuk na kartę! Na środku pola chipsy top! Papryka, zielona cebulka, solone i fromage! 150 gramów! 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2! A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml! 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka! Limit 10 sztuk na kartę! Biedronka!
14: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
15: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środę zaczynamy wieczorkiem od dużej dawki śmiechu i to dobrego śmiechu, a nie jakiegoś tam byle jakiego. O godzinie 20 kielecki klub Wspak przejmuje sam Cezary Pontewski. Ten topowy polski stand-uper wraca z zupełnie nowym programem do Kielc, pełnym świeżych i totalnie absurdalnych obserwacji. A już w sobotę klub Ultrafiolet odpala oficjalnie powitanie wakacyjnych klimatów pod hasłem Hello Summer. Ciepłe wieczory, letnie tańce na tarasie do samego rana, no będzie. Będzie fajnie. I szykujcie też siły na ostatni weekend miesiąca, bo od 26 do 28 czerwca ruszamy ze Świętem Kielc. Przez 3 dni miasto zamieni się w gigantyczną imprezę z 7 strefami tematycznymi w programie. Jarmark na Sienkiewce, pyszne jedzonko, darmowe kajaki w Parku Miejskim oraz masa koncertów i pokazów.
16: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A teraz sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
16: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki.
5: Piotr G., pseudonim Ferenc, czeka na ekstradycję do Polski. Na koniec kurtka, która zbiera wodę. Chodzi o taką wodę pitną z powietrza. To pomysł naukowców. Planują jeszcze zrobić takie namioty czy plecaki.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy na Mistrzostwa Świata.
19: Jej! Już mam dosyć tego mundialu. Kiedy wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata? Tam to dopiero jest piłeczka.
18: Siemka i Galinkowaj.

0: Ja to nie wiedziałam, że Szkoci tak lubią sobie.
1: Lubią sobie.
0: Łyknąć.
1: Nie tylko.
0: Mieli 28 lat przerwy, tak przeczytałam.
1: Tak, ale nie od picia, tylko od mundialu.
0: To i tak strasznie długo i chyba tak się podjarali tym faktem, że jadą na ten mundial, że podczas lotu na Mistrzostwa Świata wypili cały złoty trunek. Cały.
1: Nic no ale nie ja to im się nie dziwię, no. Ty nie pamiętasz, bo cię nie było wtedy chyba na świecie. A nie, już byłaś. W 2002 roku, jak my wróciliśmy na mundial, to też przecież była wielka radość. Wielkie święto. Już liczyliśmy, jak tam wszystkich opykamy na tych mistrzostwach.
0: I co?
1: No i 3 mecze i do domu, nie?
0: Ej, lepiej 3 niż 0, tak jak w tym roku.
1: Czy ja wiem?
0: Talk to you. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: 19 po 16.
1: Szybka kasa.
0: Ja kocham pieniądze, jeszcze bardziej lubię je wydawać i rozdawać, zwłaszcza cudze, dlatego
2: Dawid ma ciekawy pomysł na wydanie szybkiej kasy, taki no, łamiący stereotypy, można powiedzieć.
0: Tylko Dawid musi odebrać, czy Dawid z nami jest? Halo?
3: Tak, jestem.
0: Cześć Dawid, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć, właśnie czekałem na was.
0: Czekałeś na nas, a co u ciebie słychać, chłopie?
3: A, to dobrze, i właśnie jadę samochodem.
0: Jedziesz samochodem do pracy, do domu?
3: Właśnie do domu jadę.
2: No i to jest najlepszy cel podróży. Dawid, powiedz, byłeś na meloradio.pl. Na co ci szybka kasa od Melo?
3: Korzystańca Holden.
0: Wow! Jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo trudne. Byłam na 3 zajęciach i nie dałam rady.
2: No proszę. Ale to będzie taki twój pierwszy kontakt, że tak powiem?
3: Jadę, to będzie pierwszy. No na razie to oglądałem.
2: No to ten dźwięk oznacza w takim razie, że możesz się wybierać w drodze do domu, do bankomatu i z niego wyciągnąć szybką kasę i zapisywać się na pierwsze zajęcia.
3: Uhu!
1: Szybka kasa od Melo Radio.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. A my lubimy modelki.
1: Tak. Przepraszam, po prostu to ja tak po kebabie czasami dobrym brzmię.
0: Niektórzy tak brzmią, jak robią coś innego. A propos.
1: To straszne w sumie.
0: A propos, porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: A propos czego? Kebaba czy jęczenia?
0: Jęczenia, i to nie moje słowa.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: DJ Remo, tym, jak słuchacie Freak Fightu. Oni to robią ze zdjęciem Anny Lewandowskiej.
1: O mój Boże, co oni... Czekaj, co oni robią z tym zdjęciem?
0: Wieszają na przykład nad łóżkiem, nad lodówką.
1: Kto?
0: Znani ludzie.
1: Jacy znani ludzie?
0: Claudia Dursi, modelka, aktorka, powiesiła sobie zdjęcie Anny Lewandowskiej.
1: No tak, to jest zdjęcie, które Anna wrzuciła na swojego Instagrama. Siedzi sobie przy basenie i ma sześciopak. W sensie na brzuchu, nie, że przy basenie ma sześciopak.
0: No wiesz co, Anna Lewandowska nigdy by nie trzymała sześciopaka w ręku. Nigdy.
1: A przecież to by były takie polskie wczasy.
0: Zokaria, Andy Dust.

0: I mama miała rację, trzeba było iść skończyć zawodówkę. A nie, czekaj.
1: No tak, tak, to mama miała rację. O tym będzie w newsach. Dlaczego? To właśnie powiem za chwilę.
2: A już o 17 zagramy.
3: Biurnie na beat.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
3: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
14: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
13: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr! 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka! Limit 8 sztuk na kartę! Na środku pola chipsy top! Papryka, zielona cebulka, solone i fromage! 150 gramów! 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2! A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml! 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka! Limit 10 sztuk na kartę! Biedronka!
2: Porekla.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Mam dla Was plenerową magię, wielkie powroty i zapowiedź, na którą wszyscy maniacy gier czekają. W kielckim Heliosie absolutna premiera to Story 5. Ja wiem, że to bajka, ale kochani, nie oszukujmy się, Chudy i Bas Astral na dużym ekranie to pozycja obowiązkowa dla każdego z nas. Tym razem kultowa ekipa zabawek musi zmierzyć się z nowym, technologicznym zagrożeniem, które totalnie miesza w ich świecie. Gdy opadną już kinowe emocje, a na pewno będą spore, w sobotę od godziny 17 widzimy się na Wiankach Kieleckich nad Zalewem. Idealny moment na chillaucik na świeżym powietrzu. Będą kajaki, rowery wodne, wicie wianków, pakujcie kocyki. A jeśli już teraz planujecie wakacyjne weekendy, koniecznie zaklepujcie w kalendarzu 25 lipca, bo wtedy startuje Festiwal Gier i Fantastyki Scyzorykon 2026.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: To było zabójstwo polityczne na zlecenie, tak zdarzenie w Białej Podlaskiej, komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa Rosjanina, który był krytykiem Kremla, mówi minister Waldemar Żurek.
5: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
4: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie. No i jeszcze Czechy. Tamtejszy rząd zaostrzy przepisy dotyczące sprzedaży kratomu. To psychoaktywna substancja. Będzie można kupić ją dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Zakazana zostanie też sprzedaż przez internet.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i przyda się WhatsApp Meloradia. Gdzie go, redaktorze, znajdziemy?
2: Na meloradio.pl oczywiście.
3: Przydadzą się głosówki i tekstówki od Was. Iga Mikołaj, hej!

0: Mikołaj, jak poderwać dziewczynę szybko?
1: Nie wiem.
0: No tak, w sumie nie masz. Monster, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Może słuchacze ci pomogą.
1: No czekam. Ja już, chociaż nie, mi to chyba już tylko Bóg pomoże w tej
0: jak
1: kwestii.
0: Poderwać dziewczynę albo chłopaka, dajcie znać. Najlepsze teksty na podryw, czekamy na głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradia, bo Lexi, znana influencerka, ostatnio się oczarowała pewnym panem.
2: Mhm. Ja pierniczę, Morys, przystojny. Jestem giga zestresowana i nie mam w ogóle co powiedzieć. Czekaj, musisz się ogarnąć.
1: No, musi się ogarnąć, bo tak kamerowała tego typa jak zwierzę jakieś w zoo. O, zobacz, jaki przystojny.
0: Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie. You make me feel alive again.

0: ASAP, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jakie są najlepsze teksty na podryw.
1: Albo metody.
0: Albo metody. Dzięki za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Możecie dalej do nas pisać przez WhatsAppa Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. I przyszła głosówka od Roberta. Sprawdzamy?
2: Mhm. Elo Melo, u mnie zawsze działa na hi hi ha ha. Za chwilę patrzę, już leży naga. Pozdro.
0: O. Oh. Co tak rychoczesz? Uważaj, bo zaraz będziesz
1: nago. No właśnie,
0: nago.
1: Trzeba uważać, nie? Ostrożnie.
0: Jest też wiadomość tekstowa od naszej słuchaczki.
1: Tak.
0: To jest nowy gatunek podrywu według niej na siłowni. Podchodzisz do dziewczyny, która ćwiczy, poprawiasz jej technikę i mówisz: przepraszam, jestem trenerem, mam takie zboczenia zawodowe.
1: Ha, no ale to by wymagało ode mnie pójścia na siłownię, co się nigdy nie wydarzy.
0: No i ominiecie taka miłość.
1: No widzisz.
0: Na siłowni.
1: Trudno. Poza tym jak ja mam technikę poprawiać, jak ja bym nie wiedział, co tam robię.
0: No to ona może tobie poprawiać technikę.
1: No tak, ale to trzeba wtedy jakiś mieć inny opener, nie?
0: A,

0: Ripap i Topic Becky. I tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy gamerzy, news dla was.
1: Tak jest. Podobno EA ma zamiar wprowadzić reklamy do swoich gier. Wyobraź sobie, grasz sobie w Battlefielda, a tam nagle billboard ci wyskakuje, nie wiem, z jakimś kredytem albo czymś innym.
0: To jest skandal, wiesz?
1: No słabe, słabe.
0: Przestaję grać w gry. A ty?
1: Ale od EA.
0: No tak.
1: EA i tak już nie gram.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Jest szansa, że ten kawałek usłyszycie zarówno na Sunrise Festival w Kołobrzegu, jak i na Tomorrowland w Belgii.
1: Ohoho.
0: Bo Hardwell tam występuje.
1: Ale się najeździ.
0: A my was zabieramy na Tomorrowland, na Sunrise zresztą też.
1: Tak jest. Bilety na Sunrise codziennie po 18 do zgarnięcia. Olek, tak?
2: Tak!
1: Tak.
2: Znaczy, nie codziennie.
1: Nie codziennie, ale,
2: po 18.
1: Ale po 18.
0: Są po 18, a jeśli chodzi o Tomorrowland,
1: wszystko
0: to
1: jasne.
0: My kochamy to, jakby się cieszycie. Na przykład Jagoda się ucieszyła, że ją zabieramy na Tomorrowland. Olek też się cieszy.
2: Tak, ja się cieszę, ale dzisiaj też będą bilety na Sunrise Festival.
0: Ale też Olek z Tomorrowlandu się cieszy. A jak Szymon się ucieszy.
1: Ale radość.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Jakie wakacje na antenie Meloradia? Fire, fire.
1: To jest ogień.
2: Jest ogień.
1: Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Jaka zgodność po prostu.
0: Pogadane.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie. Ja mam do was pytanie.
0: Słuchamy
2: bo
0: cię.
2: Ja dostałem takie pytanie dzisiaj i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Tak. Więc uwaga, jakbym był jakimś rodzajem makaronu, to jakim?
0: Ja bym była penne.
2: O, ale jakim ja bym był?
0: A!
1: Świderkiem.
0: Bo taki kręciołek fajny, no.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Byle nierozgotowanym. Hey San, Sam Feld.
0: Tylko al dente.
1: A to nie jest
2: czyli
1: właśnie
2: rozgotowany?
0: Proszę?
1: To nie jest właśnie rozgotowany.
0: Nie, al dente to jest taki półtwardy.
2: Nie, no al dente nie jest rozgotowany. Mikołaj!
1: Dobra, ja to nie mówię po portugalsku.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Młody lekarz milioner już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kasprzyka. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Nadciągają upały miasta, już się przygotowują. Na przykład w Katowicach ma działać więcej kurtyn wodnych. Nie zapominamy też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
10: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
9: Upalny będzie cały weekend.
8: A to dobry znak, żeby wyskoczyć na przykład na barkę Meloradia.
9: O!
8: Już w piątek po 18 jest stamtąd po prowadzę 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i jest 18, i jest piękna pogoda, i jest środa, no i wszystko gra. Playka też przygotowana i Benny Hollow. To za wam zagram za moment. Będzie też ekipa One Republic z Davidem Gettą, a zaczynamy od Hejsan. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Shallow. To obiecany Iben w Meloradiu, tak? Dla was podkręcam tempo. A już za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli dzwonić się prosto na antenę i zgadywać. No i już mam dla was podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj trzymamy ciągle w dłoniach. No i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777. Ten numer za chwilę wam się przyda. Będzie można dzwonić.

0: Ten motyw nigdy mi się nie znudzi. Tovlo i Today For, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was jedno bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i teraz macie bardzo trudne zadanie, wejść do mojego mózgu, no i zgadnąć, o czym myślę, ale trochę wam ułatwię tę sprawę, no bo mamy podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach, no i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, do Meloradia, prosto do studia. Kto chce, niech dzwoni. Do wygrania jest merch od Melo. Torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was. No to odbieram pierwsze połączenie. Halo?
2: Halo?
0: No halo, ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
2: Halo? Agnieszka?
0: Halo?
2: Agnieszka?
0: Agnieszka, super. Aga, słuchaj, no to pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Mogę zapytać.
0: No to dawaj.
2: Czy tym piszemy?
0: Nie, tym nie piszemy.
2: O, to nie wiem.
0: No to strzał już teraz musi paść.
2: Nie wiem, no chciałam powiedzieć długopis, ale nie piszemy, no to nie piszemy.
0: Nie o to chodzi, ale dzięki za zabawę. No to kolejna osoba, odbieram w tym momencie. Halo, jak masz na imię?
3: Gabryś.
0: No cześć Gabryś, o co chodzi? O czym myśli Pychu?
3: Kubek.
0: Nie, niestety nie jest to kubek, ale odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo, jak masz na imię?
4: Halo, no Piotrek.
0: No cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
4: Pytam, myślę, że telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Runda druga za moment i mała podpowiedź ode mnie. To jest coś, co chroni bardzo pewną, cenną rzecz w naszym życiu, bez której bardzo często już teraz nie możemy wytrzymać. Runda druga za chwilę, a to Webauza i Magnetic.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowity klimat ma ten numer. To jedna z naszych nowości. Matilda i Without You. Do ostatniej nutki. A teraz czas zadać po raz kolejny bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, zachęcam was, żebyście weszli do mojej głowy, a warto, no bo torba, brelok na klucze i pomadka, taki zestaw melomerczu czeka na kogoś, kto w końcu zgadnie, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy, którą zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach. Może być ona wykonana z różnych naprawdę materiałów, no i służy do chronienia takiej bardzo ważnej rzeczy, bez której no chyba obecnie nikt z nas by nie przetrwał. Czekam na wasze telefony, 321-321-777, już widzę, że dzwonicie, więc odbieram. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, no to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Pytam.
0: No to dawaj.
2: Czy to można przechowywać w tym pieniążki lub kartę bankomatową?
0: Czy można co robić z kartą bankomatową i pieniędzmi?
2: Czy można w tym trzymać to coś,
0: a,
2: co
0: no,
2: to jest?
0: Czysto teoretycznie można.
2: A czy to jest
0: portfel? A to tylko jedno pytanie, już musisz strzelać. Portfel, tak?
2: Tak, portfel.
0: No to niestety nie, no ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć Andrzej.
0: No cześć Andrzej, no to o czym myśli Pychu?
3: O etui.
0: No i pięknie. Oczywiście, że tak, słuchaj, zabezpieczenie jest najważniejsze, prawda?
3: Oczywiście.
0: Żeby szybka nie pękła. Stary, w tym momencie merch o tym Meloradia, torba, brelok na klucze i pomadka leci do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: A do was za chwilę poleci Alan Walker, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. Jego Fire wam zagram.
1: O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Tu jest Kosia!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tour Roulant z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: a także Lepedry w Melo. 17 minut do 19, a wakacje to już w sumie do nas pukają, no a to oznacza, że też zbliżają się urlopy. Ale ci, którzy go na przykład wziąć w te wakacje nie mogą, no to spokojnie, od czegoś istnieją przecież city breaki. No i właśnie znalazłem ranking, który pokazuje, gdzie jest najtaniej. Jeśli chcecie gdzieś latem wyskoczyć na weekend, no to na trzecim miejscu jest Tirana w Albanii, drugie miejsce to rumuński Bukareszt, a najtaniej i najlepiej jest w Sarajewie. No jedno jest pewne, w żadnym z tych miejsc nie zapłacicie tyle za gofra, ile nad polskim morzem, więc wybierajcie, co chcecie.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Stop Focus i Baby Close, to on and on w Melo. Tak podkręcamy tempo, a po 19 zagram wam gościa, którego usłyszycie i zobaczycie na tegorocznym Tomorrowlandzie. Możecie tam być razem z nami w Belgii, w miejscowości Boom. No i cieszyć się tak jak Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, żeby przeżyć przygodę życia, a za chwilę wybije 19.
2: A już o 19 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Bo Davida Guetta zobaczycie w tym roku w Belgii, w miejscowości Boom. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia, tam też znajdziecie więcej szczegółów. A za chwilę gramy.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz? To kupuję.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Idę w Melo.
6: Jest już 19, słuchajcie, szedłem dzisiaj do radia, no i zobaczyłem czereśnie za 40 zł za kilogram. No trochę się przeraziłem, ale na szczęście hity w Meloradiu macie totalnie za darmo. Nic was nie kasuje, słuchajcie. Years and Years i kultowe King będzie za moment. Zaczynają Milki i David Guetta, czas na ich Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano.
5: Meloradio. Idę w Melo.
6: Nucić w autach też można totalnie za free. Sprawdźcie.

Najczęściej wyszukiwany w waszych telefonach numer. Jeżeli chcecie wyszukać wykonawcę i tytuł, no to nie musicie szukać, ja wam teraz powiem. Urzel i Moving to the Sun w Mela. A ten pan zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu już tego lata. A ja za moment będę miał dla was wlotki na tę imprezę.

0: pierwszy wielki sukces Alana Walkera. I nieśmiertelny sztos, nieśmiertelny hit Faded w Mela. 18 minut po 19 na zegarach. A teraz jest czas, żeby trochę się rozluźnić.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo nie ma co być spiętym, trzeba planować wakacje. No w końcu teraz sami możecie sobie sprawić prezent, no i w kalendarzu zakreślić bardzo ładnie 31 dzień lipca. Jest to piątek, no bo na ten dzień mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival. Wtedy jedną z sześciu scen rozgrzeje na pewno skuter. Pojawią się też Sigala, Urzel czy nasz polski DM. Wy też możecie tam być. A żeby zgarnąć zaproszenie, no to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na głosówki, no i pytam, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival? Może akurat na jakiegoś artystę bardzo mocno chcecie pójść? Może na poczucie samego wajbu tej imprezy? Może macie jakieś wspomnienia albo jakiś szalony plan z ekipą? Dajcie znać, czekam na głosówki, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival i dlaczego akurat na to? Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy jest do zgarnięcia.

0: Zakręcamy dla was tempo, 25 minut po 19 na zegarach. A teraz zaglądamy do Kołobrzegu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia, no bo właśnie wtedy odbędzie się Sunrise Festival 2026. Masa najlepszych artystów i DJ-ów z całego świata pojawi się nad polskim morzem właśnie w Kołobrzegu. No i możecie być też wy, no bo mamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival na piątek. No i zapytałem, na co najbardziej czekacie tego pierwszego dnia i dlaczego akurat na to. No i Michał mnie ujął swoją głosówką na WhatsAppie Melo.
2: Siemanko, ja oczywiście czekam na La Fuente. To jest DJ, z którym mam super wspomnienia z jednej z edycji. Spotkałem go na kołobrzeskiej promenadzie, jak jechał na hulajnodze. Pamiętam, że stanęliśmy, zbiliśmy pionę i od tego momentu mówię, super gość. Także dla mnie piątek La Fuente to jest właśnie gość, na którego czekam najbardziej.
0: No to stary, jak już spotkasz go na przykład drugi raz, jak teraz będzie popylał na podczele kołobrzeskie też hulajnogą, to ja poproszę o zdjęcie. Zbijesz z nim pionę być może, no bo na pewno dostajesz wlotki na Sunrise Festival. Podwójne zaproszenie w tym momencie, Michał, leci do ciebie, ale kolejne jeszcze mamy, spokojnie, będzie dużo szans, żeby takie zgarnąć. Słuchajcie uważnie Meloradia, a szczególnie w piątek, bo w piątek odpalamy Sunrise on Air na antenie Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.

0: Ale ta dziewczyna ma wokal. No ja się jej nie mogę po prostu nasłuchać. LR i Sigala w Melo. Came here for love. Tak wam podkręcamy tempo. 18 minut, tyle zostało nam do 20, a Messi pobił kolejny rekord. Tej nocy reprezentacja Argentyny grała z Algierią, to w ramach oczywiście Mundialu, no i wygrała 3-0 po hat-triku Messiego właśnie, no i tym samym skoczył on na miejsce lidera wszechczasów, jeżeli chodzi o strzelone na Mundialach gole z 16 trafieniami. No ale jeszcze musi przez chociaż chwilę współdzielić to miejsce z Miro Klose, który ma tyle samo trafień. Następny mecz Argentyna gra z Australią, to już w poniedziałek się wydarzy. No i ciekawe, czy Messi do siatki znowu trafi i czy będziemy mogli kolejny raz powiedzieć:
1: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: A teraz taki numer, który brzmi jak dobra stadionowa przyśpiewka. Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo. Nowość na naszej playlist.

0: Drive to klasyczek od Gipsa. Beat, dobry bas, autostrada i lewy pas. No tak będzie wyglądała wasza podróż do Belgii, jeśli zgłosicie się na meloradio.pl. No bo chcemy, żebyście spakowali się do naszego partybusa, który dowiezie was prosto na Tomorrowland. Największe na świecie przeżycie z muzą elektroniczną. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, tam też zgłoszenia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Ten numer na antenie Meloradia zagra punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadali, go usłyszycie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 jest już na zegarach, no to lecimy dalej z podkręcaniem tempa. A w tej godzinie powiem wam, gdzie wy będziecie mogli polecieć, no bo lot uruchamia nowe połączenie. Ale wcześniej gramy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, Armin van Buuren ze swoim klasykiem też wpadnie. Zaczynamy od numeru Save My Love, to Kygo, Kality i Gryfin. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Good Boys, Tadaja i Albi w Melo, a wy będziecie mogli zapolować na zorzę polarną. Polskie linie lotnicze LOT odpalają nowe połączenie do Wrót Arktyki, no bo tak nazywa się potocznie miasto Tromsø na północy Norwegii. Od 1 grudnia wystartują tam połączenia prosto z Polski. No i coś tak czuję, że jak już ktoś się zdecyduje i tam poleci i wysiądzie z samolotu,

0: ale klasyczek. Lubi wam takie numery odkurzać. Sean Baker i GIF w Melo, 20:26 na zgarach, a wy możecie cały czas zgłaszać się po szybką kasę. Pamiętajcie o tym, że rozdajemy wam 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Mateusz.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: Taki sprytny plan mają chłopaki, a wy jaki macie plan na wydanie 200 zł? No bo jak one wpadną do portfela, to chyba zawsze fajnie, nie? Meloradio.pl, tam za free możecie po szybką kasę się zgłosić, no i wtedy na pewno nie będziecie sad, będziecie happy. No bo teraz Sad Girls wbija na antenę Meloradia, to Bibi Rexha i David Guetta. Nowość na Playce i coś mi się wydaje, że hit lata.

19 minut. Tyle zostało nam do 21. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. To za nami. Numer z serialu Dom z Papieru. No ja nie wiem jak wy, ale raz na jakiś czas lubię sobie zrobić rewatch właśnie tego tytułu, no bo warto sobie przypomnieć, co się działo. No teraz będziecie mogli tak zrobić z dwoma sezonami serialu 1670. No bo do internetów trafił zwiastun trzeciego sezonu. Już niebawem cały ma trafić do nas. No i będzie się działo, no bo serialowy Jan Paweł będzie chciał podbić kosmos. Premiera 5 sierpnia, no jest zdecydowanie na co czekać. No a teraz numer, który podbija wyszukiwania w waszych telefonach. Coraz częściej sprawdzacie, co to za tytuł i wykonawca. No to ja wam powiem, żebyście szukać nie musieli. Lumix i Self-Aware. Totalna nowość na naszej playliście.

0: urlop do Włochy w tym roku, ale nawet w Polsce można ten klimacik włoski poczuć z tym numerem. Pedro, Jacksem i w Meloradiu, a wy wakacje będziecie mogli spędzić na przykład w Belgii. Gorąco was do tego zachęcamy, no bo chcemy, żebyście wsiedli do naszego partybusa, no i pojechali razem z nami na Tomorrowland. No przeżyjcie to na własnej skórze i to totalnie za free. Naprawdę warto, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, no i możecie cieszyć się, tak jak między innymi Iza i Łukasz.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
2: Nie wierzę. Ekstra.
0: Meloradio.pl, tam wbijajcie, żeby się zgłosić, a zaraz wybije 21.
3: A już o 21 zagramy.
0: John Summit i DJ Smokers All The Time. Ten numer punktualnie o 21 przejmie antenę Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: 21 jest już na zegarach. Słuchajcie, dawno tego nie robiłem, więc zapytam, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać, czy wy jesteście teraz w pracy, czy może jedziecie z pracy do domu, a może w samochodzie gdziekolwiek indziej, a może gdzieś w kuchni. Gdzie wam teraz brzdęka Melo, gdzie wam towarzyszę? Jestem tego mega ciekawy. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może ktoś z was taki zestawik dostanie. A dla was wszystkich mam teraz muzę i Benny Hertz. To wam na pewno zagram. Będzie Artemas i I Like The Way You Kiss Me, a zaczynają John Summit i DJ Smokers z hitem All The Time. To co, umówieni? Czekam na głosówki i gramy. Tu Pychuś, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Te to wiedzą, jak to zrobić, żebyśmy już poczuli wakacje, które się zbliżają. 14 minut do 20, po 21. To modelki Włodarski, lubię cię jak lata. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A gdzie wy o tej wieczorowej porze słuchacie Melo? Poprosiłem, żebyście nagrali głosówki na naszym WhatsAppie. No i Marta między innymi się odezwała. Co tam u ciebie?
1: A my słuchamy na działce ROT. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów.
0: Pozdrawiamy też bardzo serdecznie. No wiadomo, greckie RODOS się może schować przy polskim. Polskie jest najlepsze. Oczywiście RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.

Wine on the Dance Floor. To Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21, no to skoro zaczyna się powoli noc, to zaczyna się też kącik mundialowy, skoro jest on rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, no to o późnych porach, no i o takich późnych porach zagrała między innymi Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga. Kilkanaście minut temu skończył się ten mecz i kolejne wielkie zaskoczenie na tegorocznym mundialu mamy. 1-1 padł taki remis, Ronaldo nie pomógł, a po 22 startują kolejne spotkania, punktualnie właśnie o 22 Anglia-Chorwacja, to może być mega ciekawy mecz, potem o 1 w nocy Ghana-Panama i o 4 Uzbekistan-Kolumbia i o 7 do pracy i tak w kółko. To skoro o mundialu gadamy, no to teraz czas na hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i DNA, Murder in the Game.

0: Sinclair i Kajsa. I can't wait. Ale buja ten numer dobrze. 16 minuty do 22. Wierzę, że gdzieś teraz jak za kółkiem jedziecie, to dobrze się bujacie do muzy Meloradia. No a wiem, że wielu z was właśnie za kółkiem teraz siedzi, no bo zapytałem, gdzie teraz Melo słuchacie, no i między innymi się Przemek odezwał.
1: Siema, siema.
0: Elo.
1: Jak zwykle w taksówce rozwożę ludzi do pracy i nie tylko, gdzie tam potrzebują, oczywiście też na Mela.
0: No człowiek orkiestra, gdzie będziecie chcieli, to z Przemkiem na pewno dojedziecie i z nami też, bo gramy najlepiej jak tylko się da. O, i teraz będzie do czego pobujać głową albo palcami postukać o kierownicę. Britney Spears, Womanizer, taki klasyk wam przypominam. Od tego jest Meloradio, żeby wam tak fajnie grać. Podkręcamy tempo, 15 minut do 22.

Better Times, Robin Schulz i Barbs, ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, ta już za moment wybija, ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to możecie go wesprzeć w 30 Meloradia, waszej liście hitów, która już w najbliższy piątek po godzinie 18, no i odpalamy ją prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wstęp jest za free, kto chce, niech wbija szczegóły, lokalizacje i tak dalej, znajdziecie na meloradio.pl, a po 21 na tej barce będzie się kręciło naprawdę, naprawdę grube melo. Warto być z nami.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: To jest Melo Radio.
1: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność.

0: One się patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić to, co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak sobie zaplanować podróż w wiele zakątków świata i skąd wziąć na to pieniądze. Poznamy też trochę kultury i zwyczajów z Izraela, ale nie tylko. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, a także autor kanału na YouTubie Izrael 1001 Podróży, pan Michał Szczepaniak. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, witam was.
1: Pan już podróżuje od lat. Skąd się wzięło u pana w ogóle to zamiłowanie do poznawania innych miejsc?
2: Zamiłowanie do poznawania innych miejsc narodziło się, jak miałem 7 lat i razem ze swoim bratem i naszymi rodzicami ruszyliśmy w podróż, która wtedy była na miarę podróży na Marsa, a ruszaliśmy golfem do Puli, albo właściwie w okolice Puli, czyli do wtedy jeszcze Jugosławii, bo wtedy istniało takie państwo jak Jugosławia. Dzisiaj to jest na terenie Chorwacji. I tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem Szmaragdowe Morze. Bo do tej pory jeździliśmy nad Bałtyk, a tam pierwszy raz w życiu zobaczyłem Szmaragdowe Morze. Zobaczyliśmy jaskinię Postojną, potem nas, dzisiaj to jest Słowenia, wtedy mówię cały czas to była Jugosławia. I właściwie od tego się zaczęło. I potem wyjazdy z rodzicami jeszcze do 3 razy w Grecji byliśmy, potem Węgry i potem troszkę podróżowanie po Polsce, a potem zacząłem podróżować z jakimiś grupami albo 2005 roku samemu.
1: To już sporo lat.
2: No tak, razem będzie tego podróżowania, czy w ogóle tych wyjazdów w sumie, to będzie już gdzieś około 200. Ale jeszcze no, trzeba policzyć, że mniej więcej około 100 razy, jako, czy ponad 100 razy jako po prostu jako pracownik biura, prawda, jako przewodnik, więc to troszeczkę jest na innej zasadzie. Natomiast prywatnych podróży, no myślę, że następna setka.
1: Z tego, co mi wiadomo, podróżuje pan w dosyć odległe miejsca, chociażby Izrael. Wspomniał pan, że tych podróży jest wiele. Jak tutaj się przygotować właśnie na takie wyjazdy, jeśli chodzi o finanse? Czy na takie podróże trzeba długo oszczędzać, czy można sobie w całkiem niedrogi sposób zaplanować taką podróż?
2: Jeszcze odnosząc się do pani pytania, to powiem tak. Najdalej w życiu to byłem w Nowej Zelandii. To jest najbardziej oddalony od Polski kraj, który udało mi się też kiedyś zwiedzić, te okolice, gdzie kręcono Władcę Pierścieni, Tongariro. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to dużo zależy od tego, jaką się ma w ogóle filozofię jazdy. Bo jeżeli najważniejszą rzeczą jest, żeby było komfortowo, żeby były hotele 5-gwiazdkowe, żeby było podane śniadanie do łóżka, prawda, żeby bufet składał się z kilkudziesięciu potraw, dań, no to w tym momencie rzeczywiście trzeba liczyć się z potężnym kosztem. Natomiast w momencie, w którym zakładam, że czasem będę spędzał noce w autobusie, przejeżdżając z miejsca X do miejsca Y, że czasem będę spędzał noc na statku, tak kiedyś było, pamiętam, przepływając z Melbourne do Devonport, czyli z Australii na Tasmanię. Raz w życiu spałem na ławce, na w Sydney, bo się okazało, i to też a propos taka drobna rada, mianowicie jak ruszacie na wyprawę i przelatujecie, czy przejeżdżacie z jednego miasta do drugiego i nie macie zarezerwowanego noclegu, to uważajcie, jak to będzie z soboty na niedzielę. Bo z soboty na niedzielę jest największe prawdopodobieństwo, że jednak noclegu możecie nie znaleźć. Ja zrobiłem ten błąd, że właśnie z soboty na niedzielę przyleciałem do Sydney. W Sydney był wtedy jakiś tam koncert i nie było nawet jednego wolnego miejsca i pamiętam, ja na jednej ławce, a taki Belg, którego spotkałem, akurat dobrze, że go spotkałem, bo on przyniósł mi informację, jak wygląda sytuacja w innej części Sydney, no i okazało się, że no niestety, żebyśmy nie wiem co zrobili, miejsca nie znajdziemy. Więc tutaj dużo zależy od tego, co jest priorytetem. Jeżeli priorytetem jest, a dla mnie jest, zobaczyć jak najwięcej, bo to mnie interesuje. Ja chcę być w jak największej ilości miejsc. To w tym momencie jestem w stanie przeżyć hotel za $5. Straszliwy był ten pokój w Kampali w Ugandzie, ale z drugiej strony, no myślę sobie, okej, okay, no tak, taki jest ten pokój. Bez światła, światło było tylko w łazience. Pokój był no, mniej więcej wielkości dużego stołu. z mikroskopijnym łóżeczkiem i kranikiem. Woda wychodziła po prostu z takiego kraniku 20 albo 30 cm nad posadzką łazienki. Kranik. No więc oczywiście standard tragiczny, ale zobaczyłem Ugandę. Przejechałem z Tanzanii do Ugandy i udało mi się zrobić nawet taką fotkę. Poprosiłem kierowcę autobusu, żeby mi zrobił, żeby się troszeczkę zatrzymał w miejscu, w którym równik jest. Specjalny znak informujący o tym, że jest równik. Zależy zatem od podejścia. Jeżeli ktoś chce jechać na, nazwijmy to, wypasione wakacje, no to tak, to będzie to oznaczało, że będzie musiał dużo wydać. Natomiast jeżeli nie jest aż tak istotne, jak będziesz nocował, gdzie będziesz nocował i co będziesz jadł, ale chcesz zobaczyć i masz ten głód poznawania, no to myślę, że tutaj oczywiście nie, może nie zobaczysz wszystkiego, ale można zobaczyć sporo.
1: Na pewno taki głód poznawania mają młodzi ludzie. Jakie tutaj wskazówki można im zaproponować, żeby przygotować się dobrze do takiej podróży za granicę?
2: Ja na przykład pamiętam, że byłem mocno zaskoczony, jak w Australii spotkałem w niejednym hostelu bardzo dużo Niemców. W ogóle Niemcy bardzo dużo jeżdżą. Młodych Niemców, młodych Holendrów, młodych Francuzów i młodych Kanadyjczyków. I to były takie zasadnicze cztery nacje. To nie byli wcale bardzo bogaci młodzi ludzie. To nie byli synowie milionerów. Ale to byli ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę przeżyć z jakąś taką swoją przygodę życia. Troszkę podobnie jest na przykład z Izraelczykami. Bardzo dużo Izraelczyków też można spotkać w różnych częściach świata, dlatego że jak kończą obowiązkową służbę wojskową, tam jest obowiązkowa służba wojskowa dla ich chłopaków na 3 lata i dziewczyn na 2, to oni pierwsze co robią, to nie idą na studia po tym wojsku, tylko pakują plecak i lecą. Ja pamiętam w Valparaiso w Chile, to w kilku miejscach spotkałem, a w Indiach, w Lei, to do tego stopnia proszę sobie wyobrazić, że informacje w kawiarniach, menu w restauracjach było po hebrajsku, w Indiach, bo taka ilość przyjeżdżała Izraelczyków. Więc to jest kwestia trochę mody, czyli że w ogóle jest moda na to, żeby wyjechać. W Polsce jednak jeszcze tej mody nie ma. To znaczy czegoś takiego, że rodzice mówią, poczekaj, tak? Poczekaj, nie idź jeszcze na studia. Skończyłeś maturę? Jedź sobie na 2-3 lata, zobacz świat, może popracuj, tak jak w przypadku Australii, która na przykład Australijczycy to teraz jeszcze przesunęli na 35 lat możliwość tej wizy work and travel. Można przyjechać, popracować i jednocześnie zwiedzać. Ale jakby tutaj sięgam do korzenia, do podstawy. Mianowicie nie ma w Polsce takiego poczucia i takiej atmosfery właśnie sprzyjającej temu, że młoda osoba kończy maturę i rusza w świat. Jednak jest cały czas, że albo do pracy, albo jakieś studia, ewentualnie jakaś szkoła policealna, ewentualnie w jakiś inny sposób, prawda, trzeba zarabiać, albo zarabiać pieniądze, albo no iść na studia, ale też studia, które będą się potem wiązały z dobrą pracą. Natomiast bardzo dużo właśnie z innych krajów ludzi żyje w tej atmosferze takiego, że wręcz jest nacisk społeczny, przeżyj coś, ruszaj, zobacz inne kraje, zobacz inne kontynenty, zobacz innych ludzi. I myślę, że tego nie ma. Nie pieniądze są problemem. Pieniądze się znajdą. Jeżeli ma się ochotę, to pieniądze się znajdą. Tylko najważniejsza jest kwestia pewnego pomysłu. Jest takie zdanie, które mi się bardzo podoba. To powiedział Augustyn z Hippony. No, starożytny teolog chrześcijański, katolicki. Który powiedział coś takiego, że życie człowieka jest jak księga. Kto nie podróżuje, czyta cały czas pierwszą stronę.
1: Ciekawe stwierdzenie. A wspomniał pan też, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby podróżować. Na pewno można zaoszczędzić chociażby na tym, że w kilka osób można pojechać gdzieś jednym samochodem. Można też zawsze wziąć autostop. To też są na pewno ciekawe przygody. Ale warto wspomnieć, że są też różnego rodzaju portale, na których wielu studentów się oferuje na wspólne przejazdy. Dzięki czemu też można zaoszczędzić na podróży, ale też znaleźć do niej kilku nowych towarzyszy. Niektórzy tak już zwiedzili sporo krajów w Europie.
2: Pomysłów na to, jak zwiedzić, jak zobaczyć, wybrać się w tym układzie, prawda, wymiany na przykład mieszkaniami, czy pomysł pod tytułem, że na przykład można całą masę ciekawych ludzi spotkać tam na pokładzie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja na przykład chyba tylko raz w życiu jechałem, a tak to zawsze jeżdżę albo komunikacją taką zbiorową, autobusami, czy promami, prawda, statkami, samolotami, natomiast bardzo rzadko wynajmuję jakiś samochód i bardzo rzadko dla mnie jest ciekawe samo to, że właśnie wsiada się do tego autobusu, jedzie się z tymi miejscowymi. Takie ciekawe doświadczenie miałem w Tanzanii, jak jadąc z Arusha do Dar es Salaam i w pewnym momencie ten autobus, ponieważ to jest kawał drogi, to jest 700 kilometrów, więc autobus jedzie 13 godzin. No i oczywiście zatrzymuje się na takie zorganizowane po prostu postoje po kilkadziesiąt minut. No i pamiętam, przyjeżdżamy, jest tych autobusów kilka, więc oczywiście osób jest kilkaset i jestem jedynym białym. No i jest oczywiście dla większości, a szczególnie dla dzieciaków, no to ten biały to jest naprawdę wielka atrakcja. I jest mzungu, karibu, mzungu. Mzungu to jest pani i ja, to jesteśmy mzungu, biali. Więc jest karibu, czyli witaj, albo hakuna matata, ale hakuna matata też jest w Suahili, ale często też jest, pojawia się słowo karibu. Karibu oznaczające i witaj, i proszę. Więc to są takie ciekawe doświadczenia, zupełnie na innej zasadzie, że nie wsiadam do jakiegoś tam samochodu czy na stopa, to też zależy gdzie, bo w Europie okej, ale już powiem szczerze, że na przykład na terenie Argentyny, na terenie Afryki, no już nie pojadę. W Argentynie pamiętam, jak granicę przekraczałem między Boliwią a Argentyną, to takie młode małżeństwo z Rosario powiedzieli mi: absolutnie nikomu nie pomagaj na granicy. Bo tu się zdarzały takie przypadki, że przychodziła boliwijska Indianka, starsza taka babina, cała twarz zorana zmarszczkami, prosiła: pomóż mi, bo tutaj mam, niosę takie laleczki, małe laleczki. No i ktoś się tam zlitował z tych obcokrajowców, pomógł tej starszej Indiance. No tylko, że się okazało, że w każdej laleczce była kokaina. No i wtedy babcia na zasadzie kamfory zniknęła, no a za to jest więzienie. No i no wiadomo, można sobie tego wyobrazić, niesamowicie poważne problemy. Więc to w Europie jeszcze na innej to jest zasadzie, natomiast na innych kontynentach,

0: Nepal zwiedzałem ze znajomymi, no to braliśmy samochód. Wynajmowaliśmy samochód po prostu, żeby przejechać przez Himalaje.
1: Czy pana zdaniem można się ustrzec jakoś właśnie przed takimi sytuacjami, że ktoś w jakimś kraju rozdaje kokainę? Na co uważać właśnie, co może być niebezpieczne?
0: Bardzo dobrą pomocą mogą być ludzie, którzy pracują w hostelach. I ja się mnóstwa rzeczy też od nich nauczyłem. Pamiętam do dzisiaj taką młodą dziewczynę w Buenos Aires. Jest taka dzielnica, trochę dzielnica takiej bohemy artystycznej, trochę jak Montmartre paryski, to taką dzielnicę bohemy artystycznej w Buenos Aires jest La Boca. To jest portowa dzielnica. I ja pytam się właśnie tej dziewczyny, która pracowała w tym hostelu, mówię, słuchaj, jak tutaj najlepiej do tej La Boki dojść? A ona mówi do mnie taka, ty chcesz dojść? Iść piechotą? Ja mówię, no tak, bo ja mam mnóstwo czasu, więc nie ma problemu, mogę dojść tam. A ona mówi, nie ma mowy, dlatego że możesz zginąć. Ja w pierwszej chwili mówię, chyba myślisz, że ktoś mnie może napaść, tak? Ktoś mnie może obrabować, ale zabić? Tak. I proszę sobie wyobrazić, że w La Boca to jest kilka ulic, tak naprawdę. Kolorowo pomalowane kamienice, domy, ale w tym momencie, jak się one kończą, każdy turysta robi zwrot o 180 stopni, bo już widać, że 30-50 metrów dalej już krajobraz nie zachęca do tego, żeby go eksplorować.
1: Wspomniał pan wcześniej przed wywiadem, że wśród grup, które pan oprowadza, młodzież raczej się nie zdarza. Zwykle młodzi ludzie wolą podróżować samodzielnie. Z czego to może wynikać?
0: No, wynika to z tego, że większość młodych ludzi zna język angielski. W stopniu dobrym, a wielokrotnie też bardzo dobrym. Więc wychodzą z założenia, że nie ma takiej potrzeby, żeby jechać z biurem, tak? Żeby jechać w wyjeździe zorganizowanym. Ale znowu wyjazdy zorganizowane mają z kolei pewne plusy, których nie daje na przykład wyjazd indywidualny. Ja jeżdżę samemu po świecie, ale wynika to też trochę z tego, że po pracy z grupami dla mnie najfajniejszym momentem jest to, jak ja mogę sobie wyjechać, pojechać gdzieś daleko, zupełnie sam. Natomiast zdarzały się też mi takie wyjazdy, w których oprowadzałem po na przykład Izraelu grupy młodych ludzi. Fakt, że było tych grup niewiele, ale były. Natomiast większość tych ludzi, którzy są młodzi, wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają samemu, no to jest związane z tym, że świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o internet, o obsługę, kupowanie biletów, bukowanie różnych rzeczy. No i znają język, którym też posługuje się bardzo duża ilość ludzi w innych częściach świata. Bo to też jest ważne, tak? Nie tylko, że oni znają język angielski, ale na przykład można się porozumieć po angielsku wiele razy i gdzieś w Argentynie, a w Afryce to już nie mówię, bo to jest bardzo częste. Ale zdarza się i tak, że trzeba kombinować, bo czasami nie znają języka angielskiego. Pamiętam, kiedyś musiałem się tak szybciutko nauczyć języka hiszpańskiego w Boliwii, bo pani nic nie rozumiała z tego, co ja do niej mówiłem. I trzecia sprawa, czy może najistotniejsza, to jest kwestia tego, że młodzi ludzie są bardzo kreatywni, pomysłowi i spotykają innych młodych ludzi. Można się od nich też mnóstwa dowiedzieć tego, czego w przewodnikach się nie znajdzie, tak? Bo spotyka się żywą osobę i ta żywa osoba też opowiada, a komunikacja jest o tyle jeszcze łatwiejsza, że dla Polaka język angielski jest wtórny i dla na przykład Hiszpana, czy osoby hiszpanojęzycznej, czy frankofona, prawda? Ten język angielski też jest wtórny, więc idzie to zdecydowanie łatwiej.
1: Czyli jednym słowem, dobrze jest znać język, wybierając się za granicę, ale czy jadąc właśnie za granicę, zawsze należy sobie wyznaczyć jakiś cel podróży?
0: Nie zawsze. Na przykład nigdy w życiu nie myślałem, że pojadę do Boliwii, jak ruszyłem do Ameryki Południowej, a spotkałem pewnego Portugalczyka, który mi bardzo sympatyczną przedstawił reklamę Boliwii, więc taki bardzo szczegółowy, detaliczny plan też nie jest najlepszy. Dobrze jest mieć pewien plan ramowy, bo też czasami tak jest, przynajmniej ja tak mam, że napalam się na coś, chcę zobaczyć, ale nagle się okazuje, że muszę po prostu kompletnie zrewidować ten program, bo na przykład, nie wiem, nie mam autobusu i zamiast zacząć zwiedzanie od wschodu na zachód, muszę zacząć od zachodu na wschód, tak?

0: Więc elastyczność i z drugiej strony pewne też otwarcie na nowe jakieś pomysły, bo my całej masy nie wiemy rzeczy, czy nie mamy pojęcia o rozmaitych wydarzeniach, spotkaniach, fiestach, feriach. Na przykład pamiętam w Hiszpanii, jak byłem, przylatuję do Malagi, a ta Malaga to jest jeden wielki festiwal, bo się okazało, że jest feria i cała Hiszpania przyjeżdża do Malagi. A ja tego nie sprawdziłem po prostu. Nawet pojęcia zielonego nie miałem, że istnieje coś takiego właśnie jak taka feria, celebracje, czy jakieś takie właśnie festyny, festyn uliczny, po prostu coś niesamowitego. To było coś, też takie doświadczenie, którego w Polsce się nie znajdzie, bo pamiętam mnóstwo ludzi, nie wetknie się nawet szpilki i nagle wjeżdża śmieciarka, prawda? Wjeżdża śmieciarka i tak się zastanawiałem, co by było w Polsce, jakby nagle całą masę ludzi na samym... Podejrzewam, że troszeczkę słów niecenzuralnych by poleciało. A Hiszpanie co zrobili? Zaczęli bić brawo! Brawo, brawo, brawo! Super! I ten ich taki luz, swoboda zupełna i kompletnie inne reakcje. Nie, że co robisz, prawda, że tutaj wjeżdżasz tą śmieciarką, nie widzisz, że tu jest pełno ludzi. Nie, zaczęli... I ci śmieciarze też zaczęli bić brawo, też się cieszyć. Także zupełnie jakaś taka niesamowita atmosfera, a tego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, bo nawet jak będzie informacja w Maladze tego i tego dnia jest feria. No dobrze, no ale co to znaczy, prawda? Ja nie jestem, powiem szczerze, zwolennikiem takiego też wnikliwego szukania w internecie, co to znaczy. Aha, czyli że będzie to i w programie będzie to i w takim razie ruszamy tam, bo będzie super. Szczerze powiedziawszy, wolę się przygotować na niespodzianki, niż wszystko sobie tak detalicznie zaplanować. Pamiętam, że na Zanzibarze sobie zaplanowałem, że koniecznie będę uczestniczył w kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, a tak się wydarzyło, że o 22 już spałem. Więc czasem właśnie się planuje pewne rzeczy, a tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. W Afryce, jak byłem w Tanzanii, zaplanowałem sobie, że wyruszę i zobaczę dziką przyrodę, że wyruszę na takie klasyczne safari. I rzeczywiście była to najwspanialsza wyprawa, jaką w życiu przeżyłem. 4 dni na sawannie, ale zaskoczyłem się kompletnie. Dlaczego? Bo mnie się wydawało, że to trochę będzie jak film, prawda, czytany przez Bożenę Targosz czy innego wybitnego polskiego lektora, że będzie atak, prawda, tutaj co chwila będzie wyskakiwał lew, co chwila będzie wyskakiwał lampart, hiena, tu będzie pogoń za jakąś zebrą. Tymczasem ja nie spotkałem spokojniejszego obszaru niż sawanna.
1: Czyli tutaj duże zaskoczenie. A jakbyśmy chcieli polecić właśnie naszym młodym słuchaczom jakąś podróż w jakieś konkretne miejsce, to jakie miejsce by pan polecił?
0: To jest niesamowicie trudne pytanie.
1: Tak, żeby młodzi potrafili się tam ogarnąć.
0: Ja powiem tak, że czasami uważam, że niezwykle ciekawą podróżą to może być podróż nawet i 100-150 kilometrów dalej od domu, bo każda podróż wiąże się czy z odkrywaniem czegoś nowego. Na przykład, czy będę leciał po raz pierwszy w życiu do Australii, czy po raz pierwszy w życiu zobaczę, dajmy na to, Sandomierz, to odkrywanie jest, można powiedzieć, takie samo. To znaczy i w jednym, i w drugim przypadku to jest pierwszy raz. I to jest coś nowego. Ktoś powie, no ale to jest tylko tam 100 kilometrów. No tak, ale bo czasami jak opowiadam jakieś swoje przygody, to część ludzi, o masz fajnie, bo byłeś 15 tysięcy kilometrów dalej. Ja mówię, no tak, ale ja też sobie w soboty, niedzielę potrafię zorganizować wyjazd 50 kilometrów od Kielc. Bo dla mnie to też jest coś ciekawego, zobaczyć coś zupełnie nowego. Bo zobaczyć nowe miejsce, to nie jest ważne, czy ono będzie w Australii, czy to będzie Tongariro w Nowej Zelandii, czy to będzie miejscowość jak Maleszowa pod Kielcami, związana z Franciszką Korwin-Krasińską, prababką pierwszego króla Włoch, o czym pewnie mało w ogóle z Kielczan i mieszkańców Świętokrzyskiego wie, że prababka pierwszego króla Włoch pochodzi spod Pierzchnicy.
1: Czy spośród tych miejsc, do których pan podróżował, czy jakaś kultura, czy też zwyczaje danego kraju w jakiś szczególny sposób pana zaskoczyły?
0: Najbardziej niesamowitą dla mnie wyprawą to były Indie. Ja oczywiście oprowadzam po Izraelu, ja też pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Izraelem. Kiedyś jeden z moich takich dobrych przyjaciół i też wspaniały podróżnik i wielka osobowość też związany z Kielcami, Piotr Olszewski. Ja go kiedyś zapytałem, on jest trochę starszy ode mnie, to ja go kiedyś zapytałem i mówię, słuchaj Piotrze, a jakie tam uważasz, że są takie trzy najciekawsze kraje na świecie, czy dwa najciekawsze kraje na świecie? I on wtedy powiedział, że Izrael i Indie. Ja w Izraelu byłem bardzo wiele razy, a w Indiach byłem tylko raz, ale Indie zrobiły na mnie rzeczywiście niebywałe naprawdę wrażenie. To były Indie centralne i północne, ale jest to spotkanie z kompletnie inną kulturą. Ktoś powie, w różnych krajach jest spotkanie z inną kulturą, to prawda, tylko że w Indiach jest połączenie, nawet ta kultura hinduska ma różne odsłony, a poza tym to było, pamiętam, niesamowite, że tutaj w Amritsarze, Sikhowie, jedziemy i po 3 godzinach już są kaplice Hanumana i nagle pojawiają się małpy, kompletnie inny jest Ladakh, gdzie dominuje buddyzm, Dharamsala, gdzie przebywa na wygnaniu Dalai Lama, i zupełnie inne Varanasi, a kompletnie inny. I to też jakby to jest w ogóle przenoszenie się w Indiach, to przenoszenie się z miasta do miasta, to jest jak przenoszenie się z innej planety na inną planetę. To było coś niesamowitego. Bo to, że są wymieszane kultury w różnych częściach świata, tak, to prawda. Ale Srinagar, Kaszmir, muzułmanie. I kompletnie inny właśnie Jaipur, te Indie takie bliżej właśnie Delhi. Niebywałe to było spotkanie. Naprawdę, tej wizyty w Indiach, też Himalajów, to był taki z krótką też wizytą w Nepalu, ale Nepal nie aż tak bardzo. Najbardziej jednak utkwiły mi w głowie India.
1: A który z tych krajów był najbardziej gościnny?
0: Izrael! Izrael w ogóle mnie urzeka przez to, że bardzo gościnni, bardzo sympatyczni są zarówno Arabowie, jak i Żydzi. Ja wiem, że oni nawzajem, prawda, między Palestyńczykami a Żydami jest ogólnie rzecz biorąc przynajmniej podejrzliwość we wzajemnych kontaktach, ale w stosunku do obcokrajowców ja się spotkałem z niebywałą gościnnością, serdecznością. To też jest trochę związane z tym, o czym kiedyś mówiłem moim studentom, że jak pokazujesz obcemu, że ty wiesz coś o jego kulturze, to on też cię będzie inaczej traktował. Jak rozmawiam, jak Żydzi, Izraelczycy wiedzieli, że ja trochę albo sporo nawet wiem o ich kulturze, historii, inaczej zupełnie mnie traktują. I podobnie na przykład muzułmanie, bo i muzułmanie w Indiach, ale też i właśnie muzułmanie Arabowie na terenie Bliskiego Wschodu. W ogóle uważam, że język przy podróżowaniu to jedna sprawa, ale też myślę, że ciekawą rzeczą i ważną byłoby takie trochę postudiowanie tego kraju, do którego się jedzie. Obojętnie, czy to będą Indie, Izrael, Słowacja, bo i Słowację odkryłem kilka lat temu. Przepiękny, niesamowity zupełnie kraj. Dla nas jednak trochę taki kojarzony tylko gdzieś tam z nartami albo jakimiś basenami, prawda, z wodami termalnymi. Natomiast Słowacja jako te górne Węgry też niesamowicie ciekawy kraj. Także poznanie, wyjazd, ale właśnie też z nastawieniem, że chcę poznać ten kraj, chcę poznać jego ludzi, chcę poznać jego historię, chcę poznać jego geografię i też nie na zasadzie takiej, jak czasami słyszę, i to powiem szczerze, że wtedy mnie ciarki w ogóle przechodzą, jak jest na zasadzie jedziemy do tych brudasów. No obojętnie o jakim tam by kraju nim miała na myśli osoba mówiąca te słowa, mnie się wtedy od razu w mojej głowie pojawia takie pytanie, to po co tam jedziesz? Jeżeli ty już jakby z marszu gardzisz tymi, do których jedziesz, to nie jedź. Oczywiście można powiedzieć, możesz jechać, bo się też możesz niesamowicie zaskoczyć, niesamowicie zdumieć. Tak, to też jest możliwe. Ja na przykład pamiętam w Afryce, jak byłem, to miałem momentami takie poczucie, że wstydziłem się przed samym sobą. Jakież ja miałem straszne stereotypy w głowie, że mi się ci Afrykańczycy, czy Tanzańczycy, czy Kenijczycy, czy Ugandyjczycy na podstawie tego nieszczęsnego Murzynka Bambo, że gdzieś to tak było mocno, silnie wkorzenione w tą moją głowę, a nagle ja po prostu jadę do innych ludzi i ja sam się wstydziłem przed sobą swoich rozmaitych właśnie takich idiotycznych przesądów, którymi gdzieś tam na samym dnie tej mojej świadomości tkwiły.
1: Czyli tutaj, jak widać, podróże też łamią stereotypy. Dobrze, i będziemy już kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj poruszyliśmy temat tego, jak dobrze przygotować się do podróży, a także na co zwracać uwagę, żeby ta podróż nas za bardzo nie zaskoczyła. Moim gościem w studiu Meloradia był dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, pan Michał Szczepaniak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie i zapraszam Was do rozmowy na tematy nie tylko krajoznawcze, bo związane też z kuchnią zawodu przewodnika. Obok mnie w studiu Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry, cześć.
3: Przede wszystkim na początek chciałem zapytać o to, czym ten zawód jest, bo wcześniej był to zawód regulowany, nie każdy mógł zostać przewodnikiem, czy to przewodnikiem świętokrzyskim, czy po innych częściach naszego kraju, jak ktoś chciał oprowadzać turystów, musiał jednak raz, że wykazać się wiedzą, zdawać egzaminy. Teraz ten zawód jest uwolniony, co prawda egzaminy są, jakiś kurs przyspieszony trzeba skończyć, żeby to minimum wiedzy jednak posiąść i nie opowiadać bzdur turystom, tylko rzeczy konkretne i oparte o fakty. Jak ten zawód wygląda dziś, w XXI wieku?
4: My zastaliśmy to, że zawód był regulowany, ale ta regulacja nastąpiła pod koniec lat 90. Dzisiaj każdy z nas jest przewodnikiem, kto kończy 18 lat, prawda? Potem ma maturę i może mówić, że jest przewodnikiem, ale już raczej nie powie, że może być beskidzkim, tatrzańskim, przewodnikiem po Łodzi czy świętokrzyskim. Żeby mieć pełną wiedzę o tym, oczywiście można być omnibusem i pozyskiwać ją z książek, bo to jest podstawa dzisiaj wiedzy, nie tylko sam internet, bo trzeba to wszystko weryfikować, ale to są kursy, które w Górach Świętokrzyskich, w tym przypadku przewodnika świętokrzyskiego historię opowiem, kursy sformalizowane to jest połowa lat 50. Chociaż znane są historie pierwszych przewodników, którzy się szkolili na początku lat 20. XX wieku, ale takimi znanymi przewodnikami w Górach Świętokrzyskich już były osoby, które prowadziły na Święty Krzyż, czyli mieszkańcy tamtejszych klasztorów. Dzisiaj kursy są dalej organizowane przez te najstarsze struktury, czyli PTT-ki. Taki kurs trwa około roku. Najpierw to są zajęcia teoretyczne, bo trzeba zgłębić wiedzę z różnych rejonów, czy to geografia, czy to architektura, a dopiero później jedziemy w teren. W zależności od rejonu Polski tych wycieczek jest więcej czy mniej i taki adept poznaje kuchnię turystyczną, bo ma możliwość zobaczyć, jak pracuje około 20 różnych instruktorów przewodnictwa. To już jest taki wyższy level. Żeby to zdobyć, to już trzeba mieć ponad 5 lat stażu pracy i jednak bawić się też metodycznie w to, jak przekazywać tą wiedzę. Niektórzy przewodnicy mają swoje jakieś tam tematy, swoje koniki i potem te koniki sprzedają właśnie tym młodszym. Ja zawsze mówiłem, że egzamin przewodnicki jest najgorszym moim egzaminem, bo to było połączenie matury i prawa jazdy, więc dużo stresu. Udało się to zdać, ale człowiek uczy się całe życie, więc mogę tylko napomknąć, że przewodnicy też muszą pokazywać siebie w różny sposób i różnego rodzaju uprawnienia nowe i doszedł mi nowy, najgorszy egzamin, czyli egzamin na pilota drona, czyli na operatora drona, więc to jest połączenie przewodnika, prawa jazdy i matury.
3: No to jeszcze do tego etapu tych technologii w zawodzie przewodnika dojdziemy, bo tutaj też mam kilka pytań, które mnie nurtują, ale zanim dobrniemy do tego momentu w ogóle, po co przewodnikowi może być potrzebny dron i jak go używać, w jakim celu, ale chciałem zapytać, jak wygląda taki taki zwykły dzień przewodnika. No może nie będzie to środa, ale załóżmy sobota, niedziela, czyli ten okres jakby wzmożonej naszej aktywności, kiedy wyjeżdżamy, zwiedzamy, odwiedzamy różne zakątki Polski, no bo wtedy akurat dysponujemy czasem wolnym. Nie mówię tu już o wakacjach, o urlopie, tylko taki zwykły, przeciętny weekend. Mamy czas, chcemy odpocząć od pracy, od codziennych obowiązków, wybieramy się na przykład w Góry Świętokrzyskie i jak możemy się skontaktować z Dominikiem? Dzwonimy oczywiście. A jak Dominik Kowalski, czyli mój dzisiejszy gość, wtedy taki dzień pracy zaczyna?
4: Zaczynamy od kalendarza, bo przewodnicy zazwyczaj są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach, instytucjach, z których mają różnego rodzaju wycieczki i to jest ten taki standard. Ale są przewodnicy, którzy czekają na turystę. Są to różne miejsca, bo turysta czy grupa turystyczna to już jedna osoba. Czyli jedna osoba, rodzina, wielodzietna rodzina chce wejść na Święty Krzyż, zwiedzić i widząc człowieka, który jest charakterystyczny, ubrany na czerwono, ma tą blachę przewodnicką, to mimo, że przyjeżdżają rodziny średnia wieku, powiedzmy 35 lat, to oni jednak wiedzą, kim był przewodnik, jeździli w Pieniny, gdzieś tam w Tatry, wiedzą, że takie osoby pomagają oprowadzać i wtedy można wynająć taką osobę. Specyfika różnych miast, takich na przykład jak Kraków, no to jest raj dla przewodnika, przede wszystkim tego młodego, bo jest tam bardzo dużo studenckich kół przewodnickich i właśnie w tym okresie wakacyjnym bardzo dużo osób sobie dorabia. To jest okres, kiedy oni też zdobywają wiedzę i pierwsze szlify przewodnickie. Jeżeli chodzi o koszt takiego przewodnika, to rozdźwięk jest duży, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no bo to idzie wszystko z doświadczeniem, z czasem i z renomą. Zauważamy dużą specjalizację w tym zawodzie, że jest doceniana właśnie specjalizacja, jeżeli ktoś na przykład się interesuje sprawami odzyskania niepodległości.
3: Tu wspomniany Kraków i mnóstwo osób, które odwiedzają to akurat miasto. No takich grup turystów mamy też dużo we Wrocławiu, w Warszawie. Im większe miasto, im bogatsza historia tego miasta, tym tych grup jest o wiele więcej. Są grupy zagraniczne. Jeżeli miasto miało korzenie żydowskie na przykład, to dużo potomków tych rodzin przyjeżdża, odwiedza nie tylko Kirkuty, nie tylko cmentarze żydowskie, ale te wszystkie pozostałości, synagogi, nie synagogi. Tutaj też mamy tą specjalizację, że są przewodnicy, którzy oprowadzają tylko te grupy, na przykład wycieczek z Izraela, bo tutaj to jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz. Trzeba znać język. Im więcej języków, tym chyba dla przewodnika też lepiej.
4: Jak najbardziej. Tak jak właśnie wspomniany Kraków, Wrocław czy Warszawa, to jest miejsce, gdzie turysta zagraniczny prawie dominuje. I to jest ogromna szansa, żeby też poznawać ten feedback od osób, które widzą to miejsce i rola takiego przewodnika jest nieoceniona, jak on sprzeda nam właśnie historię danego naszego miasta. Bo to, jak turysta wróci do domu z tą wiedzą, to zaprocentuje tym, że za rok, za dwa jego znajomi przyjadą, a może zorganizuje większą grupę. Więc w pracy przewodnika to nie jest tylko sucha wiedza, ale to jest przede wszystkim marketing. To jest urok osobisty, bo przewodnik musi też uwodzić historią. Już znamy takie historie. Szykuję się do opisania historii różnych przewodników i między innymi jeden z rozdziałów będzie nosił tytuł tego, że przewodnik musi być uwodzicielem. No i znamy jednego kolegę, który już ma piękną żonę, a ona była opiekunką grupy. Była nauczycielem, który tutaj przyjechał. Wojtek tak pięknie opowiadał, że ona się w nim zakochała.
3: No proszę, jakie mogą być historie związane z pozoru zwykłą wycieczką? A tu proszę, historia miłosna. Takich historii podejrzewam, że może być o wiele więcej. Praca jest ciekawa, za każdym razem jest inna grupa, więc tu nie ma do siebie dwóch podobnych dni. To nie jest praca przy tokarce, gdzie czy to poniedziałek, czy piątek, czy czwartek, dzień wygląda podobnie jak poprzedni i pewnie do następnego też jest łudząco podobny. Tutaj raz, że zmieniają się plenery, zmienia się pogoda, pora roku, to przede wszystkim zmienia się ten turysta, do którego się opowiada tą historię, któremu się sprzedaje pewne fakty. Tak jak powiedziałeś, tutaj trzeba uwodzić. Tu nie da się opowiedzieć sucho, jak na jakimś nudnym wykładzie akademickim, bo z tej wiedzy wtedy nic nie zostanie. Trzeba jeszcze tego turystę zaangażować, tak w nim pokierować, żeby tej wiedzy jak najwięcej zostało, no a on później zadowolony, ten marketing szeptany uruchomi. Czyli tu zmierzam do tego, żeby zapytać Cię o to, jakie mamy grupy turystów. Czy to zdarza się tak, że ktoś pędzi przez dane miasto i ten przewodnik to takie piąte koło uwozu, że to trzeba odbębnić taki punkt wycieczki i potem jedziemy na imprezę? Czy jednak większość to grupy, które tak słuchają z otwartymi buziami, co do nich opowiadasz?
4: To zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim od przewodnika, bo odbębnienie czegoś to jest tylko raz. Już potem telefon nie zadzwoni. Już później ten organizator wycieczki nie przekaże kontaktu dalej. Bardzo ważnym jest takie na początku spotkania z grupą skalibrowanie się, bo mamy przekrój społeczeństwa, czy to wiekowy, czy również doświadczenia z różnych części kraju i musimy się znaleźć w odpowiednim miejscu. To jest po pierwsze. Dwa, na takiej wycieczce jest średnio 50 osób. To jest 50 różnych charakterów, indywidualności ludzi nieobiektywnych, ludzi subiektywnych. Każdy z nich jest ważny i do każdego trzeba trafić, w zależności od specyfiki miejsca, po którym oprowadzamy, albo mamy ten cały dzień, wtedy naprawdę możemy się bardzo poznać, ale kiedy mamy tylko 90 minut, to musimy w punkt strzelić do nich takimi faktami, po prostu złapać ich na wędkę i przyciągać powoli i później dozować te informacje, żeby na końcu usłyszeć słowo dziękuję, brawa, albo czy możemy się znaleźć gdzieś w sieci i polubić pana działalność. Jeżeli chodzi o wycieczki, to w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj wiosna to są te szkoły podstawowe. Wakacje, kolonie to już jest troszkę starszy grup. Turyści indywidualni i rodziny, a jesień to jest właśnie już licea, studenci i dni nauczyciela i wycieczki firmowe. Sezon w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj trwa 6 miesięcy. Okres zimowy, wszyscy w Górach Świętokrzyskich pracują nad tym, żeby różne instytucje zachęcały tych turystów do przyjazdu. Na pewno pozwoli w tym rozkwit dróg i połączenie szybkie z Krakowem, bo w Krakowie leży worek złota.
3: Czyli potencjalni turyści, nie tylko polscy, ale i zagraniczni, którzy jak już zachłysną się Krakowem, to szukają czegoś dalej po drodze do Warszawy, a tutaj akurat mamy Kielce, mamy Góry Świętokrzyskie i warto ich zatrzymać w tej części kraju, chociaż oni później też będą ciągnięci i do Wrocławia, i do Warszawy, do innych miast, które też są warte tego, żeby je poznać. Też mają bogatą historię, architekturę, mnóstwo takich smaczków, ciekawostek, które można przekazać. Na słynne krasnale wrocławskie, to też jest rzecz, która na turystów działa jak magnes. Zresztą widać to po samych krasnalach. Ich powycierane główki świadczą tylko o tym, że są często głaskane, podobnie jak ten piesek w Kazimierzu nad Wisłą. Też jest wygłaskany po łapach, po głowie. A jacy są turyści? Jak oni podchodzą do przewodnika? Kiedy już się poznajecie, macie zwiedzać, dajmy na to, zamek w Chęcinach, wspinacie się na Górę Zamkową, czy już wtedy padają pytania, czy to są grupy otwarte, które chłoną wiedzę, mają już jakiś tam zapas podstawowej wiedzy, który chcą rozszerzyć, dopytując o jakieś szczegóły, czy po prostu stoją, słuchają i marzą o tym, żeby pójść dalej?
4: Na pewno Państwo znali takich przewodników, którzy stanęli i opowiadali już przez 30-40 minut, ale nasz umysł wyłączy się bardzo szybko. Ja mam taki styl 7-minutowy. Teraz już mi to weszło w krew, ale kiedyś miałem czasomierz odpalony i po 7 minutach zawsze zmieniałem pozycję, przechodziłem dalej, pokazywałem coś innego. W moim przypadku to jest zadawanie pytań przeze mnie. To ja wypuszczam pewne nitki wiedzy, sprawdzam właśnie, co oni chcą usłyszeć. W momencie, kiedy wcześniej przygotowuję się do wycieczki, skąd jest grupa, jak wiekowa, to próbuję nawiązać właśnie do miejsca, z którego oni przyjechali. No i tu jest potrzebna wiedza w skali całego kraju, w skali całej historii naszego kraju, ale też geografii, bo jeżeli turysta, jeżeli usłyszysz jakiś związek z twoim miastem, z jakimś pałacem, z jakąś osobą znaną, która jest od ciebie, jeżeli da się to połączyć z tym miejscem, w którym aktualnie jesteś, no to ty jesteś już swój, to jest już kumpel. Tutaj już jest zupełnie inna relacja i te pytania są podstawowe, nikt się tego nie boi, bo to jest podstawowa wiedza wyniesiona ze szkoły, tylko my czasem o niej zapominamy. I ja będę jak mantrę powtarzał, że w kieszeni masz ściągawkę, bo jak wyjmiesz banknoty, to masz tam władców, a na odwrocie masz na przykład wilanów, masz inne rzeczy. 100 złotówka zielona, tam jest cała historia bitwy pod Grunwaldem, ten Jagiełło i...
3: Słynna baszta na 20 złotówce, która była poszukiwana przez wielu odkrywców.
4: Tak, tak, dokładnie. Dzieciaki dopiero patrzą, mówią, ten Kazimierz Wielki jest na banknocie 50 złotych, a ja im mówię, ale on wybudował 50 zamków. No i takie skojarzenia są już na wieki i one mogą nieść tą wiedzę dalej. Może nie po to, żeby znać ją z suchych faktów, tylko znać historię po to, żeby ona nigdy, ta zła historia się nie powtórzyła. Po to pamiętamy o tych wojnach. A z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś historię człowieka, który zrobił coś dobrego, no to powielamy te dobre rzeczy. No i tak właśnie reklamujemy te rzeczy, które mam najlepsze.
3: No to też po części taka funkcja wychowawcza przewodnika.
4: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy jesteśmy w rejonie Świętokrzyskiego i pytam się, z czym kojarzą im się na przykład Kielce przez pryzmat sportu, no to niejednokrotnie podają mistrzów Polski i Europy, przecież chyba prawie 16 lat, tak z rzędu chyba raz tylko. Pozdrawiamy Płock oczywiście, zapraszamy do Kielc, ale oni nie potrafią sobie wtedy wyobrazić, jak mogą być na przykład super z jakiegoś przedmiotu przez całą szkołę, a to się udało zrobić na przykład w tej formie. Jest takich przykładów, które tutaj mamy bardzo dużo, bo jeżeli tylko rzucę hasło, jak się nazywa najsłynniejsze drzewo w Polsce, to od razu Bartka przytoczą, a wtedy się pytam, a czy jest największe, czy jest najstarsze? Okazuje się, że nie. No ale bardzo dużo legend, historii. Proszę obejrzeć to drzewo, póki ono jeszcze jest, bo naprawdę warto.
3: Na początku wspominaliśmy o technologii. Powiedziałeś też gdzieś między zdaniami, że jak jest fajna grupa, otwieracie się na siebie nawzajem, to później po zakończeniu wycieczki, po oprowadzeniu podanej atrakcji turystycznej, pojawiają się pytania, czy można pana gdzieś znaleźć na Facebooku, czy możemy polubić jakiś profil. No właśnie Facebook to jest takie dość już powszechnie używane przez ciebie narzędzie, bo mając cię w znajomych, często widzę jakieś live'y. No, w tym momencie też mamy nadawanie w trakcie rozmowy w studiu Meloradia, ale bardzo często używasz tego narzędzia. Pokazujesz live swoim znajomym, z kim w danym momencie jesteś, kto jest z tobą w Chęcinach, kto zwiedza zamek, kto zwiedza inne zakątki naszego województwa. Teraz pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Dominika na Facebooku.
4: Jeżeli chodzi o to medium, gdzie możemy widzieć ludzi i przede wszystkim słyszeć, to jest tu i teraz i tu nie ma żadnego scenariusza. Jeżeli chodzi o komórkę, to dzisiaj każdy ma to w ręku, każdy praktycznie ma różne portale społecznościowe i nie łudźmy się, lustrujemy ludzi. Jeżeli mam ci powierzyć swoje dziecko na wycieczkę 2-3 dniową, prawda, to jednak ludzie wklikają w ten internet i sprawdzają, jakie to doświadczenie. To nie jest już taki anonimowy głos gdzieś tam, który znaleźliśmy w książce teleadresowej, ale to są już osoby, których chcemy sprawdzić. I teraz jak to zrobić? No najlepiej autentycznie pokazać to, że ktoś ma duży nos, ktoś ma tyle włosów i może to na przykład zobrazować, opowiadając o powstaniu Łysogór na tej zasadzie, na przykład. I normalnie ja się bardzo wstydzę ludzi, mówić do ludzi. Akurat siedziba Meloradia jest obok mojej szkoły, którą skończyłem. Jak sobie przypomnę pierwsze tutaj zajęcia w 96 roku, no to aż mnie tutaj ciepło się robi.
3: Zrobiło się od razu raźniej w naszym studiu.
4: Oczywiście, oczywiście, bo mogę się tak pochwalić, że cytuję ten tekst Lady Punk, zdałem maturę na 5. I gdzieś to na pewno mnie skierowało, że pomogli mi w tym moi nauczyciele i nauczyciele w szkole, no ale też mentorzy przewodnicy, którzy opowiadali właśnie w nietuzinkowy sposób. Pozdrawiamy, bo gdzieś tam pewnie nad nami jest Jerzy Kapuściński i on na swoje czasy robił to zupełnie inaczej. Może nie latał z kamerą, prawda, ale był zupełnie inny, wyróżniał się. Każdy ma możliwość pokazania swojej pracy. Ludzie tego nie robią, bo się wstydzą, a przecież i tak ich widać. A w momencie, kiedy ich zobaczymy, czy jak będą pilotować drona i ta wycieczka będzie sfilmowana tak pięknie, czy zrobią wywiad i zapytają jakiegoś turystę, którego prowadzili, co ci się tutaj, Jerzy, podoba na przykład, to tam już nie będzie szycia, tylko to będzie naturalne, tak jak teraz rozmawiamy, i ludzie słyszą to w głosie. Słyszą, widzą to w oczach. Na czego dzisiaj chcemy? Fałszu, zakłamania, takiej sprzedaży przez 1000 plakatów, czy po prostu przez szczerość?
3: No, szczerość przewodnika to podstawa. Oczekujemy tego, żeby przekazywał nam prawdziwe informacje. No, jeżeli opowiada o legendach, można gdzieś tam sobie pewnie co nieco ubarwić, ale jeżeli opowiadamy o faktach historycznych, mówimy o dziełach sztuki, tutaj też się kłania znajomość historii sztuki chociażby, ale jeszcze wróćmy na chwilę do techniki. Powiedziałeś przed momentem o dronie, więc po co przewodnikowi właśnie taki papierek, uprawnienia do tego, że może pilotować drona? Powiedziałeś, że to dodatkowa atrakcja dla turystów, móc zobaczyć się z drona, zobaczyć się z innej perspektywy, ale to jest właśnie taka kolejna rzecz, kolejny ten haczyk, powiedziałeś, że zarzucasz wędkę w stronę turystów, taki kolejny haczyk, żeby ich do siebie przyciągnąć i spowodować, że to właśnie ciebie wybiorą do oprowadzania po danym regionie, bo będą wiedzieli, że z tobą jest po prostu o wiele ciekawiej.
4: Oczywiście. Gdzieś przeglądając stare zdjęcia, znalazłem zdjęcie z wycieczki z drugiej klasy podstawówki, 90 rok na Łysice. Zdjęcie grupowe. Nie pamiętam nic z tej wycieczki. Próbowałem rozpoznać przewodnika, który nas wtedy prowadził. Niestety koledzy mi też pomagali, ale nie mogłem tego sobie przypomnieć. I żałowałem, że nie miałem więcej zdjęć, że nie mogłem mieć więcej pamiątek. Więc jeżeli dzisiaj możemy w jakiś sposób pokazać to, co robimy na żywo, bądź, no nie łudźmy się, dzisiaj zdjęcia z nieba są czymś ciekawym. Do tego te obiekty turystyczne, które zwiedzamy, możemy zobaczyć zupełnie inaczej. I takie zdjęcie grupowe z drona jest w jakimś sposób takim czymś dodatkowym do tej usługi. Ktoś powiedział, nie bądź lepszy, tylko bądź pierwszy. Nikt tego jeszcze nie robi. Jest kilku przewodników, którzy zaczynają bawić się internetem. Pozdrawiam, Łódź. Łódź w minutę. Proszę wejść na ten profil na Instagramie czy na Facebooku. Dokładnie w jedną minutę możesz zwiedzać Łódź. To samo dzieje się również w Kielcach. Nie wszędzie da się to tak pokazać, bo też zasięgi w górach, ale będąc w Beskidach, czy w Tatrach, czy w Sudetach, tam wiedza jest raczej na drugim miejscu, bo myślę, że wszędzie na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, ale tam jest już numer jeden na wysokim podejście, bo w góry idziemy po to, żeby się totalnie wyciszyć, a dodatkowo jeszcze poznajemy geologię, geografię i to, co jest związane z tym danym miejscem.
3: Live'y na Facebooku, czyli coś, co w tym momencie dzieje się u Dominika Kowalskiego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas zaczęli obserwować i którzy nas pozdrawiają. Do tego ujęcia z drona, to jest technologia na użytek przewodnika, ale jednak podstawą jest wiedza. Tą wiedzę, sam powiedziałeś, że nabywa się każdego dnia. Człowiek uczy się zresztą przez całe życie. Ile książek trzeba pożreć wręcz, żeby taką wiedzę minimum zdobyć. Ty specjalizujesz się w historii zamku w Chęcinach, ale nie tylko, bo ostatnio swoje transmisje live z grupami były też z innych zakątków Polski, a nawet spoza granic naszego kraju.
4: Jeżeli chodzi na przykład o Kraków, to zawsze marzyłem o tym, żeby być tam przewodnikiem i dzisiaj deregulacja mi na to pozwala, prawda, żeby prowadzić. Oczywiście mam też dawne uprawnienia pilota, więc po Polsce jeździłem z grupami pilota wycieczek. Jeżeli chodzi o wiedzę i pozyskiwanie, to jest bardzo dużo książek. Taka rada nawet dla turysty, który by chciał wybrać się w jakieś miasto bądź region, to jest znalezienie u siebie w mieście antykwariatu, gdzie znajdzie na pewno jakieś stare przewodniki, do których musi dodać 2 godziny pracy nad uzupełnieniem tych najnowszych informacji. Bo te klasyki, białe kruki, czasami one gdzieś tam leżą zakurzone u kogoś i te przewodniki kultowe po Pieninach czy po Tatrach są, ale taka wiedza musi być zdobywana na nowo, bo są sesje naukowe. Trzeba uzupełniać tą wiedzę. Ktoś nagle odkryje ratusz na rynku w Kielcach, o którym wszyscy wiedzieli, że był, ale badania archeologów, w tym przypadku Waldemara Glińskiego, pozwoliły spojrzeć na nowo na to wszystko. No i musimy wtedy uzupełniać tą wiedzę na nowo. A jak jestem gdzieś za granicą, no to nie mogę zostawić tego tylko dla siebie, bo jeżeli jestem w miejscu, gdzie był jeden z 7 cudów świata, czyli Kolos Narodos, no to nie sposób o tym nie powiedzieć, nie sposób zachęcić do tego. To są tak unikatowe miejsca, albo z drugiej strony gdzieś, gdzie jestem, jest totalna cisza i spokój, a w dzisiejszych czasach, kiedy musimy rozwiązać jakiś ważny problem, jutro jest klasówka z matmy i jak do tego się przygotować, skoro te szkiełka nas zabierają, to trzeba gdzieś znaleźć za domem taki azyl i czasami to jest park krajobrazowy, po którym możemy się przejść, jest ławeczka, no i posłuchać jesieni, jak te liście spadają.
3: Słuchamy jesieni, oglądamy naszą najmniejszą ojczyznę, czyli swoje podwórko, swoje miasto, miasteczko, gminę, województwo, kraj. A czy przewodnik świętokrzyski, przewodnik z Polski, jadąc za granicę też w pierwszej kolejności szuka przewodnika, żeby czegoś się dowiedzieć? Czy to już jest taki nawyk, że sam szuka informacji i na podstawie właśnie przewodników, ulotek, stron internetowych sam dowiaduje się wszystkiego i zwiedza solo?
4: To zależy od osoby. Ja jestem takim człowiekiem, który chce się uczyć od innych i poznawać warsztat kolegów.
3: Podejrzewam, że to jest właśnie takie podglądanie, jak to robią inni.
4: Tak jest. I broń Boże, nie poprawiajmy innych. Nie, nie. Nawet jeżeli zjedliśmy wszystkie rozumy i widzimy, że ktoś gdzieś tam się zająknął, czy źle się ustawił co do grupy, to pamiętajcie, że po takiej wycieczce można tam zaczepić kolegę, zaprosić go na kawę i porozmawiać wspólnie i będziesz miał kolejny kontakt. I cały świat jest bogaty w ludzi z pasji. Taki przykład, w zeszłym roku, kiedy spotykam się przed wycieczką, przychodzi przewodnik, który ma mnie prowadzić po wyspie Kos. Ja zawsze przedstawiam się, daję moją wizytówkę w postaci przewodnika o historii zamku, bo tam na odwrocie jest namiar na mnie. Więc daje i chłopak zaczyna się śmiać. Ja mówię, o co chodzi? Czytam, że ma na imię Rafał. Mówię, co tam, panie Rafale? No bo daje mi jakiś obcy facet wizytówkę z zamku, a ja jestem z Kielc. O. Okazało się, że zaczęliśmy rozmawiać, weszliśmy do autokaru i Rafał przekazał tę informację rodzinie, która tylko tam siedziała, bo zaczynaliśmy zbierać ludzi. A ta pani zaczyna się totalnie już śmiać, bo mówi, że ona jest spod Bodzentyna.
3: Świat jest mały.
4: Bardzo mały i do dzisiaj utrzymujemy kontakt, jesteśmy znajomymi i wymiana informacji. Dzisiaj bym nie spodziewał się, że chodzi po Kielcach dzisiaj, Rafał po Warszawie, bo tam pracuje. No taka wiedza, taki omnibus, który nie jest przewodnikiem z uprawnieniami, ale obok nas chodzą ludzie, którzy pochłaniają bardzo dużo wiedzy i czasami wstydzą się to przekazywać.
3: Właśnie dla ciebie to jest przygoda życia, niekończąca się przygoda życia.
4: Niekończąca. Czasami były dołki i górki, ale budząc się całe życie, patrząc, że mam tam jakiś zabytek za oknem, postanowiłem z nim związać swoje życie. Bawiłem się najpierw właśnie wstydząc się mówić do ludzi w struktury biur podróży, czyli pracowałem, rozdzielałem te wycieczki. No ale życie w pewnym momencie skierowało mnie na tą pierwszą linię frontu. W ciągu dnia, kiedy rekordowo na przykład spotykam maksymalnie 250 osób, bo obsługuję 5 grup dziennie, no więc to jest taki zwrot informacji, gdzie potem jak jestem w Bielsku, jestem we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, jak informuję o tym w sieci, a już się z tymi osobami znam, no to wtedy oni są przewodnikami dla mnie. I wtedy takie osoby sprzedają też informacje, które nie są zapisane w żadnym przewodniku. I one są po prostu bezcenne.
3: No właśnie, to jest taki plus przewodnika, który potrafi raz, że wyczarować jakąś taką magię, nić porozumienia z grupą, to jeszcze przekazać informacje nieszablonowe. Bo każdy może zajrzeć do internetu, na Wikipedii poczytać o danym mieście, o danym pałacu, zamku, dworku. A chodzi o to, żeby przekazać takie informacje, których nie ma nigdzie. Czyli o jakiejś skrytce, schowku z czasów na przykład II wojny światowej, o jakimś skarbie, który się tutaj znajdował, albo o skarbie, który na przykład uciekająca z Zamku Królowa zgubiła ponoć w jakiejś pobliskiej rzeczce i nawet później taką grupę można do tej rzeczki wysłać. Zobaczcie, ta rzeka faktycznie do dzisiaj płynie, to może razem poszukamy jakiegoś złota albo dukatów. I tu nawiązuje się taka nić i chyba w ten sposób najłatwiej kogoś zarazić do zgłębiania historii danego miejsca, do tego, żeby doczytać później, bo tak, nie da się w ciągu 90 minut opowiedzieć o wszystkim. Często odsyłasz turystów do różnych źródeł?
4: Zazwyczaj odsyłam, może nie w drugim zdaniu, ale w piątej minucie. I mówię zawsze, że jest takie magiczne pomieszczenie w każdej szkole. I pytam się, jak ono się nazywa. I oni w 90% strzelają, że jest to biblioteka. Pytam się, co tam jest. Oni mówią wprost, że tam jest wiedza. No i to mówię, to koniec. To tak naprawdę moglibyśmy skończyć wycieczkę, bo tam masz odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli taka osoba wraca, a mam takie informacje, że po 5-10 lat ktoś mnie spotyka, przybija piątkę i mówi mi, panie Dominiku, dziękuję, że wtedy pan powiedział to, co pan powiedział, bo mi to troszkę zmieniło życie. Są też takie osoby, które wracają regularnie w te miejsca, po których oprowadzam. Na moim koncie jest też jedna rodzina, która tutaj kupiła działeczkę. Przybyła z daleka, a w Górach Świętokrzyskich planuje się osiedlić.
3: No to tego pozostaje nam życzyć innym przewodnikom w różnych zakątkach Polski, żeby też potrafili tak do siebie przyciągać turystów, działać jak magnes, żeby ten ruch cały czas się odbywał, żeby turyści wracali, odwiedzali różnego rodzaju atrakcje turystyczne. A mi pozostaje życzyć, żeby ta przygoda życia trwała cały czas, żeby imię Dominika powtarzały sobie grupy turystyczne w całej Polsce, żeby polecały sobie twoją postać między sobą, bo jeżeli mogą liczyć na to, że zostaną sfilmowani z drona, ja nie wiem, co będzie za rok, za dwa, dokładnie, za trzy i jakie nowinki techniczne będą przez ciebie używane.
4: Drukarka 3D.
3: Na przykład drukarka 3D i grupa sfilmowana z drona, wydrukowana jako pamiątka, przycisk do papieru, chociażby. Tego mi pozostaje życzyć, a dzisiaj dziękuję za historię, za opowieści kierowane tym razem do słuchaczy Meloradia. Dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dziękuję i pozdrawiam państwa, zapraszam na szlak.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Aż 57% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. To chyba niepokojące dane.
6: To prawda. Rzeczywiście jest tak, że w polskich szkołach, na polskich podwórkach obserwujemy, że ta przemoc rówieśnicza zagarnęła te przestrzenie i rzeczywiście jest wszechogarniająca. Dodatkowo w tym obszarze 57% warto, żebyśmy pamiętali o tym, że około 30% w ogóle badanych nastolatków doświadcza przemocy też w internecie. W zasadzie jak sobie myślę o przemocy rówieśniczej, to myślę sobie, że trudno jest też rozdzielić taką przestrzeń online i offline i rzeczywiście osoby, które doświadczają przemocy rówieśniczej, powiedzmy twarzą w twarz, w szkole, na przerwach, też doświadczają cyberprzemocy, co jest jakoś sprzężone i połączone ze sobą.
5: No właśnie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psychoterapeutka, koordynatorka poradni Dziecko w sieci, prowadzonej przez was właśnie Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, jaki rodzaj przemocy pojawia się w tych badaniach? Co wyszło z tych badań?
6: To znaczy, rzeczywiście, jeżeli chodzi ogólnie o cyberprzemoc, ponad 30% badanych doświadczyło wyzywania, ośmieszania, poniżania. I generalnie to się mieści w takim ogólnym pojęciu zjawiska cyberprzemocy, w którym ktoś intencjonalnie, celowo rzeczywiście krzywdzi drugą osobę. I w tym intencjonalnym krzywdzeniu jest i ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń online, to rzeczywiście to ma formę tekstu, może mieć też formę jakiejś grafiki, zdjęcia, filmu.
5: Czy ten problem narasta?
6: Mam raczej takie poczucie, że on narasta. Rzeczywiście na poziomie i badań, ale też prowadzonych przez nas działań, bo prowadzimy i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111. Prowadzimy poradnie Dziecko w sieci i tam rzeczywiście ilość zgłoszeń, która trafia i dotyczy nie tylko oczywiście tego problemu, ale też w kontekście w ogóle przemocy rówieśniczej. Rzeczywiście ta skala zjawiska jest niepokojąca bardzo.
5: A dlaczego tak się dzieje, że jest tego coraz więcej? Skąd to się bierze?
6: Myślę sobie, że z różnych pewnie przyczyn to zjawisko tak się rozrasta. Natomiast jak sobie myślę w ogóle o takiej przestrzeni też publicznej, o języku, którym się posługuje przestrzeń publiczna, dużo się teraz mówi o hejcie. I hejt w zasadzie to jest cyberprzemoc. I ja myślę sobie, że głównie dzieci i nastolatkowie czerpią z tego też.
5: To są jakieś wzorce, prawda?
6: Dokładnie. Szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, mówimy o modelowaniu zachowania. Dorosłe osoby, które obserwują dzieciaki, rzeczywiście no, są wzorem, naśladują. I ten nawet sposób komunikacji już na poziomie, jak ja obserwuję, nawet przedszkolnym, no, jest zaczerpnięty od rodziców. Nauczycieli, osób, które gdzieś tam otaczają dzieci. I rzeczywiście to później się pojawia w takiej komunikacji. Często nawet dzieci nieświadomie używają pewnych zwrotów, form, czy wchodzą w taki rodzaj poniżania, ośmieszania, co jest jakimś rodzajem naturalnego komunikatu. Mhm. Z drugiej strony też jest tak, że myśląc o przemocy rówieśniczej, warto też popatrzeć na taki aspekt bycia w grupie. Niektóre osoby rzeczywiście nie potrafią inaczej w jakimś sensie zdobyć pozycji w grupie, trochę kolokwialnie używając takiego sformułowania zabłysnąć, nie mają takich umiejętności społecznych.